0: Witam Państwa bardzo serdecznie w tę pierwszą wrześniową niedzielę. Moimi Państwa gośćmi są profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Znów jesteśmy w Ewangelii Świętego Mateusza, ale w stosunku do poprzedniej niedzieli przeskakujemy dwa rozdziały. Tym razem Jezus mówi swoim uczniom, jak rozmawiać, no właśnie z kim? Z wrogiem? Nie, z bratem. Ale któż jest moim bratem?
1: No, kto jest moim bliźnim? To jest pytanie, które od samego początku towarzyszy każdemu człowiekowi, zresztą cała Ewangelia, wszystkie cztery. To jest jakieś szukanie odpowiedzi, prawda? Kto jest moim bliźnim? Zresztą nawet są takie pytania wprost zadane, prawda? I Jezus daje odpowiedź bardzo prostą. Daje rzeczywistość perykopy o miłosiernym Samarytaninie. To jest zresztą Ewangelia szalenie ważna i istotna. Będąc dyrektorem Instytutu Witosa, coraz też mocniej przybliżam się do postaci ulmów. Mało kto wie, szanowni państwo, ale niedawno, właśnie na koniec sierpnia, mieliśmy na nowo otwarty dom ludowy w Markowej. Markowa to jest to miejsce, gdzie mieszkali cała ta nasza błogosławiona rodzina ulmów. I Wiktoria Ulma była na uroczystościach otwarcia domu ludowego, na którym był Wincenty Witos. Składała kwiaty, była zaangażowana w cały ten dom ludowy, w Uniwersytet Ludowy, w coś więcej. Bo to, szanowni państwo, był pełen cały ruch Polaków, którzy wiedzieli, że najważniejsze jest kształcenie, ale od mistrza do ucznia. I nie kształcenie po certyfikaty, bo idea uniwersytetów ludowych to właśnie było te braterstwo. To znaczy, jeśli ja potrafię na przykład zajmować się czymś bardzo konkretnym, to z pasji mogę nauczyć całą wioskę tej swojej pasji. Ale nie po to, żeby z tego zarobkować, tylko po to, żeby wiedzieć. I jeśli ktoś mówi o zacofanej wsi, to w ogóle się nie zna na historii. Szanowni państwo, Markowa jest tylko i wyłącznie pewnym przykładem tego, jak funkcjonowały na przykład uniwersytety ludowe. Jak wyglądały biblioteki wiejskie. Ja jak teraz patrzę na archiwa, to jestem pełen pod wrażeniem, jaki był dostęp do książek w takich właśnie bibliotekach. I pięknie o tym też rozmawiamy z profesorem Bralczykiem. Polecam swój podcast na właśnie Instytucie Witosa z profesorem Bralczykiem. Rozmawiam, bo on z kolei z takiej rodziny nauczycieli wiejskich pochodzi. Wspomina i swojego ojca, i swojego dziadka, którzy byli dyrektorami wiejskich szkół i w ten sposób funkcjonowali. No właśnie, i tutaj specjalnie o tym mówię, bo tam jest braterstwo. Braterstwo to znaczy, że ja nie traktuję tylko i wyłącznie brata jako rodzonego, tylko bratem jest mój sąsiad, jest mój najbliższy, jest cała społeczność, w której żyję, tak? Bo na nich mam oddziaływanie. I dlatego ten Franciszek Ulma, który czyta Ewangelię, to nie jest takie oczywiste, szanowni państwo, żeby w czasach okupacji czytać Ewangelię. My jesteśmy dopiero po Soborze Watykańskim I wtedy.
2: Ja bym chciał...
1: Nie wolno było mieć Biblii w domu.
2: A teraz to takie oczywiste, że ktoś tak sobie ma w kieszeni Ewangelię i robi notatki, też tak nie jest oczywiste, chociaż można.
1: I przy okazji nie jest to jakiś dziwak, tylko człowiek, który ma przydomową elektrownię wiatrową, hodowlę jedwabników i jest pasjonatem fotografii. I to takiej fotografii, którą dzisiaj, a miałem okazję rozmawiania z wieloma wybitnymi polskimi fotografami, no mówią, że coś w tych zdjęciach Ulmy jest. Że umiał uchwycić bardzo dobrze portrety swoich dzieci, rodziny, natury. Więc to nie jest zwykły tam sobie jakiś dziwak, który tam, prawda, chodzi na 5 mszy świętych dziennie, tylko przy okazji ojciec utrzymujący wielodzietną rodzinę i jest tam Biblia. Ale ta Biblia nie jest tylko po to, żeby ona była. Bo ona jest zużyta, a fragment, o który dzisiaj daję odpowiedź na to, kto jest moim bliskim, jest podkreślony i jest słynne tak. Jak jestem, a bardzo Państwa zachęcam do pojechania do Markowej, do tego muzeum i
2: to
1: zobaczenia...
2: Słynne tak, ludzie nie wiedzą. On napisał tak. Tak. Tak, drukowanymi zapewne.
1: Tak, obok tytułu tej perykopy, tak, o miłosiernym Samarytaninie, prawda? Czyli widać, że ten ojciec się modlił tym tekstem, tak, i on zrozumiał, tak trzeba żyć. Moim bliskim jest właśnie ta historia o miłosiernym Samarytaninie. No bo, szanowni państwo, rzeczywistość, do której nas dzisiaj Jezus zaprasza, czyli jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, no to my uwielbiamy takie sytuacje. My uwielbiamy upominać, ale nie w cztery oczy, bo to nie daje fejmu, to nie daje poklasku. Upomnieć to trzeba publicznie. zhejtować, nazwać rzeczy po imieniu. Ja się domagam prawdy w tej rzeczywistości. Szkoda, że się w normalnej rzeczywistości swojego życia nie domagamy często prawdy, ale w tej akurat, gdzie jest Iksiński, to się z całą mocą domagam.
2: Zobacz, to trzeba przyjrzeć się temu, bo zobacz, tym elengsonał to on, upomnij go, my tak szukaj autu monu, podkreślone monu, że macie być tylko wy.
1: Tylko.
2: Ale ważne jest, że no, zło jest brakiem dobra, bo jakie dobro może z tego wyniknąć? Bo jeżeli ciebie posłucha, zdobyłeś swojego brata. Dosłownie zyskałeś swojego brata. Czy jeżeli kogoś obsmarujesz na, niech będzie Facebooku, czy jakimś innym, tak, czy innym miejscu, i masz rację, zyskasz swojego brata? Śmiem w to wątpić. Śmiem w ogóle w to wątpić. Zniechęcisz, zniszczysz swojego brata, nawet jeśli masz rację. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja, więc zobaczmy, jakie dobro płynie. Jezus mówi, ja wiem, psychologicznie to jest prawdziwe. To znaczy, jeżeli przyjdziesz, weźmiesz kogoś, zaprosisz go na piwo, na obiad, przejdziesz się do lasu na spacer i powiesz mu, czy ten, masz wielką szansę zyskać brata.
1: Oczywiście.
2: W dzisiejszym świecie wielkiej samotności. Ludzie wyją z tej samotności. Co to znaczy zyskać brata? Zobaczmy, jaki tu talent jest. To znaczy, może być między wami konflikt i możesz zyskać brata. Myśmy się tak skupili na tym upominaniu i tych technikaliach, jakie są tutaj. Zobaczmy, co Jezus mówi o przyjaźni.
1: Ważne to jest i dziękuję ci bardzo, Janku, że to powiedziałeś, bo wydaje mi się, że dzisiaj my bardzo potrzebujemy rozmów w cztery oczy. Że XXI wiek, gdzie jest ta wycie, jak to nazwałeś, samotności.
2: Wycie.
1: Nawet w małżeństwie, nawet w rodzinie my wyjemy, my cały czas jakby wołamy o to, żeby ktoś się nami zajął, ale paradoksalnie nie chcemy, bo się obudowujemy całą rzeczywistością cyfrową. Brakuje nam takich rozmów w cztery oczy. Zwróćmy uwagę, jak mało naprawdę i to warto sobie dzisiaj zrobić takie ćwiczenie po dzisiejszej Ewangelii, po dzisiejszym pójściu do kościoła i usłyszeniu tych słów, jak mało jest takich rozmów w cztery oczy. Policzmy sobie, tak naprawdę matematycznie, ile ja mam takich momentów z żoną, kiedy nie rozmawiam o technikaliach. Co to znaczy technikalia? No to są rzeczy, prawda? Wiemy doskonale. Rodzina, zawieźć dziecko na siódmą, przywieźć baseny. Technikaliów mamy bardzo wiele w rodzinie. Ale czy jest czas na to, żeby tam były cztery oczy? Żebyśmy my pogadali o tym, co czujemy i co się dzieje w naszym życiu, żebyśmy sobie trochę opowiedzieli pewne rzeczy. Ale znowu, my bardzo często, bo demon nie chce takich rozmów, demon nienawidzi takich rozmów. Proszę zauważyć, że dlaczego Jezus go też sprowadza do rozmowy w cztery oczy, tak? Znaczy on go nazywa, on go piętnuje, idź mi precz z moich oczu.
0: Przed tygodniem o tym mówiliśmy.
1: Tak, prawda? To jest niesamowite, a proszę zauważyć, my nawet często, kiedy mówimy w cztery oczy, to o kimś. Prawda? Czyli nawet jak chcemy opowiadać o tym, co się wydarzyło, no to wracamy, prawda, ale ten dziekan to jest niefajny, wiesz, Edyta, no to kompletny debil, prawda? Proszę zauważyć, jak my w ogóle bardzo łatwo oceniamy ludzi. Jak tak sobie ostatnio popatrzyłem na to, jak my... Taki statystyczny Polak, no to my w ogóle powinniśmy być jakimś mistrzem świata, szanowni państwo. My tak łatwo mówimy, ten to debil, ten to w ogóle bez szkoły, ten taki, ten owaki, ten za wolno, ten za szybko. No myślę sobie, my zawsze mamy o kimś jakąś łatkę, tak? Jakby cokolwiek ten, a ten się dorobił nie wiadomo na czym, prawda? A czy ten komentujący to jest w stanie udokumentować coś więcej? Na jakiej podstawie w ogóle wysuwamy takie wnioski, prawda? My się bardzo nauczyliśmy mówić o kimś.
2: Powiem ci,
1: przestaliśmy mówić o sobie.
2: Ja powiem, na jakiej podstawie? Na podstawie, że jesteśmy pyszni i zakłamani. Na tej podstawie, bo przede wszystkim osoba, która ma poznanie, im większe masz poznanie co do samego siebie, tym mniejszą taką gotowość do obgadywania innych. Czyli można powiedzieć, że osoba obgadująca i narzekająca na innych i wytykająca, to robi taki rodzaj coming outu. Jestem, no, nie mam poznania samego siebie, żyję w zakłamaniu.
1: Tak. I proszę zauważyć, że to jest no strasznie nam niewygodne, dlatego ten dzisiejsze pierwsze zdanie, gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij go w cztery oczy, no jest dla nas po prostu nie do zrobienia, tak, bo po pierwsze my nie mamy przestrzeni na rozmowy w cztery oczy, nie lubimy takich rozmów, prawda, nie przysłuchuj mi, a co to jest, prawda,
2: bulgotanie,
1: takie, prawda, kompletnie, proszę zauważyć, że to jest coś, co kompletnie niestety znika z naszego życia, dlatego jeśli jeśli mogę, to ja mam taką refleksję, przygotowując się do tej dzisiejszej Ewangelii. Powalczmy o takie momenty, kiedy są rozmowy w cztery oczy. W małżeństwie, z dziećmi. Ja ostatnio odkrywam taki moment, że warto też jest czasami zabierać rodzeństwo osobno. Też fajnie kiedyś o tym, Artur, z tobą rozmawialiśmy, bo też miałeś takie przygody, prawda, i wędrówki z córką i z synem, prawda.
0: Spływy.
1: Spływy i różne rzeczy. Tak, to jest potrzebne, bo nie ma czegoś takiego, znaczy byt rodzeństwa jest bardzo ważny, ale też to są indywidualności. To jest Sara, to jest Tobiasz, to jest Zosia, to jest ktokolwiek inny i o to są, tak samo jak się bardzo denerwowałem, jak byłem jeszcze nauczycielem w szkole podstawowej, miałem dwukrotnie bliźniaków, których byłem wychowawcą i bardzo prosiłem rodziców, żeby nie ma czegoś takiego jak bliźniaki. To jest Zosia i Kasia. I Zosia i Kasia mają prawo do swoich pasji, do swoich, one się różnią, wcale nie muszą wyglądać tak samo, wcale nie muszą mieć takich samych pasji, wcale nie muszą mieć takich samych strojów, bo to jest po prostu inny człowiek, tak? To jest inny człowiek. Więc miejmy też taki moment, że fajnie jest po prostu zabrać syna samemu. Choćby na małą przejażdżkę, na lody, na to, żeby mu pokazać, jak wygląda praca. To są rzeczy, które są niesamowite dla dzieci. To się później całe życie się nosi taką historię. Tak? A w ogóle choćby 2-3 dni takiego wyrwania się, prawda, tylko z jedną osobą. Ważne. Ważne też jest to, żebyśmy mieli takie rozmowy i to wiele wspólnot katolickich o to upomina i dobrze, że o tych sprawach mówi głośno, żebyśmy mieli taki moment w małżeństwie. Tak, ja myślę, że dzisiaj ten ogromny kryzys, a trzeba o tym mówić, jest ogromny kryzys rodziny. Tak, my mamy dzisiaj blisko 50% rozwodów w Polsce. 50%. To są rzeczy, które powinny nas absolutnie wołać i alarmować. Też to wynika z tego, że mamy bardzo mało czasu dla siebie, tak? W szczególności wtedy, kiedy się pojawiają dzieci, kiedy jest bardzo wiele rzeczywistości, spęd. Osoba, która do was mówi, wie doskonale, co ten pęd znaczy i wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tak? Prawda? Odbioru, pojechania i tak dalej. I czasami warto jest właśnie pomyśleć sobie, czy aby na pewno piąty język cokolwiek zmieni w życiu naszego dziecka, tak? A może ważniejsze będzie po prostu przejechanie się z nim w góry i porozmawianie. Tak, i to, że on na
2: okazuje
1: tym
2: się, że to dla nas jest trudne.
1: Tak, tak.
2: Łatwo się zasłonić dobrem kształcenia dziecka, byle się nie skonfrontować albo nie konfrontować z tą trudną rzeczywistością takiego bycia po prostu otwartości, no bo wtedy się musimy odsłaniać, prawda?
1: Tak,
2: jesteśmy nadzy w rodzinie, w małżeństwie i w rodzinie jesteśmy nadzy. Nie, tutaj nie da się udawać.
1: Tak.
2: A nie jest łatwo udawać. Nie jest łatwo nie udawać, tak? Być autentycznym.

0: towarzyszy, należy ratować aż do końca, choćby się miało zaszkodzić samemu sobie. Dziś ty jego, jutro on ciebie. Kirył J. Jeskow. Ostatni władca pierścienia. Wojna o pierścień oczami Saurona.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie?
0: Wola przetrwania to potężna moc, która ma przed nami jeszcze wiele tajemnic. Często jest jedyną siłą napędową, która pozwoli człowiekowi przetrwać najgorsze. I dziś wam o tym opowiemy w najnowszej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Człowiek, który jest w pułapce, kiedy z początku nie widzi szans na wydostanie się z niej, kiedy wie, że jego życie wisi na włosku, zaczyna zderzać się z własnymi myślami, które nadchodzą jedna po drugiej.
1: Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby nagowa nie dostać.
0: W sytuacjach podbramkowych, w samotności, kiedy życie wymyka się z rąk, człowiek często wraca do tego, co jest mu najdroższe.
1: Ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałby umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzinę i to wszystko.
0: Dramatyczną akcję ratunkową z lutego 2006 roku w kopalni Halemba Polska śledziła przez 5 dni. Ocalenie górnika, który na głębokości 1030 metrów przetrwał w rumowisku pod ziemią aż 111 godzin, okrzyknięto wtedy prawdziwym cudem.
2: Gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, on się tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu.
0: Na szczęście życie nieoczekiwanie napisało zupełnie inny scenariusz. Zbigniew Nowak, górniczy specjalista od metanu, został uwięziony ponad kilometr pod powierzchnią ziemi w wyniku silnego tąpnięcia. Odniesione rany okazały się niegroźne. Mężczyzna przeżył i zaczął działać. Resztkami sił stukał w rury, po czym tracił przytomność i zasypiał. Odwodnienie było jego najgroźniejszym przeciwnikiem.
1: Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerze znalazł właśnie butelka z wodą. Ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że no teraz tak, no trzeba się to dawkować, nie?
0: W pierwszych godzinach po podziemnej katastrofie najbliżsi górnika nie mieli pojęcia, w jak dramatycznym położeniu się znalazł.
2: 18:00 Zbyszek nie dzwoni, 19:00 Zbyszek nie dzwoni, 20:00 Zbyszek nie dzwoni.
0: Zaskoczyło mnie to, że najtrudniejszym momentem walki o przetrwanie była, dla pana Zbyszka, informacja, że ratownicy są w drodze i że są już bardzo blisko.
1: Że z nimi nawiązał rozmowa, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie, Boże, i no nie, żeby jeszcze roztąpło.
0: Podziemne tąpnięcia w kopalniach często chodzą parami. Tym razem tak się na szczęście nie stało. Kiedy ratownicy z wielkim trudem i poświęceniem, kopiąc należąco tunel ewakuacyjny, w końcu dotarli do bohatera naszego kolejnego reportażu, ocalały, najpierw zapytał o żonę i córkę, a potem miał do nich tylko jedną skromną prośbę.
1: Dajcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się to jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie?
0: Kiedy było już wiadomo, że pan Zbyszek przetrwał górniczą katastrofę, ta wiadomość błyskawicznie dotarła na powierzchnię.
2: Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość.
0: Wycieńczony górnik został szybko przewieziony do szpitala. Rodzina już tam na niego czekała.
2: Pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, on był cały pokryty pyłem węglowym, takim już żartym, można powiedzieć, w skórę, a na tym żartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad.
0: Zapraszam was do posłuchania najnowszego reportażu naszej śląskiej reporterki Natalii Czarnuch. To opowieść o niezwykłym szczęściu, o zaufaniu, miłości, wartościach, zasadach i niesłychanej woli przetrwania.
3: Dzień dobry Państwu, witam w Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Świętego Bartłomieja. Zgodnie z treścią zaproszenia na Państwa pytanie będzie odpowiadał Pan Zbigniew Nowak, uszkodowany wypadek w kopalni Halemba.
4: To jest najważniejszy i najlepszy prezent, jaki mógł dostać swoje drugie życie i znowu widzieć swoje rodziny. Człowiek cały czas myśli o tym, że przyjdą wyjdzie się, będzie dobrze. Myśleć o tym, żeby jak najszybciej dojść do siebie i do domu. Był kolega szczur. No przypuszczam właśnie, skoro on wyszedł, no to gdzieś musi być powietrze, a wiadomo, że szczur to takie stworzenie, że zawsze się tam coś dorada, jest chudy i się przeciśnie. No jedzenia, że nie miał, jedynie co miał, to miał notes, no i kartki z notesa, że smakował. No a picie, że znalazł troszkę wody w butelce i także to oszczędzał, żeby ino mi wystarczyło.
1: Zbyszek Nowak. Człowiek przyszedł na kopalnię, się poszedł przebrać z czorny, czy z czystych na czorne łachy, potem poszedł na felezunek, pokazać się sztajgrowi, kierownikowi, że się jest, no i się poszło na zjazd, nie na swoja robota. Poszło się na tama, bo wtedy akurat był na tamie, żeby dowietrzać, ewentualnie ten regulować powietrze przez tamę w ścianie. No i czekał na telefon, nie tam z góry co mieli parametry, sobie weź przymknij trochę tama, otwórz tama, zamknij tama. No i na tym polegała ta cała praca moja, nie. Do momentu, aż pierwszy raz tąpło. No kopalnia to jest normalna rzecz, nie, więc nic tam jakiegoś nadzwyczajnego, aczkolwiek no lampka się zawsze gdzieś tam zaświeci jakoś. No jak już to wszystko, kurz, opot i tak dalej, jak już to potem... Z tego co wiem, to był telefon, że mam iść sprawdzić za ściana, bo tam czujnik przepływu powietrza coś szwankuje i nie wiadomo, czy tam jest zasypane, czy właśnie ten czujnik jest zepsuty, że jako metaniarz mam to tam iść sprawdzić, więc poszedł to sprawdzić. Stwierdził, że czujnik jest raczej dobry, tam nie ma nic. No i przeszedł z przecinki na telefon, chciał, żeś zadzwonić, no i wtedy tą po drugi raz, co mnie zasypało. Nie? No i potem się, że tak powiem, zaczęło czekanie, aż ktokolwiek przyjdzie, bo nie przypuszczał, że to jest aż tyle metrów zasypane. Więc jak sobie siedział i czekał, no aż przyjdą po mnie i praktycznie to wszystko, co by tam z tego... No. Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Czym dłużej się to trwało, tym człowiek, nie wiem, jakoś tak starał się nie myśleć o tym, że coś się może stać, że to jest tak długo. Nie wiem, czy że dżymał, czy nie, no bo tam było tak ciemno, że praktycznie nie było nic widać, nawet jak się oczy otworzyło. Więc przypuszczalnie tak, no. No tak ode mnie się człowiek siedział, myślał, wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby nagowa nie dostać.
5: Czy wcześniej pan cokolwiek przeczuwał, że coś może się stać? Czy były jakieś znaki w ogóle, że może nadejść jakieś niebezpieczeństwo właśnie tego dnia?
1: Nie no, tak godą, no. Człowiek idąc na kopalnię do roboty, nie myśli o tym, że bo tąpnie, bo zasypia, no chociaż może gdzieś tam z tyłu głowy to jest tak jakby ryzyko zawodowe, tak? Zresztą każdy jakiś zawód ma tam coś swojego, nie? Więc człowiek o tym nie myśli, bo jakby człowiek zaczął myśleć o tym, że nie wiem, zjedzie i tąpnie, no to by się było, by nikt nie wychodził nawet z domu, nie? A tak, to tak godą, no... Raczej człowiek mało który, no chyba, że ktoś ma jakieś takie przeczucia, że ten przyszedł do roboty, no tak jak co dzień i wykonywał swoje obowiązki, więc człowiek nawet nie myślał, bo tam się z obcami godało, tam o różnych rzeczach. Żaden tam nie myślał, kurde, topnie, nie topnie, nie.
5: W momencie, kiedy nastąpiło to pierwsze tąpnięcie, a potem te drugie, pojawił się pewnie ogromny strach, no i pewnie wiele pytań właśnie w głowie, co tak naprawdę nadchodzi i czy co będzie coś bardzo poważnego. Kiedy doszło do tego zasypania, odczuwał pan jakiś ból, coś panu wtedy dolegało?
1: Nie, pierwsze co, jak że tak powiem, że się ocknął po tym tąpnięciu, no było stuch. Po tym jak już tąpło, no to było ciemno i że klęczał na kolana. Kurde. No ale trochę dalej widział światełko. Aha, to chyba moja lampa, więc po kablu, że sobie ją przyciągnął, poświecił, popatrzył, jak to wygląda. No, raczej tu nic nie poradza. No ale że spróbował oglądać, czy jest możliwość jakoś wyjść stamtąd, czy cokolwiek zrobić. No ale niestety, po jakimś tam dłuższym czasie to stwierdził, że no niestety nie uda mi się wyjść. Aczkolwiek w jednym miejscu, bo to może by mi się udało. Tam wiem, że tam wyżej była komora z aparatami ucieczkowymi. Ale ja kurde, no nie wiadomo, czy ona jest drożna, czy tam dom zdąża przejść, nie? Więc został na miejscu i no co, no teraz muszę czekać, aż przyjdę, no bo co, nic innego nie poradza, nie?
2: Mieliśmy taką niepisaną umowę z mężem, że jak on wyjeżdżał z dniówki, dzwonił do mnie, ja odgrzewałam mu obiad, bo on wychodził do pracy na 12.30, to już nie jadł obiadu, tylko jadł taką obiad do kolacji, jak wracał. Tego dnia, to była środa, 18 Zbyszek nie dzwoni, 19 Zbyszek nie dzwoni, 20 Zbyszek nie dzwoni, więc ja próbowałam się do niego dodzwonić, ale telefon był, wiadomo, na kopalni jest wyłączony, więc nie był nieosiągalny. Położyłam Laurę spać, sama się tam ogarnęłam, usiadłam przed telewizorem, włączyłam, chyba jakiś film leciał i na dole pasek, że na kopalni Halemba był wypadek. Wszystkich iluś tam wyciągnięto. Jeden 30-letni metaniarz został zasypany. Ja już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Tylko, że to nie jest tak, że ja wiedziałam. To był pierwszy telefon najpierw do mojego taty, który pracował tego dnia na drugą zmianę na kopalni. Czy słyszał, że to Zbyszek? Tata nie wiedział nic. Drugi telefon do mamy, która wtedy już nie pracowała, ale mama pracowała wcześniej na takiej, to się nazywa wydawka, wydawka aparatów ucieczkowych. I każdy górnik dostaje aparat, ma swój numer i jak wyjeżdża, to go zostawia i potem wiadomo, że górnik z dołu wyjechał. Ja zadzwoniłam do mamy, żeby zapytała koleżanek, które tam pracowały, czy Zbyszek wyjechał. One powiedziały mamie, że wyjechał, ale tylko i wyłącznie dlatego, że moja mama była po operacji na serce. I oni bały jej się powiedzieć, że to jednak jest Zbyszek. Ale już potem, ja już sama wiedziałam, że to on, zadzwoniłam jeszcze sobie na kopalnię, tego mi nie potwierdzili. A to jest cała procedura tego, zanim potwierdzą, bo nie można powiedzieć, że to jest on, a nagle się okaże, że to jest ktoś inny. O 12 pamiętam, w nocy przyjechali do mnie rodzice z psychologiem. Jak już przyjechał psycholog, to już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Ja wtedy nie rozmawiałam z panem Krzysztofem, bo nie potrzebowałam tej rozmowy. Nie potrzebowałam dlatego, bo co on mi takiego mógł powiedzieć? Że jest zasypany, to już wiedziałam. Że go szukają, to też wiedziałam. I tak naprawdę nie mógł mi nic powiedzieć. Ja wtedy potrzebowałam wsparcia rodziny i świętego spokoju.
5: Dlaczego był pan w sumie w tym miejscu sam? No bo nie ma tutaj żadnych wspomnień o osobach, które też pracowałyby obok pana.
1: Metaniusz to jest praktycznie pracownik, który jest jedyny. On ma swój rejon i on go sprawdzał. Mierzy, sprawdzał tam urządzenia, czy tam różne rzeczy, więc raczej, owszem, gdyby był w ścianie, wiadomo, w ścianie pracuje więcej ludzi, gdyby to się stało w ścianie, to wtedy byłby ją i pracownicy ściany, a że to było poza ścianą, więc tam mało kto wchodzi, przeważnie tak, domu, albo ślusorzy, nie wiem, my metaniorzy, ewentualnie z odmetanowania, żeby tam poprawić rurociąg czy coś, a tak to praktycznie tam mało kto chodzi, nie? Tylko tyle, żeby sprawdzić, jak to wygląda.
5: Jak się funkcjonuje w takiej ciemności, wiedząc, że tak naprawdę nie wiadomo, czy nadejdzie pomoc? Pan był cały czas jednak przy tej nadziei, że przecież zaraz zjadą ratownicy lub przyjdzie tutaj ktoś i panu przecież pomoże.
1: Starał się myśleć pozytywnie, nie myśleć o tym, kurde, że bo jest ciemno, to znaczy muszą być czarne myśli. Nie, niekoniecznie. Zawsze się mówił, to teraz tak, jak się dowiedzą, że coś tam tupu, może się dowiedzą za jakiś czas, że jo tam jest, więc zanim to zorganizują, więc ci ratownicy też muszą się zebrać, tak? Po one zjechać ewentualnie z innego poziomu, bo przeważnie jakiś tam zastęp ratowników na poziomie jest, więc muszą się zebrać, podejść, zobaczyć sytuację, jak to wygląda. Jak to ugryźć, czy mogą wejść, czy nie mogą wejść, bo to potem zależy, czy jest dużo metanu i tak dalej, czy jest jakieś inne zagrożenie. Więc sobie siedział, no i sobie myślał, nie wiem, co, jak wyjada, czyli już da do domu. Nie wiem, się tam ciemna, albo nie wiem, czy da zjeść kolację, pójdę spać, myśleć tak, żeby nie zwariować, nie. Nie wiedział, ile jest zakopany, ile zasypany, bo nawet, że znalazł łopatę, spróbuję trochę pokopać, może mi się uda, może to jest tylko metr, może dwa. Nie miał pojęcia, ile i jak to zostało zasypane, zawalone.
5: Czyli pan o własnych siłach próbował coś tam przekopać pod ziemią?
1: No próbował, troszkę, bo mnie praktycznie nic nie było. Ja jedynie co miał troszkę łokieć tam rozwalony, ale to tam był najmniejszy problem. I tak ogólnie, że był w całości, więc nic nie złamanego, nie wybite czy tam coś. Więc zgodą, spróbuję, nie? A nóż się uda, nie?
2: Pierwsze co, głupia myśl, ja wiem, że to jest głupia myśl, to była taka, że jeżeli miał zginąć tam na dole, to żeby zginął od razu. Bo nie chciałam i o to prosiłam Boga, i Maryję i to wszystko, że jak miał zginąć, to żeby nie cierpiał. Bo ja gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że Kart leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, on się tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu, a druga myśl to była taka, że jeszcze nie wiadomo, jeszcze jest szansa, ratownicy idą, a ratownicy to są tacy ludzie, którzy nie poddawają się i idą do samego końca, więc ja wierzyłam, że wcześniej czy później oni dotrą do Zbyszka, albo żywego, no albo jak już minął ten piąty dzień, to już byłam pewna, że to już raczej będzie koniec.
5: A jak sobie pan radził z tą ciemnością? Czy po chwili po prostu właśnie ta lampa w końcu została odnaleziona, czy też pan się przyzwyczaił wzrokiem do tej ciemności? Jak to wyglądało pod tym względem?
1: Znaczy, jak się znalazł ta lampa, to że właśnie oglądał, jak to wyglądał. Nie wiem, którędy można by wyjść, ewentualnie gdzie usiąść, żeby tam, nie wiem, czy obudowa jest w całości, czy tam coś, nie wiem, wzmocnić jakoś obudowa. Po prostu oglądał, no i czy nie ma jakiegoś picia, bo wtedy nie miał nic. Nie oglądał, trzeba było zeskanować cały ten, żeby wiedzieć mniej więcej co i jak będzie, nie? No i jakże to zobaczył, no co, no nic więcej nie zrobię, więc usiadł, że lampa skierował na dół w chodnik, bo jak będą kopać, nie wiedział, że to aż tyle jest zasypane, ale jak będą kopać, to jak się może dokopią jakieś tam, będą widzieć światełko, aha, tu jest, nie? No a potem jak już zgasło to światło, no to mniej więcej wiedział, jak to wygląda, bo wcześniej właśnie, że chce to pooglądał, nie? To jest, że tak powiem, tak jak pani w nocy idzie do ubikacji, to wszystkich światłem nie oświecą, nie? Bo wie pani, gdzie, co jest, nie?
5: Jak mijają te godziny, to pewnie w końcu w głowie pojawia się ta myśl, że oni już powinni zaraz tu być. Czy pan właśnie też miał takie myśli, że ci ratownicy już powinni nadchodzić, a mimo wszystko nadal ich nie ma i wtedy pojawiła się pewnego rodzaju panika? Czy cały czas pan starał się właśnie, tak jak pan podkreślał od początku, myśleć pozytywnie?
1: Starał się myśleć, ale były chwile takiego załamania rzeczowych, kurde, a może nie przyjdą, albo nie zdążą, znaczy nie przyjdą, nie zdążą przyjść, bo to, że przyjdą, to na pewno, tylko nie wiadomo kiedy, nie, bo jakby wiedział, że tam jest tak, a nie inaczej zasypane, no to wiadomo, aha, muszą trochę dłużej pokopać, ewentualnie poczekać, żeby się zmniejszył metan i tak dalej. Cały czas, no tak, no, przyszły takie momenty załamki, ale to starał się zaś, tak, no, cały czas pozytywnie myśleć, nie wiem, rozmawiać z Bogiem, że chce go o różnych rzeczach, nie, że dziękował mu, że mógł przeżyć, że to, że córka mam, że wspomnienia, że tam z nią chodza gdzieś tam, takie, no, tak, no, same plusy, no, bo nie wiadomo, co by było, nie.
2: No bo to jest tak, pierwszego dnia okej, jeszcze go szukają, drugiego dnia okej, jeszcze go szukają, ale przychodzi ten piąty dzień, przyjeżdżam na kopalnię, rozmawiam z ratownikami i słyszę, że ten postęp jest, ale on jest bardzo mały, że dużo jeszcze zostało, no to na logikę, nie? Ile może wytrzymać bez wody, bo bez jedzenia dłużej, ale bez wody, nie wiadomo jak z powietrzem i nie wiadomo, czy nie był ranny. No to już na logikę, no to już się wszystko składało na to, że ta nadzieja zaczęła tak powolutku gasnąć. Na całe szczęście nie zdążyła całkiem, bo jak zaczęła gasnąć tego piątego dnia, to tego szóstego o 5:40 był ten telefon, że jest kontakt ze Zbyszkiem.
5: Łącznie pan pod ziemią był 111 godzin.
1: Tak. Tak to obliczyli.
5: 111 godzin przy nadziei.
1: Tak. Znaczy się tam mało kiedy panikowo, w czym w ogóle, nie biorąc pod uwagę wypadku. A w tym przykładzie, no kurde, no zobaczymy jak to wyjdzie. No, znalazł miążek swój, no to jest wytaniorza, więc rzekł go jod. I stwierdził, że no, póki mu jedzenie, to jest dobrze, nie? No woda, najwyżej będę szukał, no że znalazł trochę wody, ale to była słono woda, bo to była przemysłowo. Później, że jeszcze tak już to światło zgasło, to że tam chodził w tym miejscu, tam szukał, czy tam nie ma jakiejś starej butelki, czy coś, były tam jakieś dwie, ale to wszystko było sfermentowane, więc go no, nie bardzo, tak. Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerzech znalazł właśnie butelka z wodą. Także no, to było, że tak powiem, no ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że no teraz tak, no trzeba się to dawkować, nie. Dopiero naprawdę, jak już maksymalnie chce się pić, to wtedy dwa łyki odłożyć, ty, nie, no. Tak jakoś to, nie wiem, w mojej głowie się poukładało, no i wyszło, nie?
5: Na jakich metrach był pan uwięziony? Jaka tam była przestrzeń?
1: Oj, to było tak gdzieś, ja wiem. No wysokość nie była wielka, bo to mogło gdzieś być, wiem, może z 1,5 metra. może było, powiedzmy. I gdzieś 2 na 3, taki mały, niski pokoik.
5: A nie było takich myśli, że już mi się robi za gorąco, zaraz nie dam rady, brakuje mi tlenu, no bo wtedy to już też psychika ludzka ma prawo siadać.
1: Tak, ale stwierdził, że widział, że rurociąg, więc stwierdził, że muszę zobaczyć, co to jest, czy tam jest metan, czy powietrze, tak. Więc był łonerzek, odkręcił zawór, że tak powiem, że się 2 razy wciągnął te powietrze, bo do mnie nic nie ma, więc to na pewno nie jest żaden gaz, więc to będzie powietrze, tak. Wydaje się, że tam chodził i szukał, znalazł, że kawałek węża peposz wkręcił, no i że miał taką przedłużkę, bo ten rurociąg był trochę dalej, więc że się to przedłużył i miał taką swoją aklimatyzację, jak to gadał, że po prostu te powietrze, nie dość, że powietrze, to jeszcze mi troszkę tam dawało chłodu, nie, do tam było ciepło, co prawda. Siedział se, że tak powiem, w samych majtkach i w tym, no i czekał se, nie, no tak, czekał, załamka przychodziła, czasami człowiek płakał, wyzywał nie wiadomo na co, na kogo, nie wiem, po prostu, nie wiem, może rozładować jakieś nerwy czy coś. I później żaś człowiek się uspokoił i znowu coś tam, tak godą se, sam za sobą rozmawiał, z Bogiem godowo o różnych rzeczach, także no... Najgorszy moment był wtedy, kiedy Rzek nawiązał rozmowę już z ratownikami. Rzek z nimi nawiązał rozmowę, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie go dom Boże, i no nie, żeby jeszcze rozstąpło. Bo oni są tak blisko, no i tak daleko. Podobno zawsze są 2. Jest pierwsze, pod tym jest drugie wtórne i na tym się niby kończy, ale to już powinni się wypowiadać tam ci znawcy, bo to tam jest ino biedny metan już.
5: W pewnym momencie pan wie, że nadchodzi pomoc. Jak to wyglądało? Jak wyglądała ta pomoc ratowników, kiedy pan dowiedział się, że w końcu ktoś się zaraz tutaj obok pana zjawi i pana wyciągnie na górę?
1: Jak już nawiązał z nimi rozmowa, to bardzo się ucieszył i mówię, kurde, dobra, teraz to już mu wszystko gdzieś, na pewno wyjdziemy stąd, nie? Jak parę razy już mi się wydawało, że ktoś coś mówi czy coś, to człowiek wtedy stukał po ryłach, myślał, że tym. No ale niestety to nie było... z widy, no. W tym momencie po prostu słyszał, jak ktoś coś godo. I zaczął też krzyczeć. To jo, metanio, że tu jest. I usłyszał, cicho bycie, bo coś słychać. I to była rozmowa, znaczy ja ich słyszał jakby pod sobą. Nie? Jakby pod sobą, a oni szli z boku, no że przez te rumowisko, przez to wszystko, widocznie tak, to było słychać, nie? No i tak my one nawiązali, nie? I potem to jo, metanio, że jo, mnie przysypało, oni tam, że już idziemy po ciebie, że właśnie ty, no musisz poczekać, bo wiadomo, że się muszą dokopać, muszą tam przejść przez tam kamienie i tak dalej. Ja go dom, okej, okay. I no to nie pamiętam, ja bym powiedział, jak się nie mylę, żeby co jakiś czas dali mi znać, albo klupli, albo zawołali, że mi się to znowu nie śni, nie? Bo to ja gadam, no kurde, tyle czasu mózg może szwankować, tak? Tlenu 19%, czy tam może być mniej, bo nie miał czym sprawdzić, więc no, mózg może robić psikusy różne, tak? No ale na szczęście rozmawialiśmy tam co jakiś czas, tak dalej, więc jak już potem my się z nimi spotkali, znaczy ja z tym jednym ratownikiem, bo tam oni też nie mieli za wesoło, mieli tak dość wąsko, więc przyszedł ratownik, jo, my jeszcze pomogli, żeby przekopać się ten, no i już potem wlos dumę do tej dziury, wiadomo, trochę uścisnęliśmy się, no i wiadomo co, ja trzeba się stąd brać, no bo po co tu siedzieć, tak, i czekać na nie wiadomo na co.
5: Oni się przekopywali do pana?
1: Tak. Tam było kupa, nie wiem, żelaza, drzewa, kamieni, więc oni musieli wszystko z tego, co oni mówili, pod siebie. To, co z przodu wyciągnął, pod siebie pchął, następny mu to brał spod brzucha i tak jeden po drugim, ewentualnie mieli taką przykrywa dekel z aparatów ucieczkowych, że na to też sypali i tym ciągli, nie? Bo inaczej, no nie szło, tam podobno było, znaczy podobne, a po tym, że wychodził, no to była gdzieś taka dziura, ja wiem. Nie wiem, ile ona mogła mieć, no. Na czworakach raczej tak szło iść, ale to już tak naprawdę na maksa, nie? Jakby już tak się widzieli, ja go tam sobie, dajcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się te jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie? Ja go tam sobie, jak co, to dajcie mi galoty, bo moje, nie wiem, gdzieś wyrwało. Nie miał ani spodni, ani koszuli, więc dali mi... Bo oni mnie przede wszystkim chcieli na nosze wziąć. Ja mówię, ale na tych sztywnych noszach, bo to musicie jeszcze co najmniej 3 dni kopać, no bo to są zakręty, tak? Nosze są sztywne, więc no nie ma szans. Ja mówię, bez noszy pójdziemy. Ja mówię, jeden ratownik nie idzie za mną w razie czego. Ja idę przed tym i tak wyjdziemy, no bo nie ma sensu cokolwiek myśleć, nie? No to mi tylko dali te spodnie, dali mi chyba hełm, światło, jak się nie mylę, no i zaraz my się stamtąd brali, żeby no nie czekać na nic, bo nigdy nie wiadomo, co by mogło być, nie?
2: To było tak. Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość. Wiedziałam dlatego, że ze złą wiadomością przychodzi delegacja z kopalni, z lekarzem, z psychologiem, że to nie jest wiadomość przekazywana przez telefon, więc wiedziałam, że coś jest dobrego. Tu odbieram komórkę, dzwonił tata, a tam odbieram stacjonarny, bo on dzwonił wściekle. Ja nie chciałam, żeby się Laura obudziła, bo ona bardzo to przeżywa, więc chciałam, żeby kolejną noc sobie przespała spokojnie. I w jednej słuchawce tata mi krzyczy, Zbyszek żyje, a w drugiej słuchawce pan Henryk Sienkiewicz mówi, jak zawsze mówił, pani Nowak, tak teraz pamiętam, to jak teraz mówi, dziołcha mamy go żyje. No i to już wiedziałam i to już nakręciło całą tą maszynę, bo wiadomo jeszcze, to był pierwszy kontakt, trzeba go było wyciągnąć, trzeba było sprawdzić, w jakim jest stanie. To się tam jeszcze wszystko mogło zadziać. Taki spokój przyszedł w momencie, jak mi powiedzieli, że został przetransportowany do szpitala.
5: Ile trwała ta droga powrotna do wyjazdu na górę i jak ona przebiegała?
1: Się wtedy wydawało, że chyba za długo. Ale my jak wyleźli z tego obszaru, tam gdzie ja był, to tam był też jeszcze lekarz czekał. No mi chciał dać zastrzyk przeciwstresowy, czy jakiś tam, jak tam go wyrzuć tamten. No i poszliśmy trochę dalej, gdzie już była baza i tam ratownicy nosze szykowali. Oni tam mieli jakieś dmuchane nosze czy coś, no to my tam musieli poczekać, aż te nosze nadmuchają. To już po tym było inaczej, że już po prostu, że tak powiem, nie myślał o niczym, nie? Teraz to już się robi, co chce, wiem, że nic mi się nie stanie, bo jest chodnik taki, jaki jest. Jest no na tyle ludzi, że no naprawdę to by musiało być coś, żeby się coś podziało.
5: No i jest już pan uratowany i potem jest ta informacja o tym, co dokładnie się stało, jak pan na to reaguje i czy mógłby właśnie pan opisać, jak wtedy to wszystko wyglądało, kiedy dowiedział się pan o tym, do jakiego tąpnięcia doszło.
1: To znaczy się, ja się już one dowiedział tam na miejscu, na tej bazie, bo tam byli ratowniki, no chłopcy, z którymi się współpracowało, nie? No chociaż nawet za dużo by na ten temat nie gadali, bo oni tam te nosze dmuchali, go, dobra, pójdźcie, idziemy, ja przecież nie będę czekał. Nie, musisz czekać, musimy wziąć na te nosze, manszafta, karetka, tako i tak dalej, nie? Mało my co o tym na dole, bo nawet tak, no tumpo to tumpo, no i tyle. Chłopcy mi powiedzieli, że tam był chyba 2 dni, czy jakoś tak, bo się też boli, żeby nie spanikować, czy tam, żeby nie zaczął szaleć. Nie. Także no przyjął kto, no tąpo to tąpo, no kurde, nie pierwszy, nie ostatni. Jadą piątek też siedział, miał gorzej, bo siedział w zestawach, siedział tydzień i też borok, no go wyciągli i ten, więc najważniejsze, że chłopcy przyszli i że jademy do domu.
5: Czyli tak naprawdę ten moment, kiedy pan wyjeżdża na górę, to już jest poczucie tego spokoju, tego bezpieczeństwa, no i potem szpital.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie? Więc no, teraz to już się dzieje, co chcę. Bo ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzinę i to wszystko.
2: To był strach? Tylko że jak, brzydko to brzmi, jak media zwietrzyły, że on żyje, to zrobili mi taki nalot na dom, że ja tak naprawdę to nie miałam chwili spokoju, żeby usiąść i pomyśleć o tym. Bo nie dosyć, że zjawiły się media, wiadomo, przyjechała rodzina, która była ze mną cały czas, ona mi była potrzebna, ale był szok, było zamieszanie, był gwar, bo na żywo był przekaz w telewizji, i każdy coś ode mnie chciał. Więc z jednej strony się bałam, że jeszcze się może coś stać, ale z drugiej strony ta cała otoczka, ten gwar, ten hałas sprawiło, że ja troszkę zapomniałam o tym strachu. Byłam spokojna w momencie, kiedy przyjechał do mnie pan psycholog, pan Kruszyński, i powiedział, że jak chcę, jest zgoda lekarzy, mogę się zobaczyć ze Zbyszkiem.
1: W tym wypadku to praktycznie, że tak powiem, i no ja ucierpiał na tak długo, bo w tym samym wypadku, który był złony, został ranny taraniem sztygar czy nadsztygar. Tylko że jego, że tak powiem, od razu wyciągli, bo on wszedł jakby za tama i to jak tąpo stojaki się na niego przewróciły, to mu tam chyba miednica połamała czy coś. Ale tak jak go znaleźli, go tam, nie wiem, po paru godzinach zaraz, więc go wyciągli, nie? A tak nie było żadnych innych poszkodowanych.
2: Zabrali nas do szpitala, pamiętam, samochód z kopalni, bo ja nie mam prawa jazdy. Pojechaliśmy z psychologiem, najpierw na rozmowę z panem dyrektorem szpitala, który mi przedstawił jak, co i dlaczego, bo Zbyszek leżał na ojomie, nie wolno go było odwiedzać. Zapytał mnie, czy może z mediami na ten temat rozmawiać. Cała taka procedura i potem nas zaprowadzili do niego. I pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, on był cały pokryty pyłem węglowym, takim już żartym, można powiedzieć, w skórę. a na tym żartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad. I to pamiętam i właśnie to, że Laura się go przestraszyła. Nie widziała

0: oczywiście, tak? Jest rodzina, trzeba ją wyżywić, więc trzeba iść do pracy. I tyle.
1: W momencie tego wypadku, jaki był pana staż na kopalni?
0: Ja się przyjmował 6 lat. W 2006 na dół przyjmował, no to było w 2006.
1: I pracował pan do kiedy?
0: Teraz do czerwca.
1: Czy były jeszcze jakieś takie momenty kryzysowe w pana takiej karierze górniczej?
0: Nie. Jedynie co, jak się patrzało na wypadki na innych kopalń, ale to już takie było bardziej, nie wiem, sentymentalne ze względu na to, że to jednak jest ta brać górniczą i że, no, że mi się udało, a nie wszystkim, nie.
2: Tutaj nie było wielkiego wyboru, bo było chore dziecko, które potrzebowało rehabilitacji i pomocy. Ja nie mogłam pójść do pracy, bo trzeba się było Laurą zajmować. Laura była dzieckiem, które trzeba było wozić na rehabilitację codziennie i spędzać z nią na tej rehabilitacji czas od godziny 10 do godziny 13. Więc nie było szansy na to, żebym ja poszła do pracy, a żyć za coś trzeba, tak? Więc nie było wielkiego wyboru, gdzie iść, bo nie czarujmy się wtedy, bo teraz już nie, ale te 19 lat temu praca na kopalni dawała dobre źródło utrzymania, może nie tyle dobre, stałe, bo było wiadomo, że będzie ta wypłata, że będzie jakiś socjal wypłacony i nie zastanawialiśmy się, bo Zbyszek wiedział, że on musi zarobić na rodzinę, więc albo był wybór, że ja wracam do pracy, ale Laura zaniedbuje rehabilitację, albo Zbyszek wraca na kopalnię i ciągniemy to dalej, nie? Najbardziej to tak, Laura go nie chciała puścić. Laura, jak się go wszczepiła w niego, to nie, ona nie puści go do pracy, bo on znowu nie będzie, bo znowu go zasypie i teraz go już Barbara nie uratuje. Zawsze ten lęk jest. I to nie jest lęk tylko po wypadku, bo zanim się zdarzył wypadek, to ja też się bałam. To każdy wypadek, który zdarzał się przed wypadkiem, to była pierwsza myśl, Zbyszek jest w robocie, czy nic mu się nie stało. I to nie tylko ja. Jakby pani porozmawiała z kimkolwiek, z żoną jakiegokolwiek górnika, to pierwsze, co pani by usłyszała, że wychodząc do pracy, my po to im ten znak krzyża na czole robimy, żeby było wiadomo, że on ma do kogo wrócić i że on musi wrócić. To jest po to. My tu wszystkie w tym strachu żyjemy. Tu jest mnóstwo kobiet, które to samo przeżywają każdego dnia.
0: Jest to na pewno drugie życie i staram się je wykorzystać jak najlepiej. Ino umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jakże wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem, ale to już w czasie wszystkich tam ich wkoło spytać, czy coś się poprawiło, czy nie. Człowiek nie myśli o tych zagrożeniach cały czas. Moje z tyłu z głowy, bo wiadomo, że musi pamiętać, bo tam czy są szkolenia, czy coś, jest to przypominane. Po drugie, człowiek musi wiedzieć, że metan, czy tam tlenek, czy dwutlenek jest groźnym, jest niebezpiecznym, ale jeśli się go umie, że tak powiem, opanować i okiełzać, to wtedy no nie jest aż taki straszny. Wiadomo, że są przypadki, że nawet człowiek robiąc wszystko idealnie i tak się może coś zdarzyć, tak? Ale no tak, godą, no nie miał nigdy tak, że kurde, nie, tam nie wleza, bo się boja, bo jest tam metan czy coś. Owszem, są strefy, są, jeśli są tam gdzieś, że tak powiem, zagazowane, w sensie, że jest dużo jakichś tam gazów, to wtedy się robi kratownica, się pisze nie wchodzić, zakaz i się tam wtedy nie wchodzi, tak? Więc, no, nie wiem, można to porównać z jadąc samochodem, tak? Są różne wypadki, no ale co to, no człowiek dalej jeździ, no bo jeździ, tak? No i tyle.
1: Czy w takim życiu codziennym wraca do pana właśnie wtedy ta tragedia, można powiedzieć, i ten moment, w którym pan te 111 godzin był pod tą ziemią? Czy to panu się na przykład śni? Czy jest z tym związana jakaś trauma? Czy korzystał pan z pomocy psychologów?
0: Już teraz nie mam tam jakichś. Są czasami, se nie wiem, oglądam zdjęcia jak ty, albo se jak tam jakiś wywiad przeczytam, albo se tak leżę i se powspominam, jak to było, jak dum, kurde, jak to fajnie, że się udało i tak dalej. A owszem, z psychologiem miał że kontakt zaraz po wypadku, jak bo to był kopalniany psycholog, więc nawiązaliśmy kontakt. Do teraz utrzymujemy go tam, se ze sobą rozmawiamy, jak tam jest jakiś ten. Także. Nie ma, że znaczy na początku tak, owszem, bo tak, na początku to była tam trochę trauma, człowiek, kurde, musiał mieć jakąś lampkę oświeconą, tak, i butelka z wodą przy łóżku, czy jak się chodziło, to tam musiało się gdzieś świecić. Do teraz, znaczy może nie tyle trauma, ale mam na przykład praktycznie wszędzie, gdzie będzie ten, jakoś tam latarka jest, a także no, teraz już tak, teraz już to, mi się wydaje, że z tymi latami, z tym wiekiem, to troszkę już to tak odpuściło i nie ma aż tak źle, nie. Nie mam jakichś tam, nie wiem, powiedzmy wybudzeń, albo coś tam, że ten. Także no.
1: A jak zareagowała rodzina, kiedy pana zobaczyła?
0: No, z tego, co mi go dali, bo naocznie mnie nie było,

0: się bardzo cieszyli, nie? Znaczy się tak, córka była wtedy chyba 6 lat, ja, i ona cały czas twierdziła, że tata żyje, tylko że jest tam na dole i tyle, nie? No, jak to dziecko, tak? No, a żona się cieszyła, bo nawet jak jakiś tam był telewizja, coś tam nagrywane było i właśnie dostała telefon z kopalni, że mnie znaleźli i tak dalej, no to się cieszyła, nie? Że żyje, że jest wszystko okej, nie?
1: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tej krzepiącej historii przygotowanej przez Natalię Czarnuch. Podobno doświadczonych lekarzy ze Szpitala Górniczego Świętej Barbary w Sosnowcu, dokąd przewieziono uratowanego Zbigniewa Nowaka, mocno zaskoczył dobry stan pacjenta po tak straszliwych przejściach. Górnik był ranny, ale badania wykazały, że obrażenia nie zagrażają jego życiu. Jeszcze ze szpitala mężczyzna przekazał kolegom z kopalni, że chce szybko wrócić do pracy i jak słyszeliście przed chwilą, zrobił to po półrocznym odpoczynku. Postanowił jednak, że w trosce o rodzinę, aby oszczędzić najbliższym stresu, będzie pracował na powierzchni i już nie zjedzie pod ziemię. Dopiero w czerwcu 2025 roku pan Zbyszek odszedł na zasłużoną emeryturę. Zapytany o to, co będzie na niej robił, odpowiedział bez wahania: żył.
0: Jest to na pewno drugie życie i staram się je wykorzystać jak najlepiej, ino umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jakże wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem.
1: Nieraz słyszałem, że wiele osób, które otarły się o śmierć, przewartościowuje swoje życiowe priorytety, a bohater naszego reportażu nie jest tutaj wyjątkiem. Dodam, że w historii polskiego górnictwa dłużej od Zbigniewa Nowaka przetrwał pod ziemią po wstrząsie z 23 marca 1971 roku tylko Alojzy Piątek, rębacz w kopalni Mikulczyce-Rokitnica. Na głębokości 780 metrów przeżył w zawale 158 godzin, czyli 6,5 doby, bez żywności i bez wody. W pobliżu uratowanego Piątka ratownicy odnaleźli ciała 10 górników, którym niestety nie udało się przeżyć tej katastrofy. Do najbardziej spektakularnej i zakończonej sukcesem akcji ratunkowej w historii górnictwa, zdaniem ekspertów branży, doszło jednak w Chile, w Ameryce Południowej. Chodzi o kopalnię San Jose na pustyni Atacama, w której w 2010 roku 33 górników zostało uwięzionych na ponad 2 miesiące, 625 metrów pod ziemią, na powierzchni zaledwie 50 metrów kwadratowych, po zawaleniu się części kopalni miedzi i złota. Akcja ratunkowa, która poruszyła cały świat, zakończyła się sukcesem. Górnicy byli pojedynczo transportowani na powierzchnię w jednoosobowej kapsule umieszczonej w specjalnie dla niej wydrążonym szybie. Całą podróż na powierzchnię górnicy odbywali z zamkniętymi oczami, a zaraz po opuszczeniu kapsuły zakładali specjalne okulary chroniące przed uszkodzeniem wzroku odzwyczajonego od światła. Ówczesny prezydent Chile był obecny przy wydobyciu każdego górnika podczas tej 24-godzinnej akcji ratunkowej. W tym wypadku media na całym świecie także pisały o cudzie. To tyle z mojej strony. To była Polska na ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Gadaj zdrów de Vox FM.
2: Osoby starsze i przewlekle chore w Polsce często borykają się z problemami związanymi z niedożywieniem lub nieprawidłową dietą, a ich codzienne funkcjonowanie jest ograniczone z powodu chorób, braku odpowiedniego wsparcia opiekuńczego, barier finansowych i izolacji społecznej. Na podstawie badań klinicznych i raportów Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN szacuje się, że ryzyko niedożywienia lub niedożywienie dotyczy około 30-50% osób starszych hospitalizowanych oraz około od 50 do 80% mieszkańców domów pomocy społecznej. Także GUS w swoich raportach o stanie zdrowia wskazuje na problemy związane z dietą w starszych grupach wiekowych. Dieta osób starszych często charakteryzuje się niskim spożyciem warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów i białka, a wysokim spożyciem soli i cukrów. Dziś pochylimy się nad tym niezwykle ważnym tematem, szczególnie bliskim osobom starszym, przewlekle chorym i ich rodzinom. O tym, jak jedzenie może realnie wspierać walkę z chorobami i przyspieszyć powrót do sił oraz jakie są obecne wyzwania w systemie opieki zdrowotnej dotyczące żywienia seniorów i osób z chorobami przewlekłymi, porozmawiamy z naszym gościem. Profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Stanisławem Kłękiem, przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu ESPEN, specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej oraz żywienia klinicznego, wieloletnim ordynatorem Kliniki Chirurgii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Krakowie, członkiem POLSPEN, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
3: Dzień dobry.
2: Panie profesorze, na początek takie trochę oczywistości, bo wiemy, nieprawidłowe żywienie, ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, choroby przewlekłe, bariery finansowe, samotność, izolacja, to wszystko są problemy takie ściśle powiązane i wymagające kompleksowych rozwiązań. Czy w Polsce istnieje odpowiednia liczba specjalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi?
3: I to w zarówno, jak można powiedzieć, geriatrii, prawda, jak i tych profesjach, które towarzyszą opiece nad takimi ludźmi, jest ich za mało. Wszystkich jest za mało. Bo na przykład lekarzy geriatrów w Polsce jest około, no, mniej niż 600 osób. I ta liczba mniej więcej jest stała. Mało tego, że nie zmienia się na korzyść, to my tak naprawdę nie wiemy, ilu z nich praktykuje, bo to przecież nie jest powiedziane, że tam dokładnie ostatnia wartość była 580. I to, my nie wiemy, czy na te 580 osób to wszyscy praktykują, czy nie. Z kolei tacy mniejsi sceptycy powiedzą, no dobrze, ale jest POZ i lekarze POZ to też się tymi pacjentami zajmują. No tak, ale do pewnego momentu, prawda? No bo jeżeli już jest leczenie specjalistyczne potrzebne, to wtedy trzeba iść do geriatry. Więc mamy niedobór lekarzy. On wynika trochę z tego, że no nie jest to zbyt kolokwialnie schodliwa specjalizacja, bo jest trudna, wymagająca, jest mało przyjemna tak naprawdę, prawda? Wymaga naprawdę dużej wiedzy. W niektórych innych dziedzinach medycyny dużo łatwiej się wyszkolić i po prostu od razu już wejść do zawodu i zarabiać pieniądze. Natomiast geriatria tak proste nie jest. Dosyć często następuje wypalenie zawodowe, no bo to jest jednak praca taka żmudna, prawda? Nie dająca jakiejś wielkiej satysfakcji w większości przypadków. Nie mamy też rozwiązań systemowych, prawda? Nie mamy na przykład narodowego programu opieki nad pacjentami geriatrycznymi czy senioralnymi, prawda? No nie mamy czegoś takiego. To, co w onkologii na przykład teraz weszło, czyli Krajowa Sieć Onkologiczna. Za mało jest ośrodków, za mało jest przychodni, za mało jest łóżek. Więc no, tutaj rzeczywiście ten system jest trudny. Trudny i dlatego są takie, a nie inne problemy. No i też jakby na przykład chodziło o samożywienie, no to na przykład w Polsce nie mamy takiej usługi jak usługa dietetyczna, poradnictwo dietetyczne refundowane. W związku z tym nawet jakby senior chciał iść się poradzić, to nie bardzo ma do kogo się udać, bo może trafić na przykład tylko do dietetyka, który jest prywatny, i wszystkie usługi są odpłatne, więc też za bardzo się nie dostanę. No wspomniała pani redaktor o barierze finansowej, no ona jest bardzo duża. Bardzo duża. Koszty leków już czasami są nie do zrealizowania, nie do pokrycia, a co dopiero jeszcze dodatkowych usług medycznych.
2: Oczywiście, a przecież osoby starsze i często z chorobami przewlekłymi są bardziej narażone na niedożywienie i na niedobór różnych składników odżywczych, prawda? Do tego jeszcze dochodzi rodzina, która opiekuje się nierzadko takim seniorem. I teraz moje pytanie, czy te osoby z najbliższego otoczenia albo sami seniorzy, czy potrafią samodzielnie we właściwy sposób ocenić ten stan odżywiania chorego lub po prostu seniora, potrafią odpowiednio zareagować? Jak to wygląda z doświadczenia pana profesora?
3: No nie potrafią. Nie potrafią. No ja akurat mieszkając w mieście Kraków, bardzo często widzę kamienice krakowskie. Wyobraźmy sobie teraz seniora mieszkającego na trzecim piętrze takiej kamienicy, w której nie ma windy. Wiadomo, emerytura to już pierwsza bariera finansowa. Druga, trzecie piętro, trzeba zejść po schodach, iść do sklepu, kupić sobie jedzenie, wrócić z tym jedzeniem, wyjść na to trzecie piętro, przygotować sobie to jedzenie, tak żeby jeszcze było smaczne i chciało się jeść i je zjeść, prawda? Czasem barierą już jest zejście ze schodów. A już nie mówiąc o przeniesieniu siatki z zakupami. A do tego jeszcze wysiłek związany z samym przygotowaniem. No bez wsparcia praktycznie taka osoba jest bez szans. I powoli się nie dożywia. Bo po prostu codziennie nie dojada. No wie pani redaktor, w pewnym momencie nawet się odpuszcza, prawda? Na zasadzie, a już zjem co mam, żeby tylko było i żebym nie musiał iść. No i zjadają na przykład ciasteczka. Albo krakersy. No bo to mają, bo to gdzieś tam ktoś przyniósł, może na przykład wnuki przyniosły, prawda? Czy czekoladki zostały. No i tak jedzą. Jedzą, co się da, kiedy się da i się po prostu nie dożywiają. I potem wszystko jest dobrze, dopóki nie przyplączy się jakaś choroba, ale na przykład wystąpi nawet zakażenie dróg moczowych. Już nie mówiąc nawet o zapaleniu płuc. I wszystko się rozsypuje. Bo wtedy organizm jest słabszy i już się bardzo długo będzie leczył, jeżeli się w ogóle wyleczy. Osoba trafia do szpitala, prawda, na długo. Musi z tego się kolokwialnie wyzbierać, prawda? Wyzdrowieć, ale co? No znowu wróci do tego samego domu, prawda? W którym będzie ten sam problem, no bo przecież nic się nie zmieniło w międzyczasie, także to jest gigantyczny problem.
2: Chciałabym, żeby mocno wybrzmiało w tej naszej rozmowie, jak właściwie zbilansowana dieta wpływa na przykład na profil. Wiem, że to liznęliśmy, ale chciałabym, żeby naprawdę to gdzieś w tej naszej świadomości utkwiło. Jak ta dieta dobrze zbilansowana wpływa na zdrowie seniorów i pacjentów z chorobami przewlekłymi? Czy rzeczywiście na przykład może skrócić czas rekonwalescencji, przyspieszyć ją albo na przykład w ogóle poprawić efekty leczenia? Spodziewam się odpowiedzi, ale czekam.
3: Tak, tak, oczywiście, odpowiedź będzie tak, ale zaraz wyjaśnię, bo to jest wieloaspektowe takie zagadnienie. Naturalnym zjawiskiem dla starzenia się jest zmiana budowy organizmu w ten sposób, że zanika tkanka mięśniowa, czyli mięśnie szkieletowe zanikają i zastępowane zostają tkanką tłuszczową. To jest zjawisko sarkopenii. Pacjent może mieć taki samo BMI, taką samą masę ciała, tylko że funkcjonalność będzie inna, bo na przykład 1/3 mięśnia została zastąpiona, wypełnione te przestrzenie zostały tkanką tłuszczową. Łatwo się na to nabrać, no bo się nic nie zmieniło, nawet jak zapytamy, nawet jak bierzemy pełny wiatr. Schudł pan z pani? Pasek się inaczej zapina? Kołnierzyk się inaczej zapina? No nie, prawda? No tylko, że w tym ciele są trochę inne proporcje i nie ma co pracować. Więc mamy tą sarkopenię. I teraz, jak pani redaktor zapytała, no dobrze, ale to czy można z tym coś zrobić? Tak. Otóż właśnie można z tym coś zrobić. Prawidłowe żywienie i aktywność fizyczna to są dwie metody, tak naprawdę jedyne, którymi można albo zapobiec, albo spowolnić ten proces. I to żywienie, znaczy teraz, jak mówimy, no dobre żywienie, prawidłowe żywienie, jakie ono jest? No ono jest zbilansowane, czyli musimy oczywiście jeść i węglowodany, i tłuszcze, i białka. W tym wieku troszkę więcej białek. My, tak jak tu siedzimy, jemy zwykle 0,8 g białka na kilogram masy ciała na dobę. Trzeba przekroczyć gram. Gram, 1,2 to na kilogram, to by było to, co tym mięśniom będzie wspomagało. Aktywność fizyczna, 60 minut dziennie umiarkowanej aktywności. Czyli nie może być takie ślamazarne chodzenie. Musi być takim, no może nie, że Nordic Walking, ale taki dosyć intensywny marsz. No tak, żeby te mięśnie zaczęły pracować. Być troszkę spocić. Tak, tak troszkę. I to godzinę dziennie wystarczy. I teraz w tym zbilansowanym żywieniu jeszcze potrzebne są mikroskładniki i witaminy. No i teraz wracamy do wcześniejszego pytania. To teraz rozumiemy już, dlaczego ten pacjent, ten człowiek się źle nie dożywia. Dlaczego się nie dożywia? No bo nawet jeżeli ktoś się bardzo skupi i da białka więcej, no to wystarczy, że zapomni o witaminach czy pierwiastkach śladowych i za kilka miesięcy będziemy mieć deficyt, prawda? Chociażby B12 na przykład, prawda? Albo żelaza, albo innych witamin. Więc trzeba to rzeczywiście nad tym panować. No i teraz zaczyna się ten problem, który znowu mówiliśmy. No jeżeli ktoś kupi za z dużym wysiłkiem, za małe pieniądze, to co po prostu da radę kupić, to nigdy nie będzie zbilansowane, ponieważ bo nie może być. No bo tak naprawdę, aby każdy z nas już w tym wieku nawet chciał przysiąść i sobie sporządzić prawidłowy jadłospis, to naprawdę wymaga trochę wysiłku. To trzeba wiedzieć, co kupić, w jakich proporcjach kupić, prawda, jak to przygotować, bo tak jest po prostu. Więc wracając do pytania, więc tak, możemy zapobiec konsekwencjom procesu starzenia się, czyli na przykład właśnie sarkopenii, tej kruchości, prawda, nie możemy jej całkiem wyeliminować, ale możemy ją bardzo znacząco zmniejszyć. I teraz wspomniałem wcześniej, że taki człowiek może zachorować. No to jeżeli będziemy mieć człowieka, który się starał i odżywiał i troszkę ćwiczył, to wówczas chorobę przejdzie szybciej. Nawet jeżeli ona się wydarzy, przejdzie szybciej. Żeby dać takie wyobrażenie. Jeżeli mamy pacjenta niedożywionego i pacjenta prawidłowo odżywionego i wyobraźmy sobie, że oboje zachorują na zapalenie płuc, to ten prawidłowo odżywiony będzie o tydzień krócej leżał w szpitalu. Taka jest mniej więcej różnica. Niektórzy mówią, że do 10 dni jest różnica, ale to jest taka mniej więcej różnica. I teraz oczywiście to jest choroba nieoperacyjna, prawda? To nie jest zabiegowy pacjent. To w zabiegowym pacjencie, jeżeli by to kiedyś coś było, to nie dość, że jest ten czas, to jeszcze 4 razy więcej jest powikłań. Czyli na przykład zakażeń, rany, właśnie na przykład tego opóźnionego powrotu do zdrowia, czy też, bardzo ważny aspekt, często zapominany, ponownych hospitalizacji. Bo my się nawet cieszymy, o, wyszedł do domu, prawda? Proszę bardzo, udało się opisać. No tylko, że wraca za 3 dni. Albo za 5, prawda? Jest prawidłowa interwencja przed, tak zwana prehabilitacja pacjenta. Jak już nawet nie mówimy o żyjącym takim tak na co dzień, tylko przygotowujemy już nawet do zabiegu, to jest 30-50% powikłań mniej i 30% mniej hospitalizacji ponownych. No czyli jak ma oddział 20-łóżkowy, prawda, no to wiadomo, że te ponowne hospitalizacje zajmą no 1/3 oddziału. To już nowych pacjentów nie przyjmiemy. To jest taka proza życia, prawda? To się tak wydaje, że ale co to jest w praktyce? No to tam tych 3 pacjentów rośnie. No dobrze, ale jakbyśmy popatrzyli na rok, na przykład nasz oddział operuje rocznie około 1700 pacjentów w instytucie, prawda? Przyjmując około 1900. 30% tej liczby, no to jest 600. To jest liczba, prawda?
2: Ogrom.
3: Co z tego, że wróci na przykład na dzień? Ktoś powie, że tylko na dzień wrócił, ale wrócił. I to przecież nie jest tak, że przyjdzie rano i zaraz wyjdzie, prawda? Tylko przeleży noc. No to już jest koszt, to już trzeba wszystko zmienić, prawda? To już trzeba było zlecenia napisać i potem zaś masa pracy. To jest tak, że to są potężne wydatki i potężne oszczędności potencjalnie zarazem.
2: Czy często słyszymy też o takich terminach żywienie medyczne albo żywienie kliniczne? Mhm. Czy to jest jakaś żywność, która ma jakiś specjalny status prawny? I czym się różni od takiej dobrze zbilansowanej diety, którą już przed chwilą omówiliśmy?
3: To bardzo dziękuję za to pytanie. Chętnie wytłumaczę właśnie, bo leczenie żywieniowe, inaczej nazywając żywienie kliniczne, to jest to samo. To jest interwencja medyczna, która zaczyna się od oceny pacjenta, rozpisania diety, jaka by ona nie była, bo zaraz do tego przejdę, rozpisanie diety, podaży tej diety w właściwy sposób i oceny wyników postępowania. Dlatego to jest interwencja medyczna, lekarska i dlatego jest refundowana, bo to jest postępowanie, to jest leczenie, prawda? Leczenie żywieniowe, żywienie kliniczne. I teraz, jakimi drogami, bo to tak naprawdę w tym pytaniu to wszystko rozumiemy, tylko pytanie jest czasem mylące, ale to dobrze, to jaką drogą to się odbywa? Mhm. Więc może się odbywać doustnie i wtedy to jest porada dietetyczna najczęściej przy użyciu normalnych posiłków lub też na przykład żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, którą się pije lub w proszku rozpuszcza i pije, więc doustna. Może przybyć przez dostęp sztuczny do żołądka lub do jelita, czyli gastrostomię lub jejunostomię i może być dożylne, czyli po prostu żywienie pozajelitowe. Bo pozajelitowe, prawda, bo poza jelitem, czyli dożylne. Może być też łączone, bo może być na przykład pacjent, który sobie coś wypija, tylko za mało i dostaje dożylne, bo przewód pokarmowy nie działa wystarczająco dobrze. Ale może być pacjent, który na przykład ma pega założonego i też dostaje trochę pozajelitowo. Może w końcu być pacjent, który ma pega i też popija, bo na przykład zmienia się, prawda, sposób podaży i będziemy pega wyciągać. Także kombinacje są też możliwe. Ale to są te 3 drogi. I teraz droga doustna może być zrealizowana pod nadzorem dietetyka przy użyciu zwykłych posiłków, tylko oczywiście muszą być dobrze zaplanowane, policzone, sprawdzone i dobrane do choroby. Może być zrealizowana, i teraz uwaga, przez lekarza drogą dostępu sztucznego, czyli właśnie gastrostomia, jejunostomia lub dożylnie. I wtedy to robi lekarz. Ale wszystkie trzy interwencje będą leczeniem żywieniowym, tylko różnego rodzaju.
2: Czyli rozumiem, że o takim leczeniu, żywieniu medycznym decyduje zawsze lekarz. To nie jest pielęgniarka, to nie jest dietetyk.
3: Tak, tak. Jak mamy pacjenta w szpitalu, to faktycznie decyduje lekarz i na przykład jeżeli chodzi o doustne, to wysyła do dietetyka. Jeżeli nie doustne, no to sam planuje. Może też oczywiście wspomagać się radą dietetyka, ale wtedy już bierze odpowiedzialność za to leczenie. W warunkach nieszpitalnych można na przykład przyjść do dietetyka i też dostać na przykład poradnictwo dietetyczne będzie przeprowadzone i dostać pomysł na to, jak się odżywiać. Ale to nie jest tak stricte lecznicze wtedy podejście, no bo nie odbywa się przy udziale lekarza. Dlaczego to jest takie ważne? Bo może się ktoś dziwi, dlaczego ja na przykład, prawda, czy ja przypadkiem teraz nie promuję tylko lekarzy, prawda, wykluczając dietetyków. Nie. Dlatego, że większość tych interwencji jest refundowana i płatnik, czyli NFZ, wymaga, że skoro płaci za interwencję leczniczą, no to ma ją robić lekarz, prawda? Poradnictwo dietetyczne jest nierefundowane na razie. Może będzie, bo teraz są prace o ustawie dietetyka, ale na razie nie jest. Jak będzie, no to to będzie osobno rozliczane za zapewne inne w ogóle środki finansowe, prawda, inne pieniądze i to będzie wtedy poradnictwo dietetyczne. Więc to wszystko jest leczeniem. Czyli interwencja przez gastrostomię, przez jejunostomię, czyli tymi sztucznymi dostępami, dożylna. Wszystko jest w Polsce zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I w szpitalu, i w domu, i w hospicjum, i w zakładzie opieki długoterminowej. Także my mamy bardzo dużą refundację.
2: Pacjenci są świadomi tych możliwości, wiedzą o tym, bo chciałam jeszcze złapię drugi wątek, może je połączymy jakoś sprytnie. O pacjentach hospitalizowanych, ale z planowanym przyjęciem, operacją. Czy oni są informowani o roli diety w tym procesie leczenia, rekonwalescencji i dalszego zdrowia?
3: Teraz jest lepiej. Okay. Powiem, teraz jest lepiej, bo dosyć modnym od paru lat zrobiło się słowo prehabilitacja. Jako prehabilitację rozumiem przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, jak jest budowanie kapitału tego pacjenta. Coś jakby się sportowiec przygotowywał do dużego wysiłku. Na przykład maratończyk, prawda? I prehabilitacja zawiera w sobie interwencję żywieniową, psychologiczną i fizjoterapię. Plus oczywiście tam odstawienie używek, ocenę ogólną medyczną, ale te trzy filary to jest właśnie żywienie, psychologia, fizjoterapia. I na ten temat się coraz więcej mówi. Przyjechałem tutaj do pani redaktor ze spotkania w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie z konferencji takiej naukowej, która jest teraz prowadzona. Pani dyrektor właśnie ogłosiła, że będą prowadzone prace nad prehabilitacją i refundacją dla pacjentów w Polsce. Więc duża rzecz.
2: Mamy najświeższe informacje.
3: Tak, to są super świeże informacje. Tak, z dzisiaj. I teraz ta interwencja zrobiła się modna, na szczęście. Więc zrobiła się modna, więc coraz więcej się mówi, więc lekarze wiedzą. Dużo chirurgów wie, na każdym zjeździe praktycznie chirurgicznym, każdej konferencji prehabilitacja pada, więc wiedza rośnie. Ale odpowiadając na pytanie, to nie jest niestety jeszcze ten poziom wystarczający. Więc ani pacjenci jeszcze do końca nie wiedzą, ani lekarze jeszcze do końca nie wiedzą. Więc budujemy tą świadomość cały czas, bo chcielibyśmy, żeby wiedzieli. System nam to wbrew pozorom, to może dziwnie zabrzmi, ale ułatwia. Bo jest nawet taka wola płatnika, żeby w tym kierunku iść, bo to zmniejsza ilość powikłań, przyspiesza wypis i zmniejsza ilość podobnych przyjęć. Ale rzeczywiście tą świadomość cały czas budujemy.
2: No właśnie takie holistyczne podejście, prawda? I dobrze, że to żywienie w końcu też ma swoje mocne miejsce i oby miało jeszcze mocniejsze. Chciałabym dwa zdania jeszcze o takiej specyficznej grupie chorych, czyli o pacjentach onkologicznych. Czy tutaj w przypadku przed rozpoczęciem chemioterapii czy radioterapii również rozmawia się o tej roli żywienia? Czy są jakieś specjalne, na przykład długofalowe protokoły, które są wdrażane w przypadku żywienia takich pacjentów? Czy również dotyczy ich żywienie medyczne? Jak wygląda ich sytuacja?
3: Mówimy o niechirurgicznych, prawda? Tylko tak. Radioterapia, leczenie systemowe, czyli chemioterapia, immunoterapia, leczenie celowane.
2: Jeśli możemy to porozdzielać, to bym chętnie wszystkie ścieżki.
3: To porozdzielam, dlatego, dobra, że to będzie łatwiej wyjaśnić. Więc zaczynając, bo chirurgii wspomniałem, to teraz przejdźmy do radioterapii. W radioterapii jest tak, że większość pacjentów, szczególnie z nowotworami tutaj głowy i szyi, mniej więcej po 3-4 tygodniach radioterapii rozwiną odczyny uboczne leczenia, czyli zapalenia śluzówek, ból przy połykaniu, trudności z odżywianiem. I ci pacjenci często nie są w stanie skończyć leczenia, bo chudną, źle się czują i nie mają po prostu jak kontynuować. Bo też pamiętajmy, że jak mówimy taką o takiej radioterapii, to bardzo rzadko to jest sama radioterapia. To jest przeważnie kombinacja najpierw chemioterapii, a potem jest wielotygodniowa radioterapia, prawda? Która czasem też jest przerywana chemioterapią. I ten pacjent się wyniszcza. I teraz już przyjęło się od paru lat i to w Polsce już jest, no, muszę powiedzieć, dosyć rozpropagowane, żeby taki pacjent miał założonego profilaktycznego PEGA, czyli profilaktyczną przezskórną endoskopową gastrostomię. Endoskopowo to się zakłada, rurka wystaje, na czas leczenia pacjent, jeżeli może jeść, to je, pije, jeżeli nie może, to dostaje do żołądka i jest bezpieczny. Nawodni się prawidłowo i odżywi się prawidłowo. I to się już dzieje. To nie jest prehabilitacja, to jest interwencja żywieniowa około radioterapeutyczna. Pojawiła się też i buduje się świadomość nawet prehabilitacji w radioterapii. No i to jest sytuacja, w której pacjent od samego początku, jak jest pierwszy już kontakt z lekarzem radioterapeutą, otrzymuje pełne poradnictwo właśnie dietetyczne. Jest interwencja fizjoterapeutyczna, psychologiczna, nawet stomatologiczna, żeby pacjenta przygotować i potem dzieje się radioterapia. To się zaczyna. To Warszawa zaczęła, inne ośrodki, w tym na przykład my w Krakowie to adaptujemy i robimy w radioterapii. W onkologii, która obejmuje chemioterapię, immunoterapię, terapie celowane, chemioterapia oczywiście dożylna, doustna, no bo różnie bywa, prawda? Prehabilitacji jako takiej nie ma, dlatego że to są... Musimy sobie też wyobrazić trochę strukturę pacjentów, którzy otrzymują chemioterapię. Największa grupa to jest rak piersi. To są przeważnie osoby dobrze odżywione, które przechodzą bezproblemowo przez leczenie systemowe. Więc tam nie jest to potrzebne. Natomiast pacjenci typu rak żołądka, rak przełyku, właśnie głowa, szyja, oni wymagają leczenia żywieniowego i oni je dostają jakby jako część swojego leczenia. Taki pomysł, żeby ich jakoś prehabilitować, on się dopiero na świecie zaczyna. Bo to jest po prostu dłuższa interwencja, ona trochę inaczej przebiega. Nie jest tak łatwo przygotować jak w chirurgii, na przykład, że miesiąc sobie pacjenta przygotowujemy, potem operujemy, bo tu raczej nie chcemy tracić czasu. Bo jak mamy zacząć tą chemię, żeby ona była na przykład indukcyjna, szybko działa, no to jak będziemy miesiąc żywić pacjenta, żeby potem dać chemię, to jesteśmy miesiąc stratni. Więc raczej łączymy tę terapię i on już zaczyna leczenie i od razu jest nadzorowany żywieniowo. We Francji jest taki jeden Gustave Roussy ośrodek w Paryżu, który ma oddział przygotowujących pacjentów do właśnie takich ciężkich systemowych interwencji. W Warszawie jest taki oddział też w Instytucie Onkologii, który też taką interwencję potrafi poprowadzić. Ale to jest też troszkę inna specyfika. To nie można powiedzieć, że otwórzmy takie oddziały wszędzie, bo to też nie zadziała, prawda? To bardziej w tym aspekcie tu bardziej walczymy nad tym, żeby właśnie chory miał dostęp do dietetyka, prawda? Idzie do chemii, to od razu sobie idzie do dietetyka, żeby sobie porozmawiać i jak się odżywiać. I żeby lekarze onkolodzy na oddziale mieli świadomość, że mogą interweniować też drogami sztucznymi. To bardziej w tym kierunku idziemy. Refundacja jest. W każdym oddziale jest refundacja, więc można pacjentowi dać albo żywienie pozajtowe, albo żywienie dojtowe. Nie mamy refundacji diet przemysłowych pitnych, ale umówmy się, że to jest marginalny problem, bo cena jest tak mała, że no umówmy się, że wydanie 20 zł dziennie to jest żaden pieniądz, jeżeli dzięki temu mamy zaoszczędzić tysiące, prawda? Więc to nie powinno stanowić bariery. Barierą znowu jest świadomość. Czyli znowu musimy rozpowszechniać i zwiększyć dostęp do dietetyka, żeby po prostu było to łatwe, proste i przyjemne.
2: Powiedzieliśmy, że żywienie kliniczne jest refundowane, ale jak jest z dostępnością? Czy tutaj są jakieś problemy? Bo to tak zaraz się taka...
3: Nie, wszystko mamy. Wszystko mamy. Jesteśmy absolutnie uprzywilejowani, jak chodzi o świat. Jesteśmy tak jak Europa Zachodnia, jak chodzi o dostępność preparatów. Jesteśmy, jak chodzi o ilość preparatów dostępnych, jesteśmy lepsi niż Stany Zjednoczone. Jak chodzi na to, co mamy na rynku. Mhm. Mamy to samo, co Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, wszystko. Wszystko naprawdę to samo. I jak chodzi też o sprzęt i o preparaty. Więc jest. Jak chodzi o to, co jest w szpitalach, to zależy tylko od szpitali, jak sobie konkurs, przetarg rozpiszą. Mogą mieć wszystko, mogą mieć wybrane tego produkty, ale wszystko na rynku jest. Więc to mamy. To, na co ludzie narzekają, to jest brak tej refundacji już wspomnianej, refundacji tych diet przemysłowych pitnych. Tego nie mamy. Mamy tylko dla dzieci z niektórymi chorobami, na przykład fenylketonuria, prawda? Natomiast nie mamy ogólnie refundacji. Jest to wynik różnych czynników. Ja bym się w to nie chciał wgłębiać, dlatego że to jest też troszkę polityka firm, jak one, czy one chcą występować o refundację, czy nie. Więc tutaj trudno mi z kogoś odpowiadać, prawda? My jako towarzystwo Towarzystwo Naukowe występowaliśmy o stworzenie takiej procedury. No, nie doszło do jej dwukrotnie. Nie doszło do jej stworzenia, bo właśnie dostaliśmy odpowiedź, że to są preparaty, o które muszą firmy same występować, żeby były zrefundowane, nie Towarzystwo Naukowe, bo my możemy o jakby terapię wystąpić, ale nie o refundację preparatu. Więc no zobaczymy, co się będzie dalej działo, ale ja jeszcze raz chciałem powiedzieć, że i to bardzo chciałem, może by to mocno brzmiało, to nie jest problem. Naprawdę to nie jest problem. To są groszowe wydatki w szpitalu. Jeżeli przyjmiemy, że dzień hospitalizacji w oddziale jakimkolwiek, to jest ponad 1000 zł dziennie, za samo łóżko hotelowe, dobę hotelową, no to tu mówimy o 20-30 zł. No to ja bardzo przepraszam, ale bez przesady, prawda?
2: Panie profesorze, ale jak stosować takie diety przemysłowe?
3: W praktyce, teraz już nie używamy tej nazwy, ale w praktyce to łatwiej byłoby tłumaczyć, jakbym powiedział, że to się nazywają suplementy diety. Tylko my już nie lubimy tej nazwy, no bo w Polsce słowo suplement to może być również na przykład tabletka z żeńszeniem, prawda? Więc raczej unikamy tego stwierdzenia, ale to dobrze, to słowo pokazuje, jak się to stosuje, bo to jest suplementacja. Czyli to nie jest podstawowa interwencja, czyli to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, ta torebka rozpuszczona w wodzie, prawda? Czy też ta buteleczka wypita, ona zastępuje posiłek. To powinno wyglądać tak, że pacjent odżywia się tak, jak się odżywiał i dodatkowo między posiłkami i na przykład na noc spożywa sobie jedną taką jednostkę tej diety. Ja jako jednostkę rozumiem na przykład małą buteleczkę, mały kartonik lub też na przykład proszek w torebce, który rozpuszcza się chociażby w wodzie i potem się go wypije. To taką za jednostkę taką bym to bym tak określił. I to w praktyce jest 2 do 3 razy dziennie, czyli na przykład między śniadaniem i obiadem, obiadem i kolacją, albo na przykład kolacją, a nocą, prawda? Optymalnie byłoby 3. Natomiast w praktyce 2 już dają, no to już jest zwiększenie podaży kalorii o grubo ponad 400 na dobę, co jest zawsze bardzo znamienne. No i białka też około 20-30 gram na dobę, to też jest bardzo dużo. I tam też są witaminy i pierwiastki śladowe, bo to są diety kompletne, czyli one zawierają wszystko. Natomiast jeżeli by ktoś zastąpił takimi dietami to, co normalnie pacjent jadł, no to już jest leczenie. To już nie jest suplementacja, tylko to już jest leczenie i to naprawdę trzeba to dobrze przeliczyć. To nie mówimy o 2-3 kartonikach, tylko mówimy o 5-6 kartonikach co najmniej. Ale nie polecałbym, dlatego że pacjent powinien jeść to, co lubi też. To, co jest domowo przygotowane. Jak jedoustnie, to jest fajne. Ma smak, zapach. Preparaty też mają smak i zapach, ale te naturalne rzeczy najlepiej na mózg działają, więc suplementacja, suplementujemy, używamy dodatkowo. No i teraz oczywiście, jak się pójdzie do apteki, to całe szafy są wystawione tymi preparatami różnych firm, no wszystko tam jest, tak naprawdę i w proszku, i z wysokim białkiem, i z dużą ilością błonnika, i bez błonnika, i na cukrzycę, i na odporność, i standardowe, więc pojawia się problem, jak tego użyć. Stąd tu powinna być porada dietetyczna, dietetyk powinien powiedzieć: dobrze, to jak pani sobie zjada to i to, to proszę sobie jeszcze użyć 2 buteleczki na przykład wysokobiałkowego drinka, żeby dopełnić, prawda? No na pytanie, jak ktoś wtedy na przykład mnie zapytał, no a czy to musi być jakaś wybrana firma? To ma być preparat, który spełnia te parametry, które ja podam, prawda? Czyli na przykład tam ma być, nie wiem, 10 gram białka na 100 ml i bo tyle akurat wystarczy. No i tym się należy kierować. Nie bardzo lubię sytuacje, w których pacjent sam sobie kupi, mimo że no, widzę te reklamy, prawda? Widzę te reklamy i one tak to mogą nawet zachęcać do kupna. Bo potem spotykam pacjentów, którzy są rozczarowani. Bo na przykład mówią, kupiłem sobie, piłem i niczego mi nie dało. No to ja dopytuję, no ale ile pani piła, nie? No jedną butelkę dziennie, prawda? No to nie wystarczy, nie? Bo to ma być podaż należna, musi być przeliczona i musi być zaplanowana. I oczywiście zawsze lepiej coś niż nic, no ale to jest tak, jakby ktoś na przykład miał drugie danie i zjadał z niego tylko pół za każdym razem, każdego dnia dziennie, no to też nie będzie efektu przyboru na masie ciała, prawda? No musi być to prawidłowej ilości. Więc lepiej byłoby się udać czy do lekarza, czy do dietetyka po poradę, ile i jak. Farmaceuta chętnie dobierze dietę, bo to sprawdzałem, bo testowałem trochę, bo byłem bardzo ciekawiony, jak to działa w praktyce już przez kilka razy w różnych aptekach, więc chętnie dopowie, dobrze, tu jest to i to. Jeszcze poradzi, na przykład, że to jest tańsze, droższe, czy na przykład czasem powiem, na przykład, że no, jak pani lubi czekolady, to lepiej sobie wziąć wanilię, prawda, o smakowaniu, czy jakimś tam innym, prawda, więc to też działa. To natomiast, z czym się spotkałem, taka ciekawostka może, bo właśnie w tych rozmowach w aptekach, to czasem się skarżą farmaceuci, mówią, że kurczę, szkoda, że tu nie dajecie na tym takich jasnych przepisów, że kup, wypij trzy co trzy godziny, prawda? No nie dajemy takich, bo po pierwsze nie da się tak uogólnić, bo na przykład jak ktoś, lekarz czy dietetyk zauważy, że tolerancja może być najlepsza, to zrobi dłuższe przerwy, prawda? Albo powie na przykład, na początku przez pierwszy tydzień dwie dziennie, przez drugi tydzień trzy dziennie. No nie możemy dać takiej ulotki, prawda? No bo nie da się, no musi być to tak jakby w PiS-ie powinno być napisane, prawda? Proszę, zalecamy to i to i zalecamy stosowanie w ten i ten sposób takiego, a takiego preparatu. Tak to powinno wyglądać. Więc nie możemy tak trochę na żywioł pójść i po prostu napisać, że dwie buteleczki, dwie saszetki dziennie. To, co mnie bardzo zmartwiło w tych właśnie aptecznych rozmowach, to jest to, że ludzi nie stać. Panowie farmaceuci bardzo podkreślają, że pacjenci by nawet sobie chcieli kupić, ale widzą cenę i od razu tak trochę wycofują. I zamiast kupić na przykład pudełko, które zawiera 10 saszetek, to poproszą o dwie. I jeszcze pytają, czy to można podzielić. No to nie zadziała, prawda? Nie zadziała. Jest bariera finansowa, tak w ogóle z lekami. No przecież z lekami jest dokładnie tak samo, prawda? Też wybierane są tańsze. Generyki przecież tak, są wybierane.
2: Niejednokrotnie jest rezygnacja z jakiegoś leku. No.
3: Tak, no to jest wbrew pozorom bardzo częste zjawisko. To się o tym tak jakoś niechętnie mówi, ale to tak jest, tak, że ludzie tak odpuszczają jest. Albo pytają wprost, czy na przykład muszę statynę zażywać, bo tu mam nadciśnienie, to może tej statyny nie muszę, no bo ta cena wychodzi za duża. No i tu jest podobnie. No i tu faktycznie wtedy, jakby było to zrefundowane, to by się to przydało. I myślę, że taki powinien być cel, ale tak jak mówię, no to jest już polityka, prawda? To już my o to lobujemy, my zwiększamy tą świadomość jako towarzystwo, prawda, jako lekarze, dietetycy, farmaceuci, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, ich też szkolimy, oni też przecież w tym uczestniczą, no ale my możemy tylko lobować.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę do osób starszych i do osób przewlekle chorych, ponieważ chciałabym zapytać o rolę rodzin, społeczności oraz usług wsparcia długoterminowego, być może też nowych technologii w poprawie życia tych grup społecznych. Czy istnieją w Polsce programy integrujące na przykład opiekę dzienną, domową oraz instytucjonalną?
3: W takich aspektach żywieniowych nie. Nie. No mamy grupy pacjenckie, prawda, które się wspierają, w których sobie informacje są przekazywane, ale to są wszystko takie lokalne organizacje bardziej niż, to nie są systemowe rozwiązania. W praktyce to jest trochę taki marketing szeptany, nie? Mhm. Co kto komu powie, co komu poleci, gdzie są fachowcy, gdzie coś można dostać, gdzie są jakieś usługi, ale takiego wsparcia poza POZ-em, czyli poza lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową, to nie ma. Mamy natomiast instytucje w stylu na przykład hospicjum domowego, czy też opieki długoterminowej w domu. I tam wtedy rzeczywiście pacjent dostaje usługę, która jest opłacona przez NFZ, polegającą na wizycie pielęgniarki, lekarza w określonych tam odstępach czasowych i takim pewnym nadzorze. Te osoby też szkolą domowych opiekunów, czy też pacjentów. Mamy wreszcie system domowego żywienia, czyli zrefundowane jest żywienie drogą dożylną albo drogą przez dostęp sztuczny w całości. I te ośrodki, które to prowadzą, szkolą właśnie opiekunów lub pacjentów, jak się tym posługiwać. I to, muszę powiedzieć, dobrze działa. To jest tak, że na 100 pacjentów to może nawet mniej niż jeden, czyli rodzina by sobie nie poradziła. Nawet nie wiem, czy nie jeden na 200. No, to jest dobrze skonstruowany system. Mamy wysokiego kalibru, te wysokiej jakości te ośrodki, w związku z tym dobrze szkolą pacjentów lub opiekunów. I ten system dobrze działa, więc tu jest rozwiązanie systemowe, ale to jest taki specyficzna grupa pacjentów, to jest szczególna grupa pacjentów, bo to jest żywienie domowe, prawda? To niekoniecznie muszą być geriatryczne, mogą być też dzieci. Ale więc to jest, nie można powiedzieć, że to jest dla seniorów, tylko to jest dla populacji, która ma być żywiona w domu.
2: Mhm. Korzystając z okazji, chciałam jeszcze zapytać o różne wyzwania, które napotyka środowisko lekarskie w tym zakresie, a powód jest nie byle jaki, ponieważ już w najbliższym czasie czeka nas 27 zjazd i 39 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, dojelitowego i metabolizmu. Zgadza się? No właśnie. I teraz tak, jakie zagadnienia będą najważniejsze podczas tego spotkania?
3: Oj, dużo się będzie działo.
2: Domyślam się.
3: Ja przez wiele lat byłem prezesem naszego towarzystwa, więc pamiętam te czasy i widzę też zmiany, na bardzo duże zmiany na korzyść pod przewodnictwem pani profesor Doroty Mańkowskiej-Wierzbickiej, która olbrzymią pracę wkłada w nasze towarzystwo. Jakie tematy szczególnie? No więc zawsze jest parę takich stałych tematów, które muszą wybrzmieć. To jest intensywna terapia, to jest onkologia, to jest chirurgia. Do tego zawsze jest wspomniane, przynajmniej jedna sesja o żywieniu domowym, poza lub dojtowym lub obu. Opieka paliatywna, to jest też taka część, którą my wspomagamy. No a w tym roku z takich, można powiedzieć, nowszych rzeczy, bardziej takich topowych na świecie, które się też dzieją, to będzie na przykład warsztaty na temat budowy składu ciała. Znaczy nawet składu ciała, nie budowy, tylko składu ciała. Jak oceniać tę masę mięśniową, jak zrobić to w praktyce, żeby potem ją można było zwiększyć. Będziemy też mieć warsztaty o dysfagii, no bo to jest też problem taki, którym się za bardzo milczy, właściwie się milczy, dlatego że to jest, dysfagia to jest objaw, prawda? On może być objawem chorób neurologicznych albo innych, prawda? Bo to jest takie zaburzenia powikłania.
2: Właśnie, ale to jest problem.
3: Trudności w powikłaniu, tak, problem z powikłaniem. Więc mamy całą sesję, bo mamy taką sekcję w towarzystwie przez doktor Milecką prowadzoną, która się tym zajmuje, więc będziemy na ten temat też coraz więcej, po prostu chcemy coraz więcej mówić na ten temat, żeby też ten temat wybrzmiał, że jest. Przystąpiliśmy też do takiej europejskiej aktywności związanej właśnie z leczeniem dysfagii. Także to też będzie. Będziemy też uczyć na przykład tych nowych adeptów, jak rozpisywać żywienie pozajtowe, dejtowe. Jak te worki zaplanować, żeby potem one dożylnie się dostały i były dobrze tolerowane. Także no będzie się trochę działo, tak.
2: Jeszcze na koniec chciałabym zapytać o jakieś takie najpilniejsze rzeczy albo innowacje, które gdzieś tam być może za rogiem, za horyzoncie widać. I czy coś na arenie międzynarodowej dzieje się takiego, co my moglibyśmy w Polsce zaadaptować?
3: Tu niestety nie mamy takiego super rozwiązania, super pomysłu, jak na przykład w otyłości są leki GLP-1, prawda? Czyli Ozempic na przykład, prawda? My nie mamy takiego złotego pocisku, który by rozwiązywał problemy tak szybko. Więc co mamy nowego? Cały czas trwają badania nad poszczególnymi składowymi preparatów żywieniowych, czyli na przykład o roli omega-3 kwasów tłuszczowych, które wiemy, że są korzystne. Cały czas odkrywamy, jak to działa, dlaczego są korzystne, że hamują stan zapalny. Oczywiście to zmniejszają stan zapalny, działają też stymulujące na rozwój mięśni. Trwają badania nad niektórymi aminokwasami, arginina, glutamina, jak na przykład gojenie ran, o ich wpływie na chorobę nowotworową, kiedy dawać, kiedy nie dawać. Mamy też taką całą grupę leków, to są analogi GLP-2. W przeciwieństwie do tych cukrzycy, to tu mamy i w otyłości, to tu mamy GLP-2, czyli inny, glucagon lipeptide 2, czyli inny hormon. To jest substancja, która potrafi doprowadzić do przerostku kostków jelitowych. Czyli na przykład, jeżeli pacjent miał wyciętą dużą część jelita, no to brakuje mu przestrzeni do wchłaniania, dlatego na przykład musi być żywiony dożylnie. I GLP-2 analogi potrafią zwiększyć pojemność jelit i pacjent może zejść z żywienia pozajtowego. To jest coś, co mnie osobiście bardzo denerwuje, dlatego że te preparaty na świecie są od wielu lat refundowane. Tak jak mówiłem, chwaliłem za to, co mamy, no to tu muszę zganić, dlatego że to jest lek w Polsce nierefundowany. Jest na świecie jeden zarejestrowany. Preparat nazywa się chemicznie tetoglutyd i on jest właściwie wszędzie już refundowany, włącznie z południem Europy i krajami naszymi ościennymi, Czechy, Słowacja, Rumunia. Natomiast w Polsce nie. Bo w Polsce koszt tego leku przekracza koszt żywienia pozajtowego w domu, w związku z tym płatnik postanowił, że nie. I szkoda bardzo, bo to jest coś, co zmieniłoby rzeczywistość. Mam obecnie około 1300 pacjentów żywionych w domu. Ja myślę, że dla 200 do 300 by to zasadniczo zmieniło ich funkcjonowanie, jak chodzi na przykład o zmniejszenie żywienia, czy całkowite nawet zejście z żywienia. Trwają obecnie dwa badania kliniczne na temat nowych preparatów tego typu, czy jakby generyków. One też niedługo będą się kończyć i wchodzić, będą na rynek po rejestracji, więc dobrze, żebyśmy to mieli zrefundowane. Więc to jest nowe, jak chodzi o leki. Koncepcyjnie mieliśmy świetną temat między 15 a 20 lat temu, taką nowoczesną opiekę okooperacyjną prowadziliśmy, tak zwany protokół nazywał się ERAS. Z tego została teraz wyciągnięta prehabilitacja jako koncepcja, czyli to jest coś nowego. Więc teraz żyjemy trochę w czasach prehabilitacji, ale nie widzę czegoś, co by było tak prężne, tak nowe na najbliższy rok czy dwa. Więc tu musimy czekać na to, co się jeszcze stanie. Także sytuacja by mniej więcej tak wyglądała.
2: Mhm. Dziennikarska ciekawość nie pozwala mi nie zapytać. To już ostatnia rzecz. Co mówi się takiemu pacjentowi? Co pan profesor mówi pacjentowi, który boi się tych worków?
3: No, nawet pokazuję zdjęcia, czasami tylko mówię, bo to jest ciekawa historia w sumie, dlatego że pierwsze takie pełne worki żywienia pozajtowego, takie wszystko w jednym, all in one, gdzie wszystkie makroskładniki, mikroskładniki trafią do jednego worka i potem worek do pacjenta, takie pierwsze tego typu interwencje zostały stosowane w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku. I ojcem nowoczesnego żywienia pozajtowego, za ojca uznawany jest Stanley Dadrick. To był, bo już zmarł, amerykański chirurg, którego dziadkowie wyemigrowali z Polski w 1911 z Żegociny w województwie małopolskim. Pierwsza generacja pracowała w kopalni, druga generacja pracowała w kopalni, ale trzecia generacja już miała możliwość pójść do szkół i on poszedł na medycynę i on właśnie takie worki stworzył. I on pozwolił udostępniać swoje zdjęcia, swoich pacjentów i siebie zdjęcia sprzed lat. I ja często pokazuję te zdjęcia pacjentom, żeby zobaczyli, jak się zmieniał pacjent już tyle lat temu, prawda? To się tylko ulepszało przez cały czas. Mówiąc, że właśnie pokazują, że to jest interwencja skuteczna i bezpieczna. Jak mam bardzo duży problem, to po prostu pokazuję, że zapraszam innego pacjenta, żeby przyszedł i opowiedział, jak wygląda sytuacja. Ale muszę powiedzieć, że nie widzę problemów. Nie miałem w ostatnich latach żadnego problemu z przekonaniem. Mi się też tak trochę wydaje, że jeżeli lekarz wierzy w to, co mówi, widział efekty, to sam jest wiarygodny. Po prostu jest w stanie przekazać ten swój, nie wiem, entuzjazm, tą swoją wiarę w terapię. No, to nie tylko oczywiście żywienia to tyczy tak samo na przykład chirurgii, prawda? Jeżeli chirurg wie, że coś zrobi dobrze, to raczej pacjenta przekona. Jak siedzi taki sceptyczny i no, wie pani, tam nie wiadomo jak będzie, to co by nie powiedział, to nie będzie tutaj dobrej odpowiedzi. Także ja po prostu mówię, że to działa, i bo to faktycznie działa.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Właściwe żywienie, w tym także żywienie medyczne, to nie fanaberia, a kluczowy element powrotu do zdrowia i utrzymania dobrej kondycji, zwłaszcza w obliczu chorób przewlekłych czy wieku senioralnego. To konkretne działanie, które może znacząco poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin. Jeśli macie wątpliwości co do diety swojej lub swoich bliskich, szczególnie w chorobie czy w okresie rekonwalescencji, niezwłocznie skontaktujcie się z lekarzem lub dietetykiem klinicznym. Pamiętajmy o potrzebie szerokiego dialogu oraz szczególnej edukacji lekarzy rodzinnych i innych specjalistów, aby skutecznie rozpoznawali potrzebę wdrożenia terapii.
1: Gadaj zdrów we Vox FM.

Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą. I choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra pasca trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stephanie Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

To właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

Po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł. Ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w turnę z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył 1 miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec. Kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave – The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem, zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Disease.

To album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Ile razy w życiu przyszło Wam walczyć o swoją wolność, swoją albo innych? Ile razy w życiu poświęciliście swój czas, zdrowie i życie, żeby ratować świat przed tymi, którzy tę wolność odbierali albo poważnie ograniczali? Bohater naszego kolejnego reportażu nie miał i nadal nie ma żadnych wątpliwości, że o wolność będzie walczył do końca.
1: Ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie. Podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
0: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz, publicysta i działacz polskiej mniejszości. Więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego. Niektórzy mówią o nim, że to jeden z tych, który nie urodził się po to, żeby ktoś go zniewolił. Dla jednych wręcz podręcznikowy przykład bohatera.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca.
0: Dla innych z kolei to człowiek o wielkim sercu i odwadze, ale też z niepotrzebną skłonnością do nadmiernego ryzyka.
3: Pomimo tylu przeżyć, dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. No, zdania tutaj, myślę, mogą być podzielone.
0: I są podzielone. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz, że jego niedawna decyzja o powrocie na Białoruś po kilku latach spędzonych w tamtejszym więzieniu to cios dla służb, dla polityków i wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w jego uwolnienie, do czego doszło 28 kwietnia tego roku. Jednak ci, którzy Andrzeja Poczobuta znają lepiej, wiedzą, że on po prostu nie mógł postąpić inaczej.
4: Mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania.
0: A zadanie ma jedno – przywrócić wolność słowa na Białorusi. To zadanie ryzykowne i szalenie trudne, zważywszy na bezwzględne podejście tamtejszego reżimu do wszystkich tych, którzy mieliby mu zaszkodzić. Aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi od dawna jest na czarnej liście władz w Mińsku. Andrzej Poczobut jest solą w oku dla Aleksandra Łukaszenki, którego niejednokrotnie krytykował w swoich artykułach prasowych. Za działalność społeczną i dziennikarską wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. 8 lutego 2023 roku sąd w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W negocjacjach dotyczących jego uwolnienia oprócz Polski uczestniczyli też przedstawiciele Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Kazachstanu oraz specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Białorusi.
5: On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca.
0: Podczas pobytu w łagrze, który sam w sobie był przedsionkiem piekła, Andrzej Poczobut na domiar złego trafił do karceru.
5: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to.
0: Jak już wspominałem, dziennikarz i działacz zapowiedział powrót na Białoruś już we wrześniu.
3: I teraz pytanie, czy to z jego strony będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić?
0: Nasz reporter Grzegorz Mnich przybliży Wam teraz świat człowieka, który obiecał sobie nie schodzić z kursu, który raz obrał, który postanowił walczyć o wolność. Z Andrzejem Poczobutem Grzegorz spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
6: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
5: Tak.
6: Paszczę lwa.
5: Ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. No i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moi rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więcej jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
6: Europoseł Andrzej Halicki w Parlamencie Europejskim zajmuje się m.in. sprawami mniejszości polskiej na Białorusi. Wielka polityka nie może jednak całkowicie przysłonić spraw rodzinnych, mówi.
4: To jest też bardzo ciężkie z punktu widzenia rodziny, żony, która odzyskała go po paru latach. To jest takie wzruszające, oni się trzymają za ręce. I ta troska, to nawet nie trzeba jej wypowiadać, to po prostu ją widać, tak? W każdym spojrzeniu, w każdym gościu. Nie tylko z żoną, ale sam mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania. Bardzo odważna rodzina i to jest też takie piękne i wzniosłe w tym wszystkim, no bo przecież otrzymując nagrodę Sacharowa, nagrodę odebrała Jana, przyjechała, świadczyła, właściwie mówiła słowami ojca, najlepiej wie, co ojciec chciałby powiedzieć i właściwie jej pierwsza deklaracja po wystąpieniu była taka, jadę do Grodna. Też byliśmy pełni obaw, tak? Bo że skoro mówię w jego imieniu, to ja tam muszę być, muszę pojechać do mamy, muszę ją wesprzeć. W trudnym momencie jeszcze wtedy dowiedzieliśmy się, że nie opuścił więzienia, pomimo że duża grupa ponad 100 więźniów w tym kolejnym pakiecie, że się nie znalazł, tak? To było przytłaczające i takie bardzo, bardzo dołujące. No i jej reakcja była, to ja jadę do mamy, tak? Tu studiowała, tu ma pracę, mówię o Białymstoku, a mówię, muszę jechać tam, mnie dzisiaj potrzebują. Więc ja uważam, że to są bardzo trudne decyzje, ale rodzina jest taką, wzorcową, jeżeli chodzi o morale, wartości fundamentalną i pryncypialną w tym zakresie. Podejmują decyzje, które warto szanować. Nie wyobrażam sobie, żeby mając tego rodzaju życiorys, kartę i twardy kręgosłup i niezłomność w sobie i misję, żeby porzucił chęć pracy na rzecz Związku Polaków na Białorusi i przede wszystkim realizacji tych zadań, które podstawi przed sobą. Będzie kongres. Nie wyobrażam sobie, żeby na ten kongres nie pojechał. Że konsekwencje są takie, o jakich pan myśli. Wszyscy sobie zdajemy sprawę i myślę, że nikt z nas nie może od niego tego wymagać. Natomiast wszyscy się boimy, troszczymy. Mało kto zrobił tyle, ile Andrzej Poczobut jeszcze siedząc w więzieniu.
6: Pytamy też studentów o ocenę postawy Andrzeja Poczobuta. Czy jest to bohater naszych czasów?
3: Człowiek, który jeżeli przesiedział 5 lat w łagrze, był w więzieniach, w porównaniu do tego, jak teraz chociażby mamy niejedną wojnę i ludzie uciekają na tak naprawdę inne kraje, inne kierunki po to, żeby tej wojny unikać. A jest człowiek, który pomimo tylu przeżyć dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. Zdania tutaj myślę mogą być podzielone. Z jednej strony można byłoby śmiało powiedzieć, że bohater jak najbardziej. Natomiast też myślę, że tutaj można sobie zadać pytanie, czy to aby na pewno jest dobry krok z jego strony i czy możemy tutaj na przykład mówić o jakiejś naiwności. Myślę, że to jest raczej do rozważenia przez każdego indywidualnie. Ja uważam, że jednak trzeba mieć dużo odwagi, żeby takie rzeczy robić.
2: A ta naiwność?
3: Ludzie w czasach wojny uciekają i nie wracają w to samo miejsce, żeby narażać własne życie. I teraz pytanie, czy to z jego strony, tak już wspomniałem, będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić. Wiadomo, tutaj bez osób, które podejmą rękawice, bez osób, które będą walczyły, to nic nie zmienimy.
1: Na pewno mamy okazję do oglądania historii, która dzieje się na żywo. To jest postawa naprawdę godna podziwu. Niemniej jednak ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie, którą wartością jest nasze życie i to życie, które przeżyjemy. Więc podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
7: Jeżeli mamy do czynienia z osobą, dla której rodzina nadal czeka, mamy tu też do czynienia z taką lekką naiwnością. Jeżeli już udało mu się z tych łagrów wyjść, wypadałoby też wrócić do żony, do rodziny i przeżyć trochę życia w trochę inny sposób niż tylko w więzieniu.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca, a jednocześnie niesamowity jest ten kontrast. Został wypuszczony, cudem znalazł się w Polsce, ale powiedział, że jego dom jest na Białorusi i jednak chce tam wrócić. I liczy się z konsekwencjami i tym, że służby mogą go nadal przetrzymywać. wybrać. Bardzo przywiązuje się do swoich wartości i swojej tożsamości. Może być przykładem. To jest oczywiste, że tego typu człowiek jest po prostu bohaterem czasów współczesnych. Ważne, żeby czerpać wiedzę od tych, którzy jeszcze żyją i którym zależy na prawdzie i tożsamości.
8: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten łagr. Czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro?
5: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw, bo gdzie po prostu staje się meblem, który się administracja może przesunąć, umieścić w jednej celi, pogorszyć warunki, polepszyć warunki. I w wypadku, jeżeli ty demonstrujesz jakiś charakter, to za taki charakter, za to, że nie jesteś pokorny, będziesz dodatkowo karany. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelniku. No, to pokazuje jakby stopień po prostu perwersji.
8: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
5: Mój kolega Aleś Puszkin, malarz znany białoruski, on umarł w grodzieńskim więzieniu, zginął w grodzieńskim więzieniu. Także oczywiście, że taka możliwość jest i znałem Witolda Szurka, który też zmarł w więzieniu w Szkolowie. Między innymi zmarł w SZIZO, czyli w karcerze. W tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to. Ale oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że były momenty, kiedy takie ryzyko było bardzo duże.
8: Czy planuje pan powrót na Białoruś z rodziną? Czy rodzina będzie mieszkać w Polsce? Czy jeszcze nie macie takich planów?
5: Nie, moja żona już odwiedzała Białoruś, musiała wymieniać paszport. Oprócz tego córka moja kilkakrotnie jeździła do dziadków i teraz jest na Białorusi, także rodzina moja jest na Białorusi.
8: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
5: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na siebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi. Czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam działaniach. Także maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
8: Zdrowie fizyczne.
5: Przeszedłem badania, bardzo poważne badania i dzięki Panu Bogu stan zdrowia mego jest lepszy niż sądziłem, ale no te wszystkie choroby, które miałem, no to rzeczywiście je jakby mam, ale nie jest to nic, co by było tak krytyczne. Żona jest ze mną, no z tego bardzo się cieszę, dlatego że byliśmy tak długo rozłączeni. Cieszę się, że syna widzę, że córkę widzę, że rozmawiałem z matką, matka mnie odwiedzała. No mam nadzieję, kiedy we wrześniu wrócę do Grodna, zobaczę ojca. Także takie rzeczy, takie ludzkie, zwykłe rzeczy.
8: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
5: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodzi o to, że było państwowe radio, które było włączane w celi albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. Oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawę, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
6: Przyszła wolność, normalność, ale czy na długo?
2: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić, bo tam represje trwają.
6: Krzysztof Lisek z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
2: A my się znowu z drugiej strony wszyscy martwimy, że coś się może mu złego stać, że może być znowu aresztowane. Większość posłów, większość polityków oczywiście odradza mu ten wyjazd albo
9: przynajmniej prosi go, żeby go odroczył do czasu, kiedy na Białorusi będzie bardziej sprzyjająca atmosfera i większa akceptacja dla różnorodności poglądów. Na dzisiaj jest dużo obaw. Od razu chciałem powiedzieć, tak jak mówi zawsze Andrzej Poczobut, on nie jest przedstawicielem opozycji białoruskiej, on jest dziennikarzem, który opisuje rzeczywistość na Białorusi, pisząc prawdę i pisząc o tych złych rzeczach, które się dzieją na Białorusi, o tym, że kiedy jego uwolniono, równocześnie aresztowano kolejne osoby, więc i tych więźniów politycznych jest ponad 800 osób, tak lekko licząc. Więc on jako dziennikarz chce pokazywać prawdę i nie boi się pokazywać prawdy. Natomiast odrębną sprawą jest wsparcie niezbędne dla opozycji białoruskiej i to się dzieje, bo to się dzieje zarówno z budżetu Unii Europejskiej, pomagają Stany Zjednoczone, pomagają państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwedzi, Holendrzy, Niemcy i również Polska. Polska przeznacza spore środki na wsparcie dla demokratycznej opozycji na Białorusi. Polska dzisiaj gości Swiatłanę Cichanowską i jej zespół, także ta polska pomoc jest coraz większa.
5: Bez wątpienia mają sens i ja tego doświadczałem o tym, że są podejmowane działania przez Parlament Europejski, że moja sprawa nadal budzi emocje w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Ja o tym się dowiadywałem, siedząc w więzieniu i to bez wątpienia było z jednej strony wsparcie dla mnie duchowe, a z drugiej strony też sygnał dla strażników więziennych, dla władz Białorusi, że za moim losem uważnie śledzi nie tylko Polska, nie tylko Polacy na Białorusi, ale także i Unia Europejska. Ja jestem dziennikarzem i jestem członkiem Związku Polaków na Białorusi i faktycznie w walce politycznej nigdy nie uczestniczyłem, czyli nie wystawiałem swojej kandydatury w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, nie byłem członkiem jakiejś drużyny, która promuje jakiegoś kandydata i tak dalej. I w normalnym państwie, no nie można byłoby powiedzieć, że ja zajmuję się polityką, no ale jeżeli my rozmawiamy o Białorusi, no to w Białorusi, jeżeli nie popierasz Łukaszenkę, to w tym momencie już się zajmujesz polityką, już jesteś opozycjonistą. To po prostu chciałbym dla wytłumaczenia tego słownictwa. Generalnie czegoś takiego jak wolność słowa na Białorusi dzisiaj nie ma, dlatego że nie ma niezależnych mediów, a nawet krytyczne wpisy w sieciach socjalnych są prześladowane. Ja myślę, że na mapie wolności słowa czarny kolor Białoruś powinna być poformowana. Sytuacja na Ukrainie od 22 roku, sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Ostatnie niezależne tytuły zostały zlikwidowane właśnie po wybuchu wojny na Ukrainie. I generalnie wojna bardzo zaostrzyła represję. Czyli korzystając z tego, zdając sobie sprawę z tego, że za poparcie, którego Białoruś udzieliła Rosji, udostępniając swój teren dla ataku na Ukrainę, Białoruś zdawała sobie sprawę z tego, że będą sankcje. I uznała, że już nic gorszego jej się stać nie może, w związku z tym po prostu całkowicie zniszczyła niezależne media i wolność słowa została po prostu maksymalnie ograniczona. To były pertraktacje, bardzo długo trwały te pertraktacje. Kilkakrotnie, jak mi powiedziano, kilkakrotnie było blisko zwolnienia, ale w ostatniej chwili Aleksander Łukaszenka wycofywał się z tych swych, jakby z tego procesu. No i tym razem się udało. No, decydującą rolę odegrali Amerykanie. Ja miałem okazję porozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Johnem Cowlem. On mówił, że osobiste zaangażowanie prezydenta Trumpa doprowadziło do tego, że ta sprawa została pozytywnie załatwiona. On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że no, strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca. W ciągu ostatnich lat, od 2018 roku zajmowałem się historią, pisałem o tematach historycznych, bo wiecie, że do 2018 roku pisałem o Białorusi i o państwach postradzieckich, a od 2018 roku skoncentrowałem się właśnie na tematach historycznych i to zamierzam nadal kontynuować. Ja jeszcze nie jestem gotów dzisiaj odpowiedzieć, w jakiej formie to będzie się odbywało, ale na pewno będę się zajmował historią. To pierwsze, a drugie to jest moja działalność w Związku Polaków. Ja zamierzam ją kontynuować. Związek Polaków prowadzi nadal swoją działalność. Ponad 3000 dzieci uczą się języka polskiego w szkołach społecznych, a są chóry przy Związku Polaków, stowarzyszenia i tak dalej. I 13 września będzie zjazd. Ja myślę, że znajdzie się dla mnie dużo pracy na Białorusi.
4: akcja na przykład, no takie pomocy, powiedziałbym dyskretnej, to jedna rzecz, ale te kartki, które docierały, bądź nie docierały do więźniów, większość z nich pewnie, nie wszystkie docierały na pewno, no bo to wiemy, to też niektórzy mówili, a co tam kartka? Jak Andrzej Poczobut mówi z mównicy, że myśmy wiedzieli o tym, że robicie akcję i to nas budowało i to chyba nie ma ważniejszej odpowiedzi, którą dzisiaj usłyszałem, bo wspomniał o tym z mównicy wprost, za to podziękował, ale też mamy doświadczenie rządu na uchodźstwie. Zmiany w danym kraju dzieją się w danym kraju. Do tego potrzeba odwagi, niezłomności, determinacji, czasem nawet z beznadziejnej sytuacji, o której myśli się, że ona jest właśnie beznadziejną, bez wyjścia. Jednak się wychodzi. Po pewnym czasie młodzież białoruska jeszcze nie tak dawno, duże, silne organizacje młodzieżowe, no takie antyestablishmentowe, także no to była ta fala, która niosła społeczeństwo w 20 roku. I pytanie, czy dzisiaj tak jest. Jest bardzo dużo strachu. Ale znów zaczynają się pojawiać zespoły trochę takiego myślenia, które no na przykład może mieć charakter pacyfistyczny. To nie do końca musi być jak gdyby taka czysta polityka, która związana jest z jakimś ruchem czy ideologią. Nightingales, tak? To jest ruch czarnych tam słowników, czy dziewczyna, która miała 16 lat, tak? Z 30-osobowej grupy ukarano najbardziej najmłodszą dziewczynę z tego grona, tak? Licealistkę 16-letnią, chyba 10 lat dostała. No dlaczego? No żeby nie była przykładem dla innej młodzieży tej generacji, żeby była przystrachem, żeby była z takim straszakiem. No to są metody oczywiście tyrana, tak? Ale to jest sygnał, że on się boi. Dramatyczny, ale z drugiej strony jakiś tam daje sygnał nadziei.
8: Związek Polaków i Polacy na Białorusi są dyskryminowani, wiemy o tym. Czy jest szansa, żeby im pomóc? Czy pan widzi taką rolę też dla siebie i w jaki sposób?
5: Na pewno moja obecność wzmocni Związek Polaków na Białorusi i ludzie, którzy należą do Związku Polaków, no oni oczekują, że ja przyjadę. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki, który prowadzi administracja Donalda Trumpa, zwolnionych zostały setki więźniów politycznych i w każdym konkretnym wypadku to jest wielkie, wielkie wydarzenie i trudno przecenić znaczenie tego. A z drugiej strony w tym samym czasie ludzi znowu aresztowano, ludzi znowu wtrącano do więzienia innych. To po prostu tu jest nie do przyjęcia taka sytuacja, kiedy de facto żadnych zmian wewnątrz Białorusi ten dialog nie przynosi. No ja 5 lat spędziłem w więzieniu i mi bardzo trudno dzisiaj dać taką analizę, dogłębną analizę tego, jak należy prowadzić politykę wobec Białorusi. Ja bym po prostu nie chciał powtarzać obcych, cudzych punktów widzenia, cudzych opinii powielać, a chcę zbudować własną. Ja myślę, że kiedy ja pojadę na Białoruś i zobaczę, jak wygląda życie poza murami więziennymi, jak funkcjonuje między innymi Związek Polaków, jak żyją ludzie i na co oni tak naprawdę, czego chcą, na co liczą, wtedy ja będę miał jakąś wskazówkę, jakąś opinię o tym, jak należy Zachodowi prowadzić politykę wobec Białorusi. Na dzień dzisiejszy ja po prostu nie mam takiego punktu widzenia swojego własnego. Ja chcę powiedzieć tylko, że ta polityka, jeżeli się prowadzi politykę, ona powinna być efektywna, ona powinna przynosić efekty.
8: Perspektywy demokratyzacji na Białorusi to są perspektywy wieloletnie, uwarunkowania.
5: Zasadnicze pytanie dziś jest takie, czym się skończy wojna na Ukrainie? W jakiej kondycji będzie Rosja? Jaki będzie wpływ Rosji na postradziecki obszar po zakończeniu tej wojny? Czy on się zwiększy, czy on się zmniejszy? Generalnie dla Białorusi możliwość otwarcia nowej strony w relacjach z Zachodem jest związana z tym, że Rosja pogrąży się w kryzysie. I dopiero kryzys w Rosji, kiedy Rosja się skoncentruje na swoich własnych problemach, otwiera tak naprawdę dla Białorusi okno możliwości do nawiązania normalnej współpracy z Zachodem. Bez tego warunku, moim zdaniem, żadne zmiany na Białorusi dzisiaj nie będą możliwe.
8: Czy na Białorusi są tacy ludzie jak pan, którzy mogliby panu pomóc w budowaniu tej demokracji, bo właściwie jest pan tym najodważniejszym?
5: Ja tak dramatycznie tego nie postrzegam. Właśnie po pierwsze, no ja podkreśliłem, że przede wszystkim Związek Polaków na Białorusi, mniejszość polska, tożsamość polska, Polska na Białorusi, mogiły polskie, o to mnie przede wszystkim interesowało, zawsze interesuje. Oczywiście, że zamierzam kontynuować pracę dziennikarską, więc wolność wypowiedzi, ale ja politykiem nigdy nie byłem, no naprawdę, no nigdy się nie angażowałem w działalność polityczną i też nie mam ambicji. Ja przede wszystkim siebie postrzegam jako dziennikarza i postrzegam rzeczywistość z punktu widzenia dziennikarskiego, czyli przyzwyczaiłem się wszystkim stronom krytycznie patrzeć na ręce, no. Po prostu, że tam nie ma półcieni, tam jest biały i czarny nagle, no i jeżeli ty nie popierasz Łukaszenka, no to ty jesteś opozycjonistą, masz ambicje polityczne, ciebie postrzegają, nie wiem, jako jakieś pomiędzy dywersantem i kandydatem na prezydenta, coś takiego.
8: Ma pan naśladowców? Są ludzie, którzy odważnie potrafią pisać, chcieliby pisać?
5: W Związku Polaków są tysiące ludzi i to, że Związek Polaków przetrwał w momencie, kiedy kierownictwo zostało uwięzione, to pokazuje, że są ludzie, którzy gotowi ryzykować więzieniem, aby nadal prowadzić swoją działalność. Ja jestem dumny, że należę do tej organizacji.
0: Mam nadzieję, że po powrocie na Białoruś panu Andrzejowi nie stanie się nic złego i będzie mógł kontynuować tam swoją działalność, która ma dać naszym wschodnim sąsiadom więcej wolności. Tu w Polsce, o czym słyszeliście przed chwilą w reportażu Grzegorza, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, może liczyć na nieustające wsparcie i przychylność tysięcy ludzi, przejętych jego losami i wspierających jego starania.
9: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić.
0: Deklaracja o powrocie do Grodna jeszcze we wrześniu tego roku wywołała ogromne kontrowersje i też obawy, bo wielu ekspertów oraz środowiska polonijne ostrzegają, że na miejscu Poczobutowi realnie grozi ponowne aresztowanie i bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pozostaje mieć nadzieję, że nic takiego nie nastąpi, a dziennikarz i działacz będzie mógł realizować misję, na którą się zdecydował. Będziemy śledzić jego losy. Osobiście nie jestem w stanie ocenić, czy jego decyzja o powrocie na Białoruś jest zła, czy jest dobra. Pan Andrzej zapewne sam najlepiej wie, na co może sobie pozwolić w tych szczególnych okolicznościach i wypada uszanować jego stanowisko, życząc mu powodzenia. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Pozdrawiam.

0: wieczorem w Moskwie, dziś w Kijowie trwa misja pokojowa wysłanników Trumpa. Nikomu nic poważnego się nie stało w wiadomościach o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Polskie siatkarki zagrają o brąz mistrzostw Europy. Iga Świątek awansowała z kolei do czwartej rundy US Open. Godzina 9, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Późno w nocy zakończyły się rozmowy amerykańskich wysłanników z Władimirem Putinem. Po trzech godzinach negocjacji w Moskwie konkretów jednak wciąż niewiele. Biały Dom mówi jednak o znaczących planach dotyczących kolejnych kroków. Kreml przekonuje, że Amerykanie przyjechali z konkretnymi propozycjami zakończenia wojny. Doradca Putina Jurij Uszakow nazwał rozmowę niezwykle szczerą, opartą na zaufaniu. Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia. Dziś amerykańscy wysłannicy przenoszą się do Kijowa. Tam będą rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim. Jak pisały media, Kushner i Witkow z Moskwy przylecieli do Rzeszowa, skąd mają udać się na Ukrainę. Ucierpiało kilkoro pasażerów, ale na szczęście nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Wracamy do wczorajszego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Doszło do niego w okolicach miejscowości Zalalowo na zachodzie kraju. Informację zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: Przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór. Wśród rannych był m.in. kierowca ciężarówki. Pielgrzymi wracają z Chorwacji.
0: Przypomnijmy, że w połowie sierpnia doszło do poprzedniego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Z Medjugorje wracali nim pielgrzymi. Tamten wypadek zakończył się tragicznie. Zginęło 12 Polaków, a 7 zostało ciężko rannych. Warunki dojazdy w Polsce zmieniają się na jesienne. Bądźmy ostrożni. Nieuwaga i zbyt duża prędkość doprowadziły wieczorem do zdarzenia na trasie WZ w Łodzi. Około 20 na Piłsudskiego w kierunku Widzewa doszło do kolizji dwóch aut, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, iż kierujący pojazdem marki Mercedes 40-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał. Utracił on w wyniku tego panowanie nad pojazdem i uderzył w poprzedzający pojazd marki Citroen, którym kierował 33-letni mężczyzna.
0: W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w kierunku Widzewa. Włoszki okazały się zbyt silne. Polskie siatkarki w walce o finał Mistrzostw Europy uległy im 1-3, a dziś biało-czerwone w Stambule powalczą z Serbkami o brązowy medal czempionatu. Polki po raz ostatni na podium stanęły 17 lat temu w Łodzi, gdzie zajęły 3. miejsce. Na Serbki to wicemistrzynie Starego Kontynentu sprzed 3 lat. W czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open zobaczymy Igę Świątek. Polka awansowała do dalszej gry po niezwykle emocjonującym meczu z Czeszką Marią Buzkową. Spotkanie było bardzo wyrównane, a Iga Świątek obydwa sety wygrała w tiebreakach. W drugiej partii Polka przy swoim serwisie obroniła 3 piłki setowe. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Chinka Zheng. Ten mecz zaplanowano na jutro.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Zaledwie 11 stopni teraz w Zakopanem, 16 w Ustce. To najchłodniejsze i najcieplejsze miejsca w Polsce o poranku. Przed nami pochmurny dzień, na większe przejaśnienia i rozpogodzenia możemy liczyć dopiero po południu. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwa także burza. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, chłodniej będzie na Pogórzu Karpackim. Tam temperatura zaledwie około 15 stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: The Best of Pierwsza Zmiana.
7: To znowu my, Julia Hen.
8: Paweł Pawelec.
9: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Wakacje się kończą, ale lato trwa.
4: Jeszcze właściwie przez cały wrzesień będzie trwało.
5: Do dzisiaj jest bardzo ciepło, tak naprawdę klapeczki znowu, krótkie spodenki. Co to narzekać?
4: No właśnie, jest ciepło, ale jest powód do narzekania. Dla mnie przynajmniej. Ja zaczęłam trochę bać się o swoje życie.
5: Mhm.
4: I nie tylko
5: grozi?
4: O życie, o to, co będzie
3: się
4: w Polsce
3: stało?
4: Działo.
5: Ja cię obronię, maleńka.
4: I jest takie znane przysłowie polskie. Polak, no. Węgier, dwa bratanki.
3: No tak.
4: I ja się boję, że jakiś Polak weźmie przykład z Węgra tego.
3: Jakiego Węgra?
4: Tego Węgra.
5: Ale tam jest jeszcze potrzebna szklanka.
4: Jaka szklanka?
5: A nieważne.
4: Bo z tego Węgra, który uprowadził samolot z lotniska.
5: Co?
3: Chłop po pijaku ukradł samolot. Czego nie rozumiesz?
5: Aha, ale co?
4: A co ciekawe, przyszedł na lotnisko, wsiadł do kilku, wybrał sobie ten jeden konkretny, tym jednym konkretnym odleciał.
3: Bo wiesz, bo w tym jednym kluczyki były zostawione.
5: Ale odleciał.
3: To odleciał, tak?
5: Udało mu się.
3: Także pamiętajcie, drodzy.
4: Jest coś takiego jak kluczyki do samolotu?
3: Nie mam pojęcia. Czy ja się na pilota wyglądam? Na szczęście nim nie jestem.
5: Ale on pewnie wcześniej odleciał.
3: Moi drodzy, jak gdzieś zostawiacie samolot, kluczyki ze sobą zabierzcie na wszelki wypadek, bo jakiś Węgier po pijaku może przejść.
4: Albo właśnie jakiś Polak.
5: A może to był tester?
3: Nie, mężczyzna stwierdził, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu.
5: A, no to...
4: Ale uwaga,
5: czyli
4: ukradł samolot, samolotem tym się rozbił, no nic mu się nie stało, bo wiadomo, człowiek pijany to znieczulony, ale później, jak już się rozbił, to poszedł pieszo do lasu.
5: O.
3: Na grzyby może. Ale wiecie co, ja się w ogóle dziwię, że oni rozpoznali, że on był pijany.
4: A czemu?
3: No, słyszeliście kiedyś język węgierski?
5: Każdy Węgier może taki być,
0: Pierwsza zmiana.
3: To brzmi jakby oni to zostawili.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek. Budzi ludzi.
0: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
2: Wracamy!
3: No masz się los. Krzywda słuchaczy okraszona nagrodami.
4: Nie ma spania! Jaka tam krzywda? Trzeba się cieszyć, że się nie spóźni ktoś do pracy na przykład.
3: Może żonie.
4: Dzisiaj zięcie teściowej.
3: A widzisz?
2: O, grubo. Odważny człowiek, ten odważny człowiek to Bartek i wkręcać będziemy Jolę, jego teściową, która będzie dzisiaj pokonywać trasę z Polski do Wiednia. Niby o 12 ma wyjazd, ale
4: smacznie śmiejesz. Do Polski z Wiednia.
3: Albo
4: według zgłoszenia do Polski. Do Polski z Wiednia.
2: Za chwilę się wszystkiego dowiemy, dzwonimy.
3: Popytaj.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach. Czy ja rozmawiam z panią Jolantą?
5: Nie, zaraz tam mamy. A o co chodzi?
6: Wie pani, bo chodzi o jej wyjazd do Wiednia. Ona wyjeżdża, tak?
5: Mama do Wiednia? Nie. My mieszkamy w Wiedniu.
6: Aha, to państwo wyjeżdżają, znaczy ona wyjeżdża z Wiednia do Polski, o w ten sposób, tak?
5: Nie.
6: Takie informacje dostaliśmy, to nie jest prawda?
5: Nie.
6: Aha, czyli to jest zupełnie, wie pani, bo czasami dostajemy takie zgłoszenia od sąsiadów, wie pani.
5: A poza tym, ale choćby nawet wyjechała, to jakie to, co to ma, jaki to ma związek, bo przecież mama nie jest na żadnym...
6: No, dostaliśmy zgłoszenie, że ona przewozi na trasie właśnie Wiedeń-Polska, no rzeczy to towary, które są do oclenia, które trzeba oclić i ona tego nie robi. To jest tak zwany przemyt, wie pani. No takie zgłoszenie, takie dostaliśmy. No ktoś doniósł, no, mówiąc tak brzydko na pani mamę.
5: No chyba sobie pan żartuje.
6: Nie, no proszę pani, przecież
5: moja
6: nie dzwonił
5: mama
6: o tej
5: mieszka
6: porze,
5: w Polsce, no, tak. My mieszkamy w Wiedniu. Jeśli jest potrzeba opieki nad moim dzieckiem, mama przyjeżdża na kilka dni pomóc w opiece. Broń Boże, niczego nie przewozi. Co bym miała przewozić?
6: No ja nie wiem, co z tego Wiednia. No ja dostałem informację, ja to muszę zweryfikować. Wie pani, jak to wygląda. No ja przepraszam w ogóle, że tak rano dzwonię do pani.
5: No ja już właśnie, że trochę dziwne, że o 6:30 dzwonię Urząd Skarbowy, celno-skarbowy.
6: No proszę pani, no takie mamy godziny pracy. W ogóle nie wiem, czy pani kojarzy pana Bartka.
5: To jest mój mąż.
6: No właśnie, to on zgłosił w ogóle. On tak z teściową to nie za dobrze żyje, tak?
5: Ja pierwszy słyszę, o czym pan mówi do mnie, nie mam pojęcia.
6: Wie pani, jest takie radio, ono się Vox FM nazywa, kojarzy pani?
5: Kojarzę.
6: No to pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: To nieprawda. O nic prawda. Nie podejrzewamy mamy, ale mogłaby te kotlety, te sznycle przewozić z Wiednia.
2: No, takiego sznycelka to ja bym zjadł.
3: Albo wozić polską kiełbasę i nie opłacając.
5: No mogłaby, naprawdę. No zrobiliście mnie nieźle.
4: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
2: I to Bartkowi możesz podziękować, bo to on zgłosił was.
5: Bardzo dziękuję.
3: Bardzo smacznego.
5: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Miłego dnia, cześć.
5: Dziękuję wzajemnie.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Vox

0: FM.
1: Tak było we wtorek.
2: Przenosimy się do Meksyku?
3: Mariachi. Nie! Przenosimy się dzisiaj do domu wszystkich rodziców! Zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, które wyruszają z powrotem do szkoły!
4: Jeszcze tylko 48 minut i wolność!
2: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych nie ma żadnego święta, więc Dzień Uśmiechniętego Rodzica myślę, że powinien być dziś 1 września ustanowiony.
4: 1 września. Narodowe święto w Polsce.
2: Bo dzieci idą do szkoły, studenci mają jeszcze miesiąc przerwy, ale dzieci, te, którym trzeba robić kanapki.
4: Opędzisz je kanapkami, to też jest dobre. To tanio jest, naprawdę, uwierz mi.
2: One dzisiaj idą do szkoły i mają rozpoczęcie roku szkolnego, także dajcie znać 6098 69 869, jak tam się trzymacie i jak wasze nastroje.
4: Jak szybko machacie, dzieciom.
3: Tomek
4: jak...
3: na przykład do nas napisał, tata dwójki urwisów. Jaki ja jestem szczęśliwy, że jutro jak wrócę o 12 będzie cisza w domu.
2: A nie wiadomo, bo może jeszzę będzie żona.
4: A nie, żona,
3: ale musisz od razu wrócić, tak? Musisz.
4: Żona z dziećmi to jest złe porównanie. To dzieci są dużo trudniejsze, naprawdę. Chcą jeść, chcą siku, chcą.
2: No dobra, ale
4: kupę,
2: nie tylko...
4: Z
3: żoną można mieć ciche dni za to.
4: A Andrzej mnie uderzył, a Zośka mi znowu zjadła chipsy, wiesz. To po co?
3: Doświadczony rodzic.
2: Nie przypominaj. Dzwonicie też do nas?
5: Cześć, tu Karina. Wiecie co, mam mieszane uczucia i to chyba z tego powodu, że z jednej strony jestem rodzicem, a z drugiej strony jestem nauczycielem. Co zrobić w takiej sytuacji?
2: To jest jak ten paradoks, tak jak teściowa rozbije się twoim samochodem.
0: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Nie wiadomo, czy żałować, czy cieszyć.
1: The best of pierwsza zmiana.
0: Tylko w Vox FM.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa hiszpańska toaleta? Latrino. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: Pamiętam.
3: Już w wielu szkołach nie ma dzwonków. No. Są melodyjki, no albo po prostu trzeba pilnować czasu.
2: Dlaczego? Co się stało z tradycją?
4: Bo dzwonek nie jest dla ucznia, tylko dla nauczyciela. Nie pamiętasz, Paweł?
2: Pamiętam to, ale to jest w ogóle nie, to jest bez sensu.
3: Albo strasznie głośne te dzwonki były.
2: Mundurków nie ma podobno.
3: W niektórych szkołach pewnie jeszcze są. Jeżeli właśnie wychodzicie na rozpoczęcie roku, to drogie dzieci, pamiętajcie, żeby telefon zostawić w domu.
4: Od tego roku szkolnego jest masa zmian, na przykład właśnie zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.
2: Najlepiej zostawić u rodziców. Podładują.
4: No, ale ryzykowne.
2: Doładują ewentualnie, jeśli
4: ale
2: to jest na
4: sprawdzą wszystko, co tam na tym telefonie się dzieje, to ja bym
3: ryzykował. O nie, ja myślę, że takie zabezpieczenia.
2: Dobra. Ja uważam, że moja mi nie daje swojego telefonu.
4: No właśnie, no,
2: ale ona ma 17 lat i ona mówi, że ona już jest prawie dorosła.
4: Ale to nie jedyna zmiana.
2: No.
3: Właśnie, poza tym, że telefony to jeszcze jedzenie. Znowu zmieniają się, bo jakiś czas temu zmieniło się to, że...
2: jedzenia nie było.
3: Dokładnie.
4: Tak, obiady szkolne teraz jak będą, to mięso będzie tylko dwa razy w tygodniu.
2: Ojej.
3: Tak, i zmieniły się też wymogi dotyczące porcji mleka. Nie musi być tego aż tak dużo, ale...
2: To WF-u będzie mniej, tak? Jak nie ma mięsa.
3: Czemu?
4: Nie, spokojnie, będą inne rzeczy z białkiem.
3: Przynajmniej trzy razy w tygodniu ma być serwowane danie oparte wyłącznie na roślinach strączkowych, czyli fasola, groch...
4: Wiecie, czym to się skończy?
2: Który to?
4: Bo kiedyś można było dostać uwagę w stylu, że syn w szkolnej toalecie palił papierosy, nie?
2: No tak, albo grał w Zośkę.
4: A teraz syn w szkolnej toalecie oglądał TikToka i jadł kotleta.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: FM.
1: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.
3: Europa patrzy na wybory lokalne w Niemczech. W Saksonii może wygrać skrajnie prawicowa AfD. Duża akcja strażaków na Dolnym Śląsku gasili budynek nieczynnej stacji narciarskiej Babiniec. Jest najkrótsza w całym mieście. Ulica niecała w Kaliszu miała swoje święto. Godzina 10. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. O 8:00 otwarto lokale wyborcze w Saksonii-Anhalt. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
4: Za naszą zachodnią granicą te wybory do parlamentu Saksonii są określane jako potencjalny przełom. Jeśli AfD uzyska samodzielną większość, po raz pierwszy w historii zdobędzie władzę w jednym z landów. Ostatnie sondaże pokazywały, że Alternatywa dla Niemiec może mieć jednak problemy z uzyskaniem większości i to pomimo poparcia na poziomie ponad 40%. Powodem są notowania pozostałych partii, które zapewniają, że nie wejdą w koalicję z AfD. Niemieccy komentatorzy podkreślają, że te wybory to jest także test dla tak zwanej zapory ogniowej, czyli polityki izolowania AfD przez ugrupowania głównego nurtu.
3: Alternatywa dla Niemiec to partia skrajnie prawicowo-populistyczna. Swoje poparcie buduje na hasłach antyimigranckich i antyunijnych. W swoim programie proponuje normalizację stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji czy odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru budynku nieczynnego środka sportów zimowych Babiniec na Dolnym Śląsku. Nie wykluczają, że doszło do podpalenia. Ogień pojawił się wieczorem, najpierw objął drewnianą elewację budynku, a potem ogień przeniósł się na dach, a w akcji gaśniczej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Stacja narciarska Babiniec zakończyła działalność około 2010 roku. W czasach swojej świetności dysponowała podwójnym wyciągiem orczykowym, oświetloną trasą, szkółką narciarską i zapleczem gastronomicznym. Dzięki niemu będzie można drążyć pod łodzią tunel dla pociągów kolei dużych prędkości. W nocy dotarł tam napęd do tarczy TBM. Sama tarcza ma przyjechać do Łodzi za tydzień. Transport ważącej prawie 170 ton maszyny ze stoczni w Szczecinie do Łodzi trwał 3 dni. Rozpoczęcie drążenia tunelu pod łodzią przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Demokracja, równość, solidarność to hasła przewodnie 18. Kongresu Kobiet, który trwa w Krakowie. Uczestniczy w nim około 200 panelistek i tysiące słuchaczek. Są m.in. warsztaty oraz rozmowy o prawach kobiet i równości.
5: Równość we władzy, w biznesie, przestrzeganie praw kobiet. No i to niestety tak jest, że to są te same tematy, ale są też tematy nowe, no bo świat się zmienia, czyli wyzwania związane ze zmianą geopolityczną, ze zmianami związanymi ze sztuczną inteligencją.
3: Mówi profesor Małgorzata Fuszara, przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Podczas wydarzenia uczestniczkom przypomina się o profilaktyce, czyli o szczepieniach przeciw HPV i korzystaniu z mamografii. Liczy blisko 230 metrów, jest najkrótszą uliczką w Kaliszu. Mowa o ulicy Niecałej, która wczoraj obchodziła swoje święto. Spotkali się tam rękodzielnicy, przedstawiciele instytucji, a także kolekcjonerzy, m.in. lalek, szarajerek.
6: Ja jestem kolekcjonerem wielu rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś kupując rzeczy, przy okazji kupujemy lalki.
7: Ale lalki zawsze zachwycały ludzi.
8: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie właśnie, takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
9: I tacy, co wielbią ręczną robotę i tacy, którzy wykonują, bo my też między sobą się wymieniamy doświadczeniami.
3: Święto ulicy Niecałej odbyło się po raz 14.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tylko 11 stopni w Zakopanem, a najcieplej teraz w Raciborzu 17 stopni. Sporo ołowianych, ciężkich jesiennych chmur nad Polską teraz. Na rozpogodzenie możemy liczyć, ale dopiero po południu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 20 stopni. Nieco chłodniej będzie na Pogórzu Karpackim, tam tylko 15. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę z północnego zachodu i zachodu.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: The Best of Pierwsza Zmiana.
13: Konrad Piwowarski,
14: Julia Hren
15: i Paweł Pawelec.
16: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.
17: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Jak tam wygląda sytuacja na drogach? Dajcie znać. Bo wiemy, że to już na całego ruszyły te odwożenie dzieci do szkoły. Ale wakacje się skończyły. Turnusy też się poskończyły.
4: Dobrze powiedziałeś, bo myślałbym, że chodzi ci o to, czy pada deszcz, śnieg,
3: to też
4: prawda,
3: można dawać
4: czy
3: wieje.
1: Nie wszystkie dzieci trzeba odwozić do szkoły. No. To chciałam powiedzieć, bo niektóre odwożą się same.
4: Jak?
1: Tylko bez sukcesów. 15 na okay. trasie S11 w okolicach Kępna poruszał się pożyczonym od rodziców Mercedesem Maybachem.
3: Samochód warty ponad 1,5 miliona złotych. No nie wiedzieli, bo oni słodko spali, bo to była 3:40.
4: Ale jaki sumienny już do szkoły jechał, patrz, chciał być pierwszy.
1: Chłopak stracił panowanie nad autem, niestety uderzył w bariery. Nic się nie stało.
4: Tak.
1: Oprócz oczywiście szkody.
4: Lampa, maska, zderzak, błotnik.
3: Ubezpieczyciel będzie musiał bankructwo ogłosić.
1: Pierwsza zmiana.
3: A rodzice banknotami będą sobie łzy ocierać.
1: Ale Paweł, to jest moment, żeby się ucieszyć, że ty nie masz Maybacha, bo zobacz, co by się mogło stać.

0: Breakfast to pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Tak było w czwartek.
1: To jest Radio Vox FM. Ja nie muszę tego mówić, bo jak za chwilę zaśpiewamy, to wszyscy się dowiedzą.
2: Poranny wyjce przed nami. Powiem szczerze, że nie wiem, czym się bardziej stresuję. No czy tym śpiewaniem, czy tym, że dzisiaj będę musiała zatankować samochód.
3: Zyskamy i stracimy dzisiaj. No jak właśnie. W życiu. Wiemy o tym. No.
1: Moi drodzy, wakacje się skończyły. No. I wszyscy wiemy, co się aktualnie na stacjach benzynowych dzieje. No nie jest tak, mówiąc delikatnie.
2: A mówiąc mniej delikatnie, jest strasznie drogo.
3: Nie mam pałki teleskopowej, więc ja sobie nie poradzę.
1: Wielu słów nie możemy użyć na antenie, ale zrobimy, co możemy, żeby jakoś wam pomóc. Pamiętajcie, bo trzeba pozytywnie podchodzić do życia. Mhm. Bak jest do połowy pełny.
3: Skolim,
1: Ryder, Zenek, to w oryginale. A teraz czas na...
0: Poranny wyjce.
1: Jeżeli jesteście odważni, to zróbcie głośniej.

0: uśmiech, wrócił z wakacji, słodko dziś uśmiech. Poleca Turcję, był też w Egipcie, bo za wszystko to ty zapłaciłeś.
1: To już nie jest tankowanie, to jest czysty napad. Zamiast perfum luksusowy, styl to ropy, zapach. Lejda pełna i dwa razy więcej wart jest Passat. Jeszcze chwila, ten mat jest droższy niż S-klasa.
0: Na myjni przecena.
2: No nie.
0: Bo wody im nie trzeba.
3: Serio?

0: Pierwsza zmiana nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy i uszczerbek na zdrowiu wyrządzone podczas wydobywania z siebie dziwnych odgłosów.
1: Jeżeli ktoś nas jeszcze słucha, to Radio Box FM
2: 6098 6989. Jak wam się podoba?
1: Bić.

0: RMFFM. To pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Cześć, to Dorota. No wielkie, wielkie dzięki, że uprzyjemniacie mi drogę do pracy. Właśnie jadę w koreczku. No pięknie śpiewacie. Bez kłopotu do Sopotu byście się dostali.
2: Bez kłopotu do Sopotu to moje hasło od dzisiaj.
3: Znaczy stanęlibyśmy gdzieś obok mandaryny, którą pozdrawiamy. Ale wiemy
4: no,
3: o tym.
4: Brawo. Dziękuję wam. Teraz wydam jeszcze więcej na paliwo do psychologa.
3: To prawda, to prawda. Natomiast będziemy się bronić, ponieważ Kondziu nie dał poczytać tekstu.
4: Panie premierze, proszę natychmiast obniżyć ceny paliw, byle tylko już nie śpiewali w imieniu narodu. Proszę, Piotr.
2: Przepraszam bardzo, ale jest więcej pozytywnych głosów.
4: Tak, to
3: o Jezu,
4: prawda.
3: Bo nas lubią, ale nie chcą nam sprawiać przykrości.
2: Być, no, tak?
4: Wyszło super,
2: tak.
4: Ale nie wiem, czy przez przypadek jedna słuchawka mi nie trzasła. To tak Michał napisał.
3: Trzasła.
2: Matko Bosko, mega dziwne doświadczenie.
3: O Matko Bosko.
2: Ale podobało mi się.
5: Pierwsza zmiana.
2: Jeżeli chcielibyście tego jeszcze raz posłuchać, to pojawi się dzisiaj na naszym TikToku i innych mediach społecznościowych.
3: Serio?
2: Więc warto nas obserwować.
0: The best of pierwsza zmiana.
5: Tylko autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kiedy nie można robić, jak uważasz? Kiedy żona mówi ci, rób jak uważasz. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: O oczekiwaniu na piątkowy wieczór, a wiadomo, co się wydarzy w piątkowy wieczór. Śmeges, teges, tę sprawę.
3: Naprawdę, ruchy niegodne filozofa?
2: No, słuchajcie, dzisiaj jest dzień, to się nazywa bezpieczeństwa zdrowia seksualnego, tak?
3: Okej.
2: Okay. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę.
3: Odzież sportowa.
2: No właśnie. I uwaga, uwaga, ceny gumek idą w dół.
4: Idą w dół?
3: Kauczuk potaniał.
4: A dlaczego? Będzie dofinansowanie od państwa.
2: Nie.
3: Kauczuk, nie?
4: A co się stało?
3: Dofinansowanie.
2: Wszystko przez wysuniętego napastnika.
4: O nie! Ale to chyba dobrze.
3: Przez rozgrywającego?
2: Nie, Erling Haaland.
3: A.
2: Przez niego wszystko.
3: Gumki idą w dół przez niego?
2: Tak.
3: A czemu, co?
2: Bo on był twarzą gumek do włosów.
3: A,
2: i teraz się obawia firma, która te gumki do włosów produkowała, że może się coś stać, no bo on sobie obciął włosy.
3: Te gumki, a mnie szukały.
4: Aha, i co, nie będą ludzie sobie kupować, bo on już nie będzie influencerował?
3: Dziewczyny nie będą kupować.
4: A czemu dziewczyny?
3: A facetów z gumkami widziałeś wielu?
2: No przecież on był!
3: O, no to okej, no ja...
4: Przecież on jest facetem.
3: Co ja miałbym se związać taką gumką? Już mam kilka pomysłów.
1: Pierwsza zmiana.
2: Na szczęście ja ci mogę mikrofon wyłączyć.
1: The best of. Pierwsza zmiana.
0: Tylko The Vox FM.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
13: Reklama.
14: Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przesłuchany jako świadek, jak chodzi o sprawę zonda krypto. Chmury wulkanicznego pyłu nad Indonezją, 5 lotnisk zawiesiło działalność. Iga Świątek w czwartej rundzie US Open. Za chwilę oddamy głos naszej tenisistce. Godzina 11, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Marszałek województwa lubelskiego dementuje informacje o swoim zatrzymaniu, tak donosiła część mediów. Jarosław Stawiarski przekazał, że został jedynie przesłuchany jako świadek w sprawie zonda krypto. Potwierdziła to także prokuratura, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Stawiarski w mediach społecznościowych stanowczo zaprzeczył, że doszło do zatrzymania. Uważa, że w sprawie zonda krypto jest jednym z pokrzywdzonych. Inwestycje marszałka województwa lubelskiego w kryptowaluty ma badać prokuratura. Według Rzeczpospolitej Stawiarski zainwestował setki tysięcy złotych, a potem osobiście kontaktował się z Przemysławem Kralem, by odzyskać środki. Prokuratura przekazała za to, że w sobotę zatrzymana została inna osoba. Chodzi o Romana Rzed, byłego wspólnika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Suszek według ostatnich słów ministra sprawiedliwości prawdopodobnie nie żyje. To także jeden z wątków śledztwa.
14: Roman Rzed to piąta osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Wcześniej zatrzymany został m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Z prokuraturą współpracować ma z kolei szef zondy Przemysław Kral. Międzynarodowe przejście Orliwka na granicy z Ukrainy z Rumunią zawiesiło pracę z powodu nocnego rosyjskiego ataku Rosji. To drugi nalot dronów w ciągu tygodnia. Spłonął jeden z budynków, ale nikomu nic się nie stało. Wcześniej 25 sierpnia w tej samej okolicy doszło do ataku na przejście graniczne z Mołdawią. Chmura po erupcji wulkanu Anak Krakatau paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Działalność zawiesiło 5 lotnisk, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie. Odwołano setki lotów, a władze planują zasiewanie chmur w celu oczyszczenia powietrza. Tysiące podróżnych, którzy utknęli w portach lotniczych, zapewniono posiłki, napoje, a także transport autobusowy do hoteli. Do erupcji doszło w piątek. Słup pyłu osiągnął wysokość do 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. Odwołano zajęcia w części szkół. ZUS przypomina o programie Aktywny Rodzic. Mogą z niego skorzystać rodzice, którzy mają pod opieką małe dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Mogą nie tylko wybierać określoną ścieżkę wsparcia, ale także zmienić ich rodzaj.
16: Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu. I to bez względu na to, czy rodzice pracują i czy dziecko chodzi właśnie do przedszkola. przedszkola.
14: Mówiła rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Jest też trzecie wsparcie aktywni rodzice w pracy. Poszczególne świadczenia wynoszą od 1500 do 500 zł, albo więcej, gdy dziecko jest osobą z niepełnosprawnością. To najbardziej pozytywny dla mnie czas w tym roku, mówi Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open. Spotkanie z Czeszką Marią Buzkową nie było jednak łatwe. Polka wygrała 2-0, ale do rozstrzygnięcia obu setów potrzebny był tiebreak. Mecz trwał prawie 2,5 godziny. Na pewno był to super trudny mecz, także fizycznie. Wiele długich wymian musiałem często atakować, bo Maria świetnie broniła i odbiła wszystkie piłki.
13: Marsh was defending really well and getting every ball back.
14: Podkreślała nasza tenisistka, która dodała, że znajduje się obecnie w najlepszej formie w tym sezonie. To najbardziej pozytywny dla mnie moment w roku. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. Jutro w 1/8 finału Świątek zagra z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Sporo chmur, tych jesiennych, ciężkich, ołowianych, ale po południu możliwe są w naszym kraju rozpogodzenia. Na termometrach od 16 do 20 stopni, w Kotlinach Karpackich trochę chłodniej, tam około 15. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, z północnego zachodu i z zachodu.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Reklama.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
5: Roman Rzet doprowadzony do prokuratury w Katowicach. To piąta zatrzymana osoba w sprawie Zonda Krypto. Na razie nie znaleziono śladów podpalenia. Wrócimy do pożaru nieczynnej stacji narciarskiej Babiniec. Wśród konkurencji m.in. bieg na 100 metrów. Na krakowskich Błoniach dziś wyścigi robotów.
6: Godzina 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
5: Mężczyzna w kajdankach i kapturze na głowie doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Według mediów to zatrzymany wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto Roman Rzet. Tam zgodnie z komunikatem prokuratury krajowej przeprowadzone zostaną czynności z jego udziałem. Roman Rzet ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. O szczegółach zatrzymania z Katowic nasza reporterka Katarzyna Ziółkowska.
7: W sobotę policjanci zatrzymali Romana Rzet, byłego wspólnika Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymano na terenie województwa śląskiego. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Jak poinformowała prokuratura, do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Dziś rano Roman Rzet został doprowadzony do siedziby Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.
5: Roman Rzet to piąta osoba zatrzymana w sprawie afery Zonda Krypto. W wiadomościach teraz Dolny Śląsk i nocny pożar stacji narciarskiej. Ogień objął nieużytkowany budynek wyciągu Babiniec przy drodze do Jakuszyc. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
8: Tam osoba postronna jechała, zawiadomiła tylko, że się budynek pali. To był pustostań, gdzie się zaczęły palić okiennice, dach, ale to było wszystko pozabijane płytą USB. Nikogo w środku nie było.
5: Mówi nam Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W akcji uczestniczyło 6 zastępów straży pożarnej. Przyczyna pożaru nie jest znana. Nie znaleziono na razie śladów celowego podpalenia. 203 razy interweniowali strażacy w województwie łódzkim w związku z silnym wiatrem. Od piątku do godziny 9 dzisiaj najwięcej zgłoszeń odnotowano w Łodzi, powiecie bełchatowskim, łódzkim wschodnim i łaskim. Aż 185 interwencji dotyczyło wiatrołomów. Wiatr uszkodził też 6 dachów, na szczęście nikt nie został poszkodowany. Pociąg może być znacznie bliżej niż się wydaje, mówią kolejarze i apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach kolejowych. Przechodzenie mimo zamkniętych rogatek, korzystanie z dzikich przejść czy wchodzenie na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem to prawdziwa plaga. O szczegółach Dawid Olszewski.
9: Co jakiś czas sieć obiegają filmy, na których widać, jak pieszy przebiega przez przejazd kolejowy dosłownie sekundy przed pociągiem. Strażnicy ochrony kolei spotykają się z różnymi, skrajnie niebezpiecznymi sytuacjami.
10: Pociąg jest szybki, jest cichy, jest nowoczesny, tory są zmodernizowane, chwila nieuwagi i mamy tragedię gotową.
9: Mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy. Piesi często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych. Służby dobrze wiedzą, gdzie dochodzi do takich sytuacji najczęściej i regularnie pojawiają się tam patrole.
10: Patrole umundurowane, nieumundurowane, są funkcjonariusze policji.
9: Za przechodzenie przez tory w niedozwolonym miejscu grozi mandat nawet 500 zł.
5: Tylko w lipcu w miejscach niedozwolonych zginęło 13 pieszych. Od początku roku w ten sposób zginęło około 100 osób. Za kilkadziesiąt minut na starcie staną roboty humanoidalne oraz czworonożne. Na krakowskich Błoniach ogólnopolskie zawody robotów zmierzą się ze sobą w 3 konkurencjach. Będzie to bieg na 100 metrów i 2 slalomy.
11: Po raz pierwszy w Polsce, bo tego jeszcze nikt nie robił, żeby pokazać, że te roboty są bliżej nas, że biegają, ale nie tylko, że biegają i walczą o medale i o puchary i o najlepszy czas, ale także pomagają. Roboty nie tylko pokazują swoją technologię, ale także pracują charytatywnie.
5: Mówi Piotr Biedroń, dyrektor Science and Technology Film Festival. Pieniądze z opłaty startowej z robot RAN zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitację dla podopiecznych fundacji.
6: Dzisiaj pogoda, no taka średnia bym powiedział, aczkolwiek jeżeli ktoś nie boi się deszczu i lubi w deszczu spacerować, to jak najbardziej można, dlaczego by nie. A ten deszcz, no on może się dzisiaj pojawić tak naprawdę w całej Polsce i też dosyć chłodno, chłodno jak na początek września, okolice 18-19 stopni, to dzisiaj maksimum, jakie zobaczymy na naszych termometrach. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, czyli o poniedziałek, ten będzie już znacznie lepszy, na pewno cieplejszy.
3: Jest weekend!
6: 4 minuty po godzinie 12 na naszych radiowych zegarach. Mamy południe, być może pora obiadowa u kogoś z was już się rozpoczęła. Być może jeszcze odpoczywacie, być może przed momentem dopiero wstaliście, albo już gdzieś nas słuchacie w jakimś dziwnym miejscu, o którym chcielibyście teraz nam powiedzieć. Nieważne co robicie, nieważne gdzie jesteście, Vox FM cały czas jest z wami, a ja czekam na wasze wiadomości i na wasze głosówki. Co tam u was, jak wasza dzisiejsza niedziela? Dajcie znać, 609 869 869. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

18 minut po 12 na naszych radiowych zegarach. Ja wracam do waszych wiadomości, bo one napływają, a pytanie było takie, co tam u was, jak spędzacie dzisiejszy dzień. I większość z was jest na grzybach, a to znak, że grzyby już się pojawiły w lasach, więc jeżeli ktoś jest sympatykiem, jest grzybiarzem, no to do takiego lasu trzeba się udać czym prędzej, bo umówmy się, no, zaraz tych grzybów może nie być. Chociaż ja wiem, każdy ma jakieś takie swoje bajeczne miejsce, którego zdradzać nie chce, w którym zawsze, nie wiedząc czemu, po prostu są grzyby. Bardzo dobrze, wysyłacie mi tutaj zdjęcia właśnie z waszego grzybobrania. No i faktycznie tutaj pełne kosze, pełne reklamówki, pełne wiadra. Bardzo dobrze, super, bardzo mnie to cieszy. 609-869-869, tutaj czekam na wasze zdjęcia, na wasze głosówki, na wasze wiadomości odnośnie tego, gdzie jesteście i co robicie.

0: O, i kto kojarzy tę piosenkę? Z jakiego to filmu? No, bardzo dobrze, Piraci z Karaibów. Więc można by powiedzieć, że wypływamy na głębokie wody. A propos wody, to napływają pozdrowienia między innymi od Sylwii, która jest w Monachium nad jeziorem. Jak twierdzi, bardzo ładna pogoda, słoneczko, opalanko, tak trzeba żyć. No pięknie. Pozdrowienia również ze słonecznej Chorwacji. Pozdrawiają Gosia i Piotr. Super, super sprawa. Ale mamy też głosówkę. Hal, halo.
1: Witam, jestem Michał, kierowca zawodowy. Właśnie sobie stoję na Majorce. Mam 35 stopni w cieniu. Słucham Radia Vox. Jest weekend, jest impreza. Pozdrawiam wszystkich.
0: 35 stopni w cieniu. Słyszycie to? Czyli są miejsca, gdzie naprawdę jest ładna pogoda. Jeszcze ładna pogoda. Ale spokojnie, my nie mamy co narzekać.
2: Autopromocja.
3: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
6: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
17: Wyjazd na maksa.
16: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

A coś mi się wydaje, że to nie musi być naprawdę Londyn. Absolutnie. To może być każde inne miejsce na ziemi. Ważne, żeby tą kawę wypić z osobą, no, z którą po prostu chcecie, prawda? Wracam do waszych wiadomości. One cały czas napływają. Wiadomości odnośnie tego, gdzie jesteście, co robicie, jak spędzacie ten dzisiejszy dzień. No i jednak faktycznie tutaj ta teoria z grzybami mocno się potwierdza, bo tych wiadomości odnośnie grzybobrania mam najwięcej. Chociaż są też takie wiadomości, które wskazują jasno, że odpoczywacie. Bardzo dobrze, trzeba odpoczywać. A niektórzy zamiast grzybów po prostu zbierają borówki. I to też jest fajne. No, są też tacy, którzy spodziewają się gości i którzy już od rana buszują w kuchni, jak na przykład Gosia. No, tutaj całe mnóstwo jedzenia jest szykowane. Leczo, paróweczki w cieście, drożdżówki, masakra.

0: przyjemnie, co? Oj, bardzo przyjemnie to gra w Vox FM w rytmie hitów, więc tu nie może być inaczej. My zawsze gramy przyjemnie. Za kilka chwil godzina 13, czyli czas najświeższych wiadomości. Sprawdzimy, co tam się dzieje w Polsce i na świecie. No i sprawdzimy też, jaka pogoda na nas czeka w tym najbliższym tygodniu. Vox
1: FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Reklama.

0: Wysłannicy Trumpa już w Kijowie, wcześniej w Moskwie spotkali się z Putinem. Będzie drążyć tunel dla kolei dużych prędkości. Do Łodzi dotarł kolejny element tarczy TBM. Wiatr nie jest już groźny, molo w Kołobrzegu ponownie otwarte.
1: 13 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
0: Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie. Przywitał ich Wołodymyr Zełenski. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. Jakie nastroje przed tymi rozmowami? To pytanie kierujemy do naszego ukraińskiego korespondenta na linii Ołech Biłecki.
2: Wielkich oczekiwań od takich rozmów w Kijowie nie ma. Większość moich współrozmówców sugerują, że Rosja będzie próbowała zaktualizować pokojowy plan z 28 punktów, który rok temu przedstawiła amerykańska strona. Ten plan został mocno skrytykowany w Kijowie i Brukseli jako prorosyjski. Ukraińcy traktują wysłanników Donalda Trumpa raczej jako przenośników informacji z Moskwy do Kijowa i Waszyngtona. Decyzje jednak podejmuje się na innym poziomie, słyszę w ukraińskich mediach. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W związku z wizytą amerykańskich negocjatorów Władimir Putin polecił 3-dniowe wstrzymanie rosyjskich ataków na Kijów. Ukraińskie władze proponowały na czas rozmów całkowite zawieszenie broni, jednak na to nie zgodziła się Moskwa. Do Łodzi dotarł kolejny element ogromnej maszyny TBM. To główny napęd tarczy, która w przyszłym roku zacznie drążyć nowy tunel dla kolei dużych prędkości. O szczegółach nasz reporter Daniel Tekliński.
3: Transport tego kolosa trwał 3 noce. Sam napęd waży 169 ton, a razem z platformą i ciągnikiem cały zestaw miał prawie 270 ton i 39 metrów długości. Element płynął najpierw rzeką Ren z Niemiec, później statkiem dotarł do Szczecina. Stamtąd ruszył już drogą do Łodzi. Teraz do kompletu brakuje właściwie tylko tarczy drążącej. Ta waży 145 ton i ma przyjechać za tydzień.
0: Po dostarczeniu tarczy rozpocznie się montaż całej maszyny. Tarcza TBM ma rozpocząć drążenie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowy tunel dużych prędkości pod Łodzią będzie miał 4,5 km długości i ma być gotowy w 2029 roku. Pojazdy retro znowu będzie można zobaczyć na trasie. Tym razem w Starym Sączu i Piwnicznej w Małopolsce. To właśnie tam rozpoczyna się pierwszy zlot zabytkowych pojazdów na zakończenie wakacji.
4: To będzie na pewno niecodzienny widok. Spotkać te motoryzacyjne perełki, którym starsi mieszkańcy dawniej podróżowali, a młodzi mogą zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś.
0: Mówi Grzegorz Ormiański, organizator zlotu, który przypomnę dziś w Starym Sączu i Piwnicznej. I jeszcze informacja dla spacerowiczów w Kołobrzegu. Molo w tym mieście zostało ponownie otwarte dla odwiedzających. Od wczorajszego poranka było zamknięte ze względu na silny wiatr. Molo położone w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzega ma 220 metrów długości i jest miejską atrakcją od ponad 50 lat.
1: No i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że dawno mnie tam nie było. W Kołobrzegu byłem chyba raz, no może dwa razy w życiu, ale to za dzieciaka jeszcze. Sprawdzamy, jaka pogoda. Czy pogoda tutaj zachęca do tego, by spacerować? Generalnie tak, chociaż przelotne opady deszczu mogą być tak naprawdę w całej Polsce. Od poniedziałku już nieco więcej słońca i też trochę cieplej, więc ten najbliższy tydzień zapowiada się całkiem nieźle.
5: Jest weekend!
1: Ale sprawdźmy może jeszcze, no tak wyrywkowo, środę. O, no i środa to tak trochę pół na pół, trochę deszczu, trochę burzy, trochę ładnej pogody. To czwartek już deszczowo. Okej, czyli poniedziałek, ewentualnie wtorek jeszcze będzie ładnie, później już nie bardzo. 4 minuty po 13 na zegarach, Michał Trawka, dzień dobry.

Piotr Bitt, Mr. Vain, Vox FM, a wasze wiadomości cały czas napływają. Niby dożynki, ale tak wieje, pada co chwilę, więc wybrałem garaż na robienie porządków. Radio uruchomione i z Voxem lepiej się sprząta. Pozdrawiam, Mariusz. Miód na moje uszy, miód na moje serce. Mariuszu, oby więcej takich wiadomości. Robimy co możemy, gramy w rytmie hitów, więc myślę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Pozdrowienia również przesyła Marcin Rawa. Uwaga. Ten na grzybach. Na grzybach, no ale jak się okazuje, samochodów na tych grzybach, w tych lasach nie brakuje. Niemniej Marcin uspokaja, że faktycznie no każdy coś dla siebie znajdzie. Każdy coś dla siebie znajdzie, więc wychodzi na to, że tych grzybów naprawdę jest jakiś wysyp. Więc jeżeli jesteście zapalonymi grzybiarzami, no to czym prędzej do lasu się udawajcie, bo zaraz tych grzybów faktycznie no może nie być. Chociaż z drugiej strony, według prognoz pogody deszcz ma być, a jak dobrze wiemy, jak pada, jest ciepło, to grzyby rosną.

0: ten utwór jakoś tak ma dziwny wydźwięk, taki podniosły stan trochę, co? Też tak macie? Takie odczucia? No ja tak jakoś tak mam. Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM w rytmie hitów i to aktualnie numer 3 naszej bestlisty. Tak zdecydowaliście, zagłosowaliście w ostatnim notowaniu. To też pokazało, że ten utwór wam się podoba i kto wie, może już w przyszłym tygodniu będzie to jedynka. Wszystko w waszych rękach. Voxofm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie, tam głosujecie. Tam są też propozycje do bestlisty i na te również można głosować.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

Miły pan Defis, musisz się starać. No i topki. Kwadrans dzieli nas od godziny 14, ale tutaj bardzo ważna wiadomość się pojawiła na 609-8698-69 od Maćka z Warszawy, który pozdrawia wszystkich pracujących. U niego Vox FM od 6 rano już gra. No i właśnie, ja zapomniałem, ale przecież niedziela nie zwalnia z tego, że niektórzy w tej pracy jednak są, więc za tych mocno trzymamy kciuki. Życzymy szybkiej i przyjemnej pracy. No i zakładam, że niedługo tę pracę skończycie i będziecie się mogli cieszyć wolnym popołudniem, albo chociaż wieczorem. A jeśli nie, no to spokojnie. Nie ma się co smucić. Vox FM jest z wami i gra dla was w rytmie hitów.

0: trochę włoskiego kolorytu teraz w Vox FM. A czy koloryt pojawi się w pogodzie? O tym przekonamy się już za chwilę, bo punktualnie o 14:00 najświeższe wiadomości, te płynące z kraju, te ze świata, no i również wiadomości pogodowe. Miejmy nadzieję, że pogoda nas zaskoczy. Zaskoczy pozytywnie oczywiście, na to liczymy. Vox
1: FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Reklama.
8: Polska przestrzeń mogła zostać naruszona, chodzi o obiekt, który naleciał z kierunku Białorusi. Wysłannicy Trumpa są w Kijowie, mają rozmawiać o możliwościach zakończenia wojny. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Ten temat w Częstochowie poruszył prezydent.
0: 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
8: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec, a wojsko podkreśla, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, przekazują wojskowi. W Kijowie trwa rozmowa amerykańskich wysłanników z Wołodymyrem Zełenskim. Steve Witkow i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzają Ukrainę. Ukraiński prezydent spotkał się z nimi w centrum miasta i zaprowadził m.in. do Soboru Sofijskiego, jednego z najważniejszych zabytków Ukrainy. Teren świątyni został kilka dni temu uszkodzony w rosyjskim ostrzale. Wcześniej planowano, że wysłannicy przylecą do Kijowa samolotem. Byłby to precedens od początku wojny. Swoimi atakami uniemożliwili to jednak Rosjanie. O szczegółach mówił Wołodymyr Zełenski. Niestety Rosjanie swoimi atakami pokazali, że goście nie mogą wejść na pokład samolotu, mimo że wszystko przygotowaliśmy. Nasze lotniska były gotowe. Jedna sesja to będzie nasza rozmowa, potem kolejna z Europejczykami. Tematem rozmów ma być przede wszystkim droga do zakończenia wojny w Ukrainie. Oprócz delegacji amerykańskiej w Kijowie przebywają przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Rolnicy są gwarancją żywnościowego bezpieczeństwa Polski, mówi na Jasnej Górze prezydent. Karol Nawrocki w Częstochowie bierze udział w dożynkach.
9: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
8: Jasnogórskie dożynki odbywają się od 44 lat. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Stołeczne Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenia z Badaj AI. Ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Na więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
10: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają mają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzia do edukowania o sztucznej inteligencji.
7: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji do uczniów.
10: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
8: A zapisy na pierwszą turę szkolenia potrwają do 13 września. Jeszcze niecodzienna informacja z Wietnamu. Na pokładzie Boeinga 787 narodowego przewoźnika tego kraju kobieta urodziła dziecko. Samolot leciał z Kopenhagi do Ho Chi Minh, ale wylądował w Mianmie. Obywatelka Wietnamu oraz jej nowonarodzone dziecko po wylądowaniu zostali przewiezieni do szpitala. Dodajmy, że na pokładzie samolotu było 5 pasażerów z wykształceniem medycznym, którzy pomogli rodzącej oraz załodze samolotu.
0: No i to jest historia na pewno na całe życie. A jeżeli chodzi o pogodę, jaka tutaj kryje się historia? No bardzo prosta. Dzisiaj w całej Polsce przelotne opady deszczu i też no nie za ciepło bym powiedział. Najcieplejsze miejsce w tym momencie na mapie Polski to okolice Gdańska, tam 19 stopni, najchłodniej w Lublinie, tam zaledwie 13, więc ta rozbieżność temperatur dosyć spora. Jutrzejszy dzień nieco przyjemniejszy i nieco cieplejszy.
1: Jest weekend!
0: Natomiast od wtorku już tak kolorowo nie będzie, bo wróci deszcz i wrócą chłodniejsze dni, więc miejcie to na uwadze. 4 minuty po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach gramy Modern Talking, Geronimo's Cadillac na początek tej godziny. Można zrobić głośniej.

Purple Disco Machine i Hypnotized w Vox FM. 17 minut po 14 na zegarach. Tak się składa, że mam coś, czym mogę się podzielić i chcę się podzielić. Wejściówki do Energylandii i te wejściówki mogą być wasze. Ale żeby tak się stało, najpierw musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was one powinny trafić. Trzeba napisać na 609-869-869, czemu to właśnie ty, albo ty powinieneś dostać właśnie takie wejściówki, a tych wejściówek mam 4. Do tego wszystkiego dorzucam jeszcze woksowe gadżety, a co mi tam? Więc to już się robi, no, ciekawy tutaj, bym powiedział, taki bonus, taki starter pack na rozpoczęcie jesieni. 609 869 869, czekam na wasze wiadomości.

0: Doda i Smolasty w Vox FM. 26 minut dzieli nas od godziny 15, a pisze do mnie m.in. Agnieszka z okolic Krakowa, że u niej cieplej niż w Gdańsku, bo w Gdańsku tam mówiliśmy okolice, no powiedzmy niecałych 18-19 stopni, a w Krakowie miejscami nawet 21. Proszę bardzo, jak fajnie. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: nie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: I gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy.
9: Klapki Clemens lewy
10: i Clemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Reklama.

Ale Farben, René Miller i Body Talk w Vox FM, utwór, do którego zawsze jest dobrze wrócić. Zbliżamy się, powoli się zbliżamy do godziny 15. Jak 15, to oczywiście najświeższe wiadomości, ale propos wiadomości, tutaj na chwilę się zatrzymamy.

0: Alchemist Project w Vox FM. 2 minuty. No dobra, nieco mniej niż 2 minuty i będzie godzina 15, czyli czas najświeższych informacji w Vox FM. Informacji z kraju, ze świata, również informacji pogodowych, a w kolejnej godzinie do kogoś z Was zadzwonię. Zadzwonię i wręczę 4 wejściówki do Energylandii. Bądźcie z nami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Reklama.
3: Czekają na to od 17 lat. Polskie siatkarki walczą z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. To było duże stado ptaków, uspokaja wojsko. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni. 3 osoby zostały ranne. Groźny wypadek na Krajowej 15 w Dylewie między Toruniem i Brodnicą.
4: 15 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
3: Złota nie będzie, ale o brąz warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia na siatkarskich Mistrzostwach Europy Kobiet. Polski wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Nasze siatkarki 17 lat czekają na medal Mistrzostw Europy. Ostatni raz na podium stanęły na czempionacie w Łodzi. Dlatego nadal jest o co grać, co podkreślają też same zawodniczki.
6: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
5: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Serbki do półfinału przechodziły przez turniej jak burza, tracąc tylko 2 sety. Ale wczoraj gładko przegrały z Turczynkami 0-3. Z naszymi siatkarkami w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze.
3: Michał Rawa, dziękuję. Trzymamy kciuki oczywiście za polskie siatkarki. Wojsko zakończyło czynności sprawdzające. Dotyczyły podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Polski z kierunku Białorusi. Ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem naszej przestrzeni. Ich przyczyną było duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez system obserwacji przestrzeni powietrznej. Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej naszego kraju. Teraz groźny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowana jest droga krajowa numer 15 w Dylewie między Toruniem i Brodnicą. Zdarzyły się tam czołowo 2 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne. Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Brud i niepokojąca piana w miejscu, gdzie w Nowym Targu Biały i Czarny Dunajec łączą się w jedną rzekę. Zanieczyszczenia pojawiły się wczoraj wieczorem. Zgłosił to jeden z wędkarzy, mówi Janusz Sopiarz, wiceprezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Targu.
7: Fakt zanieczyszczenia rzeki stwierdzamy już wielokrotnie. Jest spowodowane niżówką i bardzo niskim stanem wód w naszym regionie. Ilość zanieczyszczeń, która płynie wodą, powoduje powstawanie tego typu zawiesiń, kożuchów, które później przy większym zrzucie jakimś, który nie został wychwycony, pokazuje się właśnie w takich miejscach jak ten próg na połączonym Dunajcu.
3: Według wędkarzy zanieczyszczenia tworzą nie tylko małe oczyszczalnie, ale i ta z Zakopanego. Apelują do turystów o to, aby nie kąpali się w Dunajcu i nie pili wody z tej rzeki. A w wiadomościach Vox FM jeszcze zaglądamy do stolicy Wielkopolski. Jeszcze przez 2 godziny można wziąć udział w poznańskim Targu Dobra. Dla odwiedzających centrum miasta przygotowano warsztaty oraz informacje o działających w mieście organizacjach pozarządowych.
4: Choć na brak słońca dzisiaj w Polsce narzekać nie powinniśmy, to są miejsca, gdzie deszcz może się pojawić. I jest to między innymi centrum Polski, północ Polski, zachód Polski, wschód Polski i południe. Czyli jak słyszycie, generalnie cały nasz piękny kraj. Ale tutaj warto zaznaczyć, ten deszcz jest możliwy, ale nie ma gwarancji, że on się faktycznie pojawi. Jutro jest gwarancja, że nie będzie padać, to znaczy tak twierdzą meteorolodzy, no i też będzie nieco cieplej.
8: Jest weekend!
4: Ale od wtorku znowu troszeczkę się ochłodzi, no i więcej deszczu. Tak to zwykle jest. Z drugiej strony nie ma co płakać. W końcu mamy wrzesień, prawda? No właśnie, 3 minuty po 15 na zegarach. Za kilka chwil będę dzwonił i wręczał wejściówki do Energylandii. Więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby napisać na 6986 9869, dlaczego to właśnie do Was te wejściówki powinny trafić.

0: The Underdog Project, Summer Jam w Vox FM. 16 minut po 15 na zegarach. Mówiłem, że mam coś fajnego. Mam cztery wejściówki do Energyland i te wejściówki mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać i mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was te wejściówki powinny trafić. No i z tym tematem ze mną Piotrek. Cześć Piotrze.
1: Witam serdecznie.
0: Opowiadaj, gdzie ty jesteś, co ty robisz.
1: Wracamy sobie z przepysznego obiadku z żoną w tą piękną niedzielę. Aha. I tak żeśmy pomyśleli 20 minut temu, zanim nam podali jedzonko, że gdzieś byśmy pojechali.
0: O, pojechali
1: gdzieś byście. No i padło na Bieszczady, bo aha, nigdy nikt nie byli. I córka stwierdziła, że jak najbardziej możemy jechać w Bieszczady i jedziemy, wybieramy się w Bieszczady. Wracaliśmy z tego przepięknego obiadku, zaczęło nam przerywać radyjko, którego słuchamy codziennie od rana, od 6:00. Przed pracą i mówię, a napiszę. Nic nie pisałem, ale jeszcze żona mówi tak, chyba pomyliłeś numery.
0: Nie, tutaj nikt numerów nie pomylił, ale poczekaj Piotrek, żeby była jasność. Pojechaliście na obiad i po prostu spontanicznie jeszcze podjęliście decyzję, że jedziecie w Bieszczady, tak?
1: Tak, że jeszcze ten wrzesień pojedziemy na koniec września właśnie w Bieszczady 25 na tydzień czasu.
0: Aha.
1: Kamperem, oczywiście kamperem.
0: Kamperem, okej, no to fajnie. Ale powiedz, czy takie spontaniczne decyzje bardzo często się pojawiają w waszym życiu, czy po prostu to taka niedziela jakaś się pojawiła?
1: Każdy weekend jest zwariowany.
0: Aha, okej. A powiedz mi, masz pociechy gdzieś blisko siebie w tym momencie? Na pewno masz.
2: Ola. Powiedz głośno, pozdrów Radio Vox, które słuchasz codziennie. Jak to? Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Okej, dobra, słuchaj, Piotrek, ile tam jest was osób? Córka i żona?
1: Czwórka
0: was jest. Dobra, to poczekaj, ja jeszcze raz to przeliczę, czy mi się tutaj wszystko zgadza. No nie, no wejściówki... Poczekaj, ja z matematyki byłem słaby, ale do czterech potrafię liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no cztery wejściówki. Wiesz, co to oznacza, Piotrek? Że jak będziecie w Bieszczadach...
1: Myślę,
0: jak
1: będziecie w Bieszczadach... i na razie jeszcze nie wiem, co to oznacza, ale...
0: Jak będziecie w Bieszczadach, to pojedźcie kawałek dalej, zahaczcie o Energylandię, bo cztery wejściówki są wasze.
3: Super.
0: Serdecznie pozdrawiamy, trzymajcie się tam.

0: DJ Ilam i Digi Digi w Vox FM. Jeszcze nie tak dawno ten numer gościł na pierwszym miejscu naszej best listy, no ale finalnie pamiętajcie, prędzej czy później trzeba ustąpić innym, nowym, świeżym. Czy lepszym? Nie wiem, nie mi oceniać. Ale pamiętajcie, że wy macie na to realny wpływ. VoxFM.pl, zakładka best lista. Tam głosujemy.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.

0: euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama.

0: to promocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale ktoś tak coś mi powiedział. Nie
2: Kto? Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Duży jasna maksa.
8: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Pan Rębiszewski?
20: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
23: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
0: Reklama.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: Reklama.
21: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
22: Przez dziesięciolecia Polacy wyjeżdżali do Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Ale właśnie mamy do czynienia z zaskakującym zwrotem. W 2025 roku więcej Polaków wróciło z Niemiec niż tam wyemigrowało.
23: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło.
24: Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej.
25: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
26: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
25: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę.
0: Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
1: Słyszałem, że to faksy jeszcze są grane.
0: Czasami tak, tak, tak.
1: To już takie żarty trochę.
0: Nie, naprawdę. Nie.
2: Dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy.
23: Abyś pojął w inne dzielnice, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
22: Pojechałem z mikrofonem do Berlina i pytałem Polaków, czy warto jeszcze emigrować do Niemiec i szukać tam lepszego życia? Czy tam w ogóle można jeszcze znaleźć lepsze życie? Adam Feder, zapraszam.
21: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
22: Według niemieckiego Urzędu Statystycznego w 2025 roku do Niemiec przyjechało prawie 64 tysiące osób urodzonych w Polsce, a wyjechało ponad 80 tysięcy. Saldo minus 16 tysięcy osób. Posłuchajcie, co mówią Polacy, których spotkałem przed Bazyliką Świętego Jana w Berlinie. Tam co niedzielę odbywają się polskie msze.
3: Co tu robicie? Pracujecie?
13: Nie. No.
23: Każdy pracuje z nas.
3: Ale czyli co, jakaś tak klasycznie, jakaś budowa, coś?
23: Nie. Ja pracuję w galwanizerii. To zabezpieczenie przed korozją, bo część się dam do aut. Kiedyś były dużo, dużo większe pieniądze, ale ucięli to niesamowicie. Zmniejszyli po prostu taryfy. W roku 2015 chyba było 18,50 na godzinę. Było dopyt, no, zmniejszyli na 14,50, no nie? I teraz się wszystko znowu zaczyna od nowa, no nie?
3: Tak, ale ile można tak? Taki, jak się pójdzie, powiedzmy...
0: Pracowałam za 1500 euro, więc mnie to nie...
3: 1500 euro?
0: Nie satysfakcjonowało mnie to.
3: No, no to są takie...
0: To są takie pieniądze, jak moje koleżanki w Polsce zarabiają.
3: W Polsce pensje rosną, bo to przez 10 lat to wzrosły tak realnie o 40%, no. A tutaj maleją.
23: No, ale idą teraz do góry, no bo zmniejszyli, teraz no wszystko zaczyna się od nowa, no nie?
0: Ja się do tej pory nie odnalazłam, więc ja cały czas chcę wracać do Polski. Ale ze względu na dzieci jest niebezpiecznie bardzo.
23: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Melkerowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło. Jest po prostu niebezpieczny. No. To jest numer jeden i dlatego mnóstwo Polaków wraca. Przede wszystkim na przykład, nie wiem, tatuś zostaje dalej, pracuje, a ten mamusi z dziećmi wracają do Polski. No bo w Polsce jest bezpiecznie. W Polsce dziecko wchodzi do szkoły, wie, że ona wróci, a tu nie wiesz, nie masz tej pewności.
3: Ale
23: to jest właśnie problem.
3: Ale tutaj, jak jesteśmy, no wygląda...
23: Byś pojawił inne dzielnice, to byś był totalnie byś w szoku był. No nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
0: To znaczy, ta dzielnica też nie jest za dobra, tylko ale jest, tu... jesteście w takim miejscu, że jest fajnie.
23: Wiadomo, w Polsce jest bezpiecznie, jesteś u siebie, no nie, a tu zawsze będziesz... Nie
0: zawsze
23: będziesz...
0: jednak jesteśmy nie u siebie. Nawet po tych iluś tam lata z sąsiadami... Nawet dają do zrozumienia, że jednak nie jesteśmy u siebie, ale...
23: W Berlinie podniósł, chyba tu nie ma Niemców, to prawda, 80% to są krajowcy, no nie?
0: Jest problem z służbą zdrowia.
23: O, dokładnie,
0: no, służba zdrowia. No to jest największy problem. My się musimy leczyć w Polsce prywatnie, nie chcą nam zwracać kasa chorych.
3: No ale to w Polsce też mamy problem ze służbą zdrowia.
0: To jest masakryczne. Moje dziecko od małego nie miało badania krwi zrobione, moczu. Musiałam jeździć do Polski, żeby takie badania wykonać. Cały czas każą nam obserwować dziecko, jak ma dziecko 42 gorączki. W Polsce pojechałam, poszłam prywatnie do lekarza, okazało się, że dziecko ma bakterie, więc...
3: Jakieś właśnie te zarobki, przełożenie, koszty życia, to jest co? Myślicie, że Polska już jest w takim miejscu, że to się...
0: To na wysokim poziomie.
23: Jest, nawet jak tutaj rozmawiam z ludźmi, to ci w ogóle tutaj, co są ludzie w Niemczech, to mówią, że Polska niesamowicie poszła do góry, no nie? Mhm. Że wszystko jak się w ogóle poprzestawiało i że... No co? Że Polacy nie chcą przyjeżdżać, pracować w Niemczech przy szparagach, no nie? Jak przyjeżdżali i robili, teraz już nie robią. No nie mają ludzi, żeby ktoś tak pracował, no nie przy tym. Mhm. No bo komuś się nie opłaca przyjeżdżać, robić, nie wiem, za 5 euro tak robił przy szparagach, bo ktoś teraz w Polsce ma, nie wiem, idzie do jakiejś byle jakiej pracy i ma, powiedzmy, 10 euro na godzinę, bo ma 40 zł, no nie?
22: Wielu Polaków chce wracać, mówią, że życie, no przynajmniej w tych dużych miastach w Polsce można już sobie ułożyć, no i żyć na niemieckim poziomie, albo przynajmniej na zbliżonym poziomie. Przed tym polskim kościołem jest taki sklep, kawiarnia, nazywa się Mały Książę. Tam też wielu Polaków, no i między innymi kobieta, która wyjechała z mniejszego miasteczka i ona mówi, że no akurat tam to nie ma po co wracać.
21: Co ludzie powiedzą?
3: Zostaje pani, czy wraca?
2: Zostaje.
3: I co tu pani będzie robić?
2: No pracuję, mieszkam. Ja mieszkam w Poznaniu, jestem w Poznaniu.
3: Ile lat?
2: Na stałe już od 2013.
3: I co, można tutaj, wie pan?
2: Można przeżyć. Ja teraz, ja dużo nie zarabiam. Można przeżyć. Spokojnie.
3: Ile pani zarabia? Ile to można tak? W takiej normalnej pracy ile można zarabiać?
2: 1800 miałam na rękę teraz. 830 z tego są fix costy, nie? Mieszkanie plus bilety plus wszystko, no. Ale zostaje. Spokojnie mogę odłożyć. Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale... Nie mam kredytów, mieszkanie dostałam od państwa. Po prostu nie martwię się o pieniądze.
3: jednak...
24: Nawet na tej najniższej, jakbym była, 1400, też można przeżyć, bo promocje są inne tutaj.
3: No tak.
24: Tu można na promocjach 50% taniej dostać towar. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelle czy tak dalej. Śmieszne, ale po prostu to jest tak w tej samej cenie w Polsce, co tu. Ja wyjechałam ze względu na mieszkanie. Na mieszkanie i na pracę. Ja nie mogłam w ogóle dostać pracy.
3: Ale to...
24: Ja pracowałam, mieszkałam w Dolnośląskim, w okolicach Kłodzka. Musiałam codziennie jeździć autobusem 2 godziny na podstrefę do Kobierzyc. Także to nie jest życie, jak się spędza 4, nawet 6 godzin zimą w autobusie jeszcze w tej wtedy.
3: No to ale to co, może tak każdy Polak sobie przyjechać, pójść do urzędu
24: już
3: i...
24: Już jest inaczej teraz. Od 2015, jak przyjechali emigranci, już nie ma tych mieszkań socjalnych.
3: A ile pani płaci za mieszkanie?
24: 608.
3: 608 euro.
24: Pocztami.
3: Pani pracuje w jakiej branży, jeżeli mogę?
24: W sklepie.
3: W sklepie po prostu.
24: Robiłam. Zmieniam teraz pracę. Wracam po prostu to, co mi sprawia przyjemność, z powrotem do gastronomii. W sklepie już nie chcę. Nie mam do dzisiaj skrzynkę zawaloną mailową. Potrzebują nowej pracy w Polsce. Ale można wysyłać bez końca.
3: Co się pani tu nie podoba na przykład? Gdzie...
24: A czym dłużej jestem, tym więcej mi się nie podoba. Powiem szczerze, tak, dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy. Dużo się zmieniło. Właśnie to jest to, że nikt nie może teraz tak przyjechać, dostać tego mieszkania. Ja mam właśnie też dużo tych z Syrii u mnie na dzielnicy dostało mieszkania. Wcześniej było mało obcokrajowców u mnie. Siedzą na tyłkach, robią dzieci, dostają pieniądze od państwa, kupują sobie auta, a my musimy chodzić do pracy na ich zasiłki, nie? To jest ta różnica właśnie. Dlatego... Dla mnie mogliby wszyscy wrócić najlepiej, ci, co nie pracują. Ci, co pracują, coś robią, okej. Ale ci, co wykorzystują system, powinni wrócić, moim zdaniem.
3: Jak pani wraca do Polski, widzi pani, że tam też zmienia się na lepsze ta Polska, że warto tam wracać, czy jeszcze nie? Jeszcze pani nie widzi.
24: W dużych miastach może widać, w małych miastach, jak u mnie, że ludzie czekają rok czasu na pracę i zdani są na Czechy, żeby jeździć. To tego u mnie nie widzę. Jest może więcej zadbane, dbają o zieleń, o infrastrukturę, ale ogólnie, jeżeli chodzi o miejsca pracy w małych miastach, pani... praca po znajomości, tak jak było, tak jest. Czy się człowiek utrzyma, to też jest zawsze pod znakiem zapytania.
22: W Niemczech wciąż mieszka około 700 tysięcy osób z polskim obywatelstwem. To są dane na koniec 2025 roku, ale naturalizowanych Niemców polskiego pochodzenia, no, kolejnych pokoleń imigrantów z Polski jest o wiele więcej. Mówi się, że tam jest około 2 milionów ludzi z polskimi korzeniami. Wielu z nich coraz mocniej się zastanawia, czy w ogóle warto tam jeszcze żyć, mieszkać, czy może jednak wrócić do Polski.
25: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni, to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
3: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
25: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę. Przykład jakiejś tam łazienki, tak, w Polsce, bo akurat z tym miałam doświadczenie, no to malutka łazieneczka, przychodzi fachowiec i on chce 18 tysięcy za zrobienie płytek, tak?
3: W Polsce.
25: W Polsce. A tutaj płytkarz pracuje i ma 15 euro na godzinę, no.
3: Czyli jak robić łazienkę, to w Berlinie lepiej.
25: To w Berlinie, tak. To nie w Polsce. To nie w Polsce. To wszystko, co się dzieje teraz w Niemczech tutaj, tak? W Polsce jest wszystko nowe, nie ma tylu tych uchodźców różnych, no jest niebezpiecznie. Kiedyś ja tu jestem 20 lat, nigdy nie słyszałam na początku, żeby takie było, wie pan, strzelanina na ulicy czy coś takiego, to w ogóle było takie, a teraz to jest, codziennie się czyta w gazetach, ludzie się po prostu boją, nie? Boją się chodzić wieczorami, nie wiem, no, jest brudno, no widzi pan, no. Tylu jest uchodźców, tyle jest pracy, chodniki są pozarastane, w tych ubanach jest, no, masakra.
3: To co się stało z tymi Niemcami?
25: Że
3: to...
25: Niemcy się zatrzymały, 30 lat temu się zatrzymali, nawet takie, no nie wiem, chciałam powiedzieć o domofonie akurat, bo mi się to tak wczoraj skojarzyło. No i są kable już pochowane, czyli to 40, nie wiem, 50 lat temu domofony tutaj funkcjonowały, gdzie u nas w Polsce nie było czegoś takiego, tak? A teraz w Polsce płaci pan telefonem, nie wiem, blikiem pan wysyła, ma pan na każdym rogu paczkomaty, tutaj tego nie ma.
3: A mijamy taki kościół tu niedaleko?
25: Tak,
3: tam nie... jakieś flagi LGBT na tym kościele, o co chodzi?
25: No na pewno, no to oni są tolerancyjni, tak? Niemiecki kościół jest tolerancyjny. Dla LGBT też. Oni przecież są za wyświęcaniem kobiet, za błogosławieństwem par jednopłciowych. To jest dla nich takie, takie.
21: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
22: Wracam, jak tylko dostanę niemiecką emeryturę. Słyszałem, no tu jest pewien problem. Ta Polka, która się przed chwilą wypowiadała, będzie musiała czekać prawie do 70. No bo tak przesunął się wiek emerytalny w Niemczech. W Polsce wiek emerytalny kobiet to wciąż 60 lat. No, to teraz polsko-niemiecki emeryt się wypowie w sprawie tych emerytur. Jak to wygląda w Niemczech? Czy da się za to godnie żyć?
4: 32 lata
3: to jest. 32 lata. No to jak pan tu przyjeżdżał, to był zupełnie dwa inne światy.
4: Oczywiście, jeszcze mur był.
3: To no jak pan tak obserwuje, porównuje?
4: Polityka mi się nie podoba. No się kłócą, na wszystko się kłócą. Nie ma jedności.
3: No ale tutaj też, wie pan, już...
4: Też nie wesoło.
3: AfD tam zaraz będzie wybory wygrywać.
4: Ja, wybory decydują o wszystkim.
3: A takie porównanie tutaj życie w Niemczech i w Polsce?
4: No wszystko jest łatwiej, no. Się ma emeryturę, to można żyć.
3: No ile tutaj taki niemiecki emeryt dostaje emerytury?
4: Około 1200.
3: 1200 euro? To co, wystarczy z takiej emerytury, żeby...
4: Tak, tak, z pewnością. Żona to też ma 900 euro, także idzie wytrzymać.
3: Ale za mieszkanie płacicie, czy macie swoje?
4: Tak, nie, płacimy. Nigdy. 850 euro.
3: No czyli cała emerytura żony na mieszkanie.
4: O, tak.
3: A dlaczego pan wyjechał? Tylko jeszcze krótko zapytam, tak, co to się, jak to się udało?
4: No jak, no tylko ocet był i musztarda.
3: W Polsce?
4: No. Żadnej perspektywy.
3: No ale to teraz w Polsce już trochę więcej tam na półkach. I
4: no jest, nie tak, jest, tylko trzeba mieć pieniążki.
3: Do zobaczenia.
22: Teraz posłuchajcie historii rodziny, którą spotkałem tam w Berlinie, mimo że już wrócili do Polski po 17 latach emigracji. Dlaczego wrócili, skąd ta decyzja? Zaraz po nich wypowiedzą się ich znajomi, którzy też już właściwie pakują walizki.
3: A to co wy tu robicie w Berlinie?
5: Przyjechaliśmy odwiedzić naszych znajomych, którzy tutaj mieszkają. Rodziną się młodszy syn i byliśmy sami w Niemczech. Mieliśmy wcześniej mieszkanie, to przygotowywaliśmy się do tego. To nie jest tak, że to była decyzja tak, wiesz, na już.
6: Spontaniczna.
5: No wróciliśmy do Polski, wiesz. Zarobki, czy jeżeli chodzi o zarobki, to moim zdaniem w Polsce są podobne niż jak tutaj. Tu też miałem dobrą pracę, bo miałem kierownicze stanowisko, ja to wiesz, miałem ludzi pod sobą.
3: A co robiłeś?
5: Wypożyczałem sprzęt budowlany, wiesz, takiej dużej firmie międzynarodowej.
3: To ile można zarobić, wiesz, tutaj? Na takim dobrym stanowisku, a ile w Polsce? To jest różnica dwa razy gorzej? Czy...
5: Nie, no to jak to przeliczysz, znaczy wiesz, zależy jak to liczyć jakby, nie? Bo wiesz, brutto, netto, potem tutaj dochodzi, tutaj wynajmowaliśmy mieszkanie, no to koszty życia jakby były bardzo dużo wysokie, nie? Tam już mamy swoje mieszkanie, więc tam na dużo odchodzi jakby tych kosztów jakby w jednym momencie, więc wiesz, tu jak płaciliśmy za mieszkanie...
6: Ile? 1200 euro, to? Sam czynsz, poza tego jeszcze dochodziły opłaty.
5: No, więc to już jest dużo, jak to zarobisz, nie wiem, na tę trójkę, czy tam 3,5, no to już połowa z tego idzie ci na samo jakby mieszkanie, gdzie tego życie, to no to dużo ci nie zostanie jakby. No ale w Polsce masz tam, nie wiem, to 10-11, no to, nie wiem, na czynsz wydasz 1000 zł, no to jeszcze dalej masz jakby tam te 10 na dalsze jakby życie.
3: Jak wyjeżdżaliście, jak wyglądała Polska, jak wyglądały Niemcy i teraz jak wróciliście, jak to było?
6: Ja chyba poznaję Polskę na nowo, naprawdę, tyle co się przez te 10 lat zmieniło, no to ja sama jestem w szoku. Tak naprawdę Niemcy są mega w tyle za Polską, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie bankowość i wszystko, co się dzieje przez internet. Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
3: Słyszałem, że tu faksy jeszcze są grane.
6: Czasami tak.
3: Wiesz, to już takie żarty trochę.
6: Nie, naprawdę, to jest prawda. Gdzie w Polsce faks już dawno minął.
4: Wasze germański, pałuczki.
6: Ale to jest Polska.
5: Polska się poprawia, no nie oszukujmy się. To widać gołym okiem.
6: Rozwija się bardzo.
5: Popatrz, jak wykorzystują środki unijne, jak drogi się zmieniają.
3: Tu też chyba mają środki unijne do wykorzystania.
5: No, ale no to, że to zacofanie dalej jakby coś, wiesz. Popatrz, ile tutaj ta biurokracja trwa w Niemczech ze wszystkich, wiesz. To jest też to, że tutaj zanim jakiś wniosek mają rozpatrzyć czy coś, to trwa to tygodniami, miesiącami. W Polsce myślisz, że wiesz, przez aplikację czy coś i w przeciągu 24 godzin...
6: Tak, ja mieszkam w Częstochowie, tam się też wszystko bardzo dużo buduje. Wszyscy narzekam w Częstochowie, tam jest, mówię, drogi są, ten umbał i to wszystko jest. Natomiast w Mgliwice też, jak byłam dzieckiem, tam kiedyś byłam i też jest naprawdę kolorowo. Śląsk już nie jest taki szary, jak był kiedyś. I też jest naprawdę fajnie. Mówię, no ja jeszcze tęsknię, ale jednak Polska to Polska, tak? Natomiast w Niemczech też mamy jeszcze kontakty, więc w razie W zawsze możemy wrócić tutaj.
5: Nie paliliśmy mostu.
6: Tak, bo... ani tu, więc...
3: Nie mieliście takich obaw właśnie, na przykład, wiesz, teraz kwestia tej Ukrainy, gdzieś tam Putin znowu coś...
6: Znaczy tak, w Polsce straszą Ukrainą i Putinem i Rosją, w Niemczech straszą tutaj uchodźcami, także wszędzie straszą.
5: Media bardziej, tak.
7: Jest taka obawa, że ktoś się tu zjawi, nie? I może coś się na przykład odwalić, nie? Jakąś tam, nie wiem, bombę z pistoletem, bo ostatnim czasem dużo się słyszy o tym, nie? Że jest takich wariatów, nie?
3: W Polsce nie ma takiego poczucia,
7: no nie? Ma, nie? Jest... Jak jest o 22 w Niemczech, dajmy na to, a jak jest o 22 w Polsce, nie? Nawet przy tym, w tym parku, nie? Że można sobie normalnie przejść, usiąść, nie wiem, posiedzieć w spokoju, w ciszy.
3: W Polsce, tak? W Polsce.
7: A tu już... A tutaj są takie właśnie, no duże jest wpływ, nie? Tak rządzą mocno, nie? I z tym nic nie robią, nie? Ja ogólnie dużo się interesuję też II wojną światową i tam oglądam gdzieś te przemówienie tego Hitlera, a jak słyszę teraz co teraz ma dojść do władzy...
3: No, AfD, tak?
7: Tak, to tak jakby to była taka kuzynka Hitlera dla mnie, nie? No tak, takie ma przemówienia bardzo mocne dla mnie.
3: No dlaczego chcecie wracać? Co jest...
7: Do Polski?
3: Tak.
8: Może inna mentalność tam,
7: nie? Znaczy, na pewno się polepszyło. Ja wyjeżdżam 11 lat, nie? I za każdym, bo cały czas jakiś mam, zjeżdża się do rodziny, do Polski, do rodziców i... No i w Polsce jest mega lepiej już dla mnie, nie? Moim zdaniem, nie? Ja jestem ogrodnikiem, nie? I chciałbym w tej branży gdzieś tam zostać, nie?
3: Ty jesteś ogrodnikiem, a ty co robisz?
8: No tak... Kosmetologia. Ceny, jeżeli chodzi o stylizację paznokcie na przykład, to są znacznie niższe jak w Polsce.
3: To ile kosztuje taki, powiedzmy?
8: Tutaj? 35 tak. euro do 40.
3: 35 do 40, a w Polsce?
8: No myślę, że tak 200 spokojnie.
7: No.
3: To dlaczego tak?
8: Tutaj bardzo mocno kosmetologię przejęła, jeżeli chodzi o stylizację paznokci chińszczyzna, że tak powiem, nie? Jest dużo salonów, którzy...
3: Dumping cenowy. A czuć, że to jest taki kraj, który tak właśnie trochę, wiecie, już usiadnie, rozwija...
7: No właśnie, że się cofam, tak, no.
8: Kiedyś było, pamiętam, za czasów, jak byłam dzieckiem, mój brat tutaj mieszka 35 lat i pamiętam, o wszystko, co było fajne, zwoził do Polski. I to robiło takie wow. Czy to były słodycze, czy to było cokolwiek, jakieś rzeczy do szkoły, naprawdę to robiło wielkie wow. Dzisiaj ja większość rzeczy jej do szkoły przewożę z Polski i to robi tak naprawdę bardzo duże wrażenie. Czy ubiór, czy ciuchy, cokolwiek. To się bardzo dużo uwsteczniło, tak mi się wydaje, nie?
3: Tak dalej pójdzie, to wiesz, że teraz Niemcy będą do Polski przyjeżdżać.
8: Przyjeżdżają, tankować paliwo.
7: Nie, ogólnie chcemy wrócić do Polski, bo wiemy, że tam będzie też dobrze i poukładamy sobie.
8: Nadzieję.
3: Dwa lata i...
7: No taki mamy plan,
3: jesteście.
7: Dwa latka i chcemy uciekać do Polski.
22: No i to tyle dziś. Za tydzień będzie kolejny odcinek, co ludzie powiedzą, z Berlina, no ale odwiedzimy kilka takich trochę bardziej mrocznych miejsc, między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Tam też poszukamy Polaków. Adam Feder, do usłyszenia.
21: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
9: Reklama.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
27: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
26: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
28: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
29: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres sprzedaży. spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
0: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Tutaj się... Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: sama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
0: Reklama.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września. A debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno. Nie?
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczek.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa, a o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem, absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poronne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: To Enrique Iglesias w Vox FM. Jestem ciekawy, czy Enrique wie, że na pokład wjeżdża?
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: No tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie, czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, to mam nadzieję, że jakoś ta robota idzie. No i wspólnie sobie damy radę, bo niezależnie gdzie jesteśmy, co robimy, to jest z nami Vox FM. I Marcinek, który gra muzykę w rytmie hitów. Witam was serdecznie. Sarah James, Somebody, to na początek. Pojawi się też Kama Sutra, więc będzie się działo. Witam was.

10 minut po północy w Vox FM. A my co załogo? No, do roboty trzeba wstać, koniom wodę dać, no bo hajs trzeba robić. Mam nadzieję, załogo, że u was jakoś dzisiaj ta sytuacja wygląda optymalnie. Ja wiem, że jest poniedziałek, że nie do końca się chciało, no bo niedziela się przedłużała, można było odpoczywać, można było sobie jakiś film obejrzeć, a to już, bracie, dzwoni dzwonek, zegarek, do roboty, czy trzeba jechać, paczki załadować i tak dalej. Mam nadzieję, że jednak u was jakoś to dzisiaj idzie. 609-869-869. Dajcie znać, załogo, czy dzisiaj wam robota elegancko wychodzi, czy może wszystko nadaje się do sypu. A jak się nadaje do sypu, no to spróbujemy zrobić tak, żeby chociaż w tym sypie było elegancko. No, muzyka w rytmie hitów nam w tym wszystkim pomaga. I nasza lista obecności też, w której się meldujemy i zapisujemy, gdzie jesteśmy i co robimy. Tą listę przy sobie mam tutaj, jak słyszycie, jest elegancko. I na tą listę tradycyjnie wpisuję się ja jako pierwszy, informując was, że no ja w tą niedzielę sobie troszkę mocno wypoczywałem, byłem na grzybkach, dwa koszyki nazbierałem, no i efekt jest tego taki, że przywiozłem te grzybki na chatę, mama ma co robić, elegancko je tam, nie wiem co z nimi robię, ja się na grzybach nie znam, ale będę pewnie konsumował, ale efekt tego wszystkiego jest taki, że jak teraz zamykam oczy, to nie widzę mikrofonu, nie widzę SMS-ów, nie widzę komputera, jedyne co widzę to prawdziwki. Chyba, że to były inne grzyby. Ale mam nadzieję, że nie, no. Mama powiedziała, że są okej, no to taki prezent, no to myślę, że to jest chyba fajny prezencik. No można sobie potem te grzybki zjeść i się świetnie bawić. Jeśli też byliście na grzybach, to się tym pochwalcie. 609-2x8-69. A jeśli w robocie idzie dobrze, no to też się można wpisać. Jeśli idzie źle, to tym bardziej. A my zrobimy wszystko, żeby było okej. Patrycja Markowska jest z nami. Drogi kolego, gramy.

0: To prawdziwe gwiazdy internetu, bo to tańcula i Gosia Głupia w Vox FM. A my tej nocy nie czujemy się głupio, bo prowadzimy ten program razem, na co dowodem jest wiadomość głosowa od Mariusza. Halo Mariusz?
1: Witajcie, kłania się Mariusz. Chciałbym pozdrowić Monikę, chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy będą słuchali. 609-8-69-8-69. Podpiszcie swoją listę obecności. Jesteśmy razem do godziny drugiej w nocy.
0: I co ja tutaj muszę dodawać? Mogę jedynie potwierdzić. Tak jest, lista obecności wjeżdża już za momencik, więc jak ktoś chce się zameldować i pochwalić, co robi, wiecie co robić? 609-869-869. Ten numer jest dla was do dyspozycji, a teraz przed nami coś wspaniałego. Jaki to spokój, będziemy grać.

30 minut po północy, a my sobie słuchamy nocnej zmiany, nie tracąc przy tym wolności. Że nadeszła lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się melduje pod 609 2x869, a potem Marcinek weryfikuje, co tam dobrego u was słychać. A z pewnością tej nocy jest z nami wesoły Maciek z Wesołej. Jak zwykle pozdrawiam wszystkich ochroniarzy i kierowców zawodowych, bo oni noce poświęcają dla nas, abyśmy mogli mieć co kupić w sklepie. Dokładnie tak. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy w tym momencie dostarczają towar. Pamiętajcie, że ja jestem razem z wami i was gorąco wspieram. Za każdym razem, jak coś kupuję w sklepie, to mówię, to właśnie dzięki nocnej załodze to wszystko jest. Fajnie, że jesteście razem z nami. Jest też Michał Zagłębia. Siema Marcinek, właśnie jadę na zasłużony odpoczynek na działce. No to bracie, relaksuj się, rozpal grilla czy tam ognisko, dużo jedz, ryby możesz połowić. Ważne, żebyś wrócił zregenerowany, do roboty elegancko potem szedł, no i hajs się też trzymał na działce, elegancko hamaczek musi być. Ja wiem, Michał, że ty jesteś w tym temacie relaksacyjnym obeznany dobrze. Jest też Szymon. Cześć Marcinku, dopisuję się jak co tydzień na listę obecności, jak w każdym tygodniu jadę do klientów z ekspresowymi częściami samochodowymi. No to Szymon, jakbyś miał taką klapę do bagażnika, taki włącznik, to chętnie przygarnę, bo dzisiaj jak na grzybach byłem, to nie mogłem otworzyć bagażnika, chyba tam się, nie wiem, czy styk poluzował, czy coś. Jakbyś miał, no to możemy się jakoś dogadać. Jest też z nami fajna ekipa, Weronika, Zuzia, Ewelina i Paweł. Wracamy z Francji, marzymy o tych prawdziwkach

0: tej albo z drugiej strony, ale jak coś, to zawsze można się dogadać i fajnie sobie pojeść. Jest też Adam z Ursynowa, który słucha nas wraz z mamą. Marcinku, fajnie, że jesteś. Ja się cieszę, że wy jesteście razem ze mną w nocnej zmianie, bo meldujecie się co tydzień, co gorąco doceniam. Jest też piekarnia, pozdrawiamy, au! No to widzę, że humory w piekarni dopisują, bardzo dobrze. Pączki już czuję, że wychodzą idealnie. Ja zawsze o tych pączkach, bo tak marzę o nich, żeby spróbować. Ja wiem, że wy robicie najlepsze. Jest Monika, która aktualnie jest na spacerze z pieskiem. No to dobrego spaceru ci życzę. Jakbyś jakiegoś tam grzybka znalazła, to latarką możesz poświecić. Być może coś tam jeszcze się znajdzie. A będziesz z pewnością w lesie pierwsza, chociaż dziki mogą cię wyprzedzić, więc uważaj, Monika, na siebie, no bo może być grubo. Jest też Wiesiu, który napisał do mnie: Marcinku, plan jest taki, żeby skończyć razem z tobą. Ja nie wiem, Wiesiu, co ty miałeś na myśli.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale ja myślę, Wiesiu, że jak co, ale wyjdzie idealnie.
3: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech, te

taki mały ja, taki wielki grzyb. A propos grzybów, okazuje się, że według specjalistów, że grzyby się potrafią ze sobą komunikować i bliżej jest im do roślin, znaczy do zwierząt, niż do roślin. No i to w sumie dziwne, no bo będąc w lesie jeszcze nie spotkałem nigdy szczekającego grzyba. Ale może za słabo szukałem. Grzyby to jednak podstępne zwierzęta. Party people!

53 minuty po północy to Armin van Buuren, czyli artysta, dzięki któremu Rajka znajduje się wolna sama. Mam nadzieję, załogo, że niezależnie czy jesteście przed pauzą, czy po pauzie, to jakoś na tachografie tam to wszystko ładnie wygląda, że czasowo nie jesteście w plecy i że spedytor nie jest niezadowolony, tylko szczęśliwy. No bo ma na pokładzie takiego wspaniałego kierowcę. Rafał Brzozowski, magiczne słowa. Czy Rafał jest dobrym kierowcą? No myślę, że tak, ale artystą z pewnością też jest idealnym.

0: To D-Bomb i Na Zawsze w Vox FM, a na zegarze godzina pierwsza, co oznacza, że przed nami podsumowanie dnia, co wydarzyło się w kraju i na świecie, a zaraz po tym podsumowaniu nasza zabawa Kto tu kłamie, bądźcie z nami koniecznie, bo to już za momencik będzie z nami.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
3: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
2: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
4: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
2: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
5: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
6: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
1: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała między innymi wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
1: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
7: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
8: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
7: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
9: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
7: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
1: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brambosz.
10: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
11: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
10: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
12: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
1: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września. A debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Super Ekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
13: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy częstochowian i częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
14: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
10: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
15: Tak.
16: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
17: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
1: Dodawali mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na 1. piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
18: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
1: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali trzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
19: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
1: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
20: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie. zachowanie.
15: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
20: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
21: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
22: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
23: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji do uczniów.
22: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
21: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
24: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
21: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.
0: Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu nie będą nigdzie spodziewane i powoli zaczniemy odczuwać jesienny klimat. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, bo 13 stopni ujrzymy w Koszalinie, Szczecinie i Gdańsku, a najzimniej będzie na południu 8. W dalszej części dnia pochmurno, ale ciepło. 18 stopni ujrzymy w centrum, a 20 na północy. Ale myślę, że niezależnie jaka jest pogoda, to przy odkręcaniu świec od głowicy trzeba uważać.
25: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo potem bez wiertary to panie nie ma pary i nie odkręcisz. Nie ma w tym żadnego kłamstwa. A jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie tej nocy oszustem w zabawie Kto tu kłamie, która wystartuje już za momencik w temacie narzędziowym. A nikt nie lubi, jak się z garażu narzędzia podbiera, prawda? No właśnie, zobaczymy, czy tym podbieraczem będzie Marcinek, czy może jednak Miros. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

23 minuty po godzinie pierwszej, kasa, każdy lubi bugi i każdy lubi ciasto. Marcinku, wróciliśmy ze spaceru, teraz będziemy kończyć konfitury z jabłek. Ciasto ze śliwkami już gotowe, choć jeszcze za gorące, żeby je próbować. Wszystko przywiezione z działki. Ja myślę, że Monika, to ciasto wyszło idealnie. Nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić w konia. Nie w temacie ciasta, ale w temacie narzędzi. Czy będzie to Marcin, Marcinek, a może jednak Miros? No zaraz to się wszystko wyjaśni. Bo my kłamstwa nie lubimy i zawsze dajemy radę, żeby to kłamstwo wyeliminować.

0: Baranowski nie chce więcej, nie chce być okłamywanym.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc załogo, jedziemy sobie teraz do woksowego warsztatu, w którym swoje stanowisko ma Marcin, Marcinek oraz Miros. Jednak jeden spośród tych trzech gagatków jest oszustem. A więc sprawdźmy, czy będzie nim Marcin? Niektóre wiertarki posiadają również opcję kucia. A może jednak to Marcinek kłamie? Próbnik służy do sprawdzania, czy w gniazdku jest faza. A może jednak to ten gagatek Miros kłamie?
2: Ja nie kłamię, ja po prostu wiem, jak świat jest zbudowany i wiem, do czego służy prostownik. Mianowicie, prostownik jest to urządzenie, które służy do prostowania innego mechanika, który spieprzył robotę przy mojej bawarze. No bo jak on to wszystko zrobił? Ja zaraz tam pojadę i go mocno naprostuję.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2 razy 8, 6, 9. W tym momencie zdejmuje tak zwanego co? No, kaganica. Dokładnie tak, kaganiec to już jest tradycja. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie mechanicznym. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak tej nocy oszustem jest Miros. Halo, halo, kto jest w tym momencie z nami?
4: Mateusz.
0: Mateusz, siemaneczko Mati, jak ci mija noc, bracie? Co robisz, gdzie jesteś?
4: Jadę do pracy.
0: A czyli robota, wiadomo, no hajs trzeba robić. A gdzie pracujesz?
4: W piekarni.
0: A no to jak rozumiem, pączki są elegancko, wszystko się piecze, jest super.
4: Tak jest, dokładnie.
0: Mati, powiedz mi, kto tej nocy jest oszustem w naszej zabawie, kto tu kłamie?
4: Miro.
0: Tak jest, a dlaczego jest tym oszustem? Dokładnie tak, a Miros myślał, że prostownik służy do prostowania innego mechanika, bo niby mu robotę tam spieprzył z hamulcami, a się okazało, że to on tam grzebał, nie do końca to wszystko poszło, a potem jeszcze spalił sprzęgło, wydurniając się pod Tesco. No ale no wiadomo, że pali się gumę, a nie sprzęgło.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale tylko na torze. I o tym zapominać nie wolno.

0: De Paris! Jaka fajna
1: piosenka! Panie Mirosze! Niech pan lepiej przeprosi naszego mechanika Mariusza.
0: No dobra, sorry, no. Myślałem, że chociaż mi się zwróci za robotę, bo do Bawarii takie drogie części są.
1: No mówiłem panu, będziesz miał wydatki. Ale jak pan oleju nie zmieniasz, no to odważny z pana gość.

0: To Papa Dance i Nietykalni w Vox FM, a my jesteśmy nietykalni i wspieramy siebie nawzajem, niezależnie gdzie teraz jesteśmy.
1: Pozdrawiam siebie, Monikę. Myślę, że Monika już sam wróciła.
0: Wróciła, dała znać.
1: To wspaniała dziewczyna, a ja przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim tym za wszystkie życzenia urodzinowe, które

57 minut po godzinie pierwszej to Sonia od Raj w Vox FM, a ja wam bardzo załogo dziękuję za to, że byliście ze mną w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy ze sobą dyskutujemy, gadamy, no i się wspieramy przy nocnej pracy, która zawsze wychodzi nam idealnie. Dzięki, że byliście razem ze mną. Dobrego tygodnia, nie dajcie się, a ja was zostawiam z muzyką w rytmie hitów. Mleko, kto dogoni psa, to przed nami. Pojawi się też po godzinie drugiej erotyczne piw-paf, czyli coś wspaniałego. Marcinek, dzięki.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery z Onda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery z Onda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.